0: Autopromocja.
1: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Czekolada. Dwie godziny z soulem, funkiem, R&B, rapem i jazzem. Porywające wokale, wywiady, nowości i klasyki. Czekolada. W każdą niedzielę od 13 do 15. Tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska.
0: Autopromocja.

0: Domówka Radia Szczecin.
1: Autopromocja.
2: Miałeś zniknąć, miałeś przestać grać.

ci ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy,

0: Forma. Magazyn zdrowego stylu życia w Radiu Szczecin.
1: Dzisiaj moim gościem jest Fabian Urbański, mistrz świata kadetów, mistrz Europy juniorów, obecnie zawodnik BKS Skorpion Szczecin. Rozumiem, że jesteś zawodnikiem tego klubu od dziecka.
2: Jestem zawodnikiem od dziecka tego klubu i bardzo się z tego cieszę.
1: Czy pamiętasz to, jak pierwszy raz wszedłeś na salkę bokserską?
2: Pamiętam. Tata mnie tam zaprowadził. Pamiętam ten moment, bo zaczynałem z tatą. Tata znał trenerów, więc wiedział, że trafiamy w dobre ręce i poszliśmy tam z zamiarem, żeby właśnie trenować boks i no gdzieś to tam później poszło dalej.
1: A powiedz, czy pamiętasz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły tej pierwszej wizycie?
2: Znaczy na pierwszy trening miałem sparring, więc no na pewno to było coś nowego, więc fajnie.
1: Zanim trafiłeś na salkę, to miałeś też takie sparingi gdzieś tam na podwórku z kolegami?
2: Nie, ja się nie biłem tak za bardzo, no ale wiadomo, mam starszego brata, więc rękawice w domu, więc dużo razy mieliśmy sparingi właśnie w domu, więc no byłem ubyty trochę z tymi rękawicami i ringiem, wiadomo.
1: Jak ta twoja zajawka i ta miłość, bo chyba tak mogę nazwać to uczucie, które towarzyszy tobie, jak ona się rozwijała? Czy to było od pierwszego wejścia, od momentu, kiedy trafiłeś na ten pierwszy trening, na ten pierwszy sparring, czy może to gdzieś rozwijało się z czasem?
2: Z czasem się rozwijało, bo na początku też trenowałem piłkę nożną i to było tak trochę, że to trochę tego, tu trochę trenowałem piłkę, trochę tak mi się nie chciało boksu, potem zmiana, no i tak gdzieś to przeplatało się i no w końcu wyszło na boks. Już nie pamiętam, od czego ta decyzja zapadła, pewnie dlatego, że to jest sport indywidualny i wszystko zależy tylko ode mnie. No nie, na nikogo nie zrzucę, że coś mi się nie udało, więc myślę, że to była ta decyzja. Boks jest bardzo ciężkim sportem, no jeżeli chodzi o to, że właśnie mamy tylko siebie, jeżeli chodzi o to, no nie zgonimy na kogoś, że coś nam się nie udało, więc myślę, że to była ta decyzja, że właśnie, że poszedłem w ten boks. Też tata był bokserem, więc to też zapadło, że tata gdzieś tam bliżej tego boksu, więc wyciągałem od niego te lekcje. To też była ta decyzja.
1: Już jako junior i kadet osiągnąłeś takie bardzo, bardzo duże sukcesy i te sukcesy na pewno były poparte bardzo ciężką pracą. Powiedz, co było najtrudniejsze w trakcie tej twojej drogi?
2: No nie będę ukrywał, że też mam trochę tego dryg talent. Zawsze to czułem, że no umiem więcej od moich rówieśników, ale gdzieś tu później, wiadomo, na tych mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata było widać, że inni też mają ten talent i dryg, więc trzeba było poprzeć to ciężką pracą. Tak jak teraz, gdzie wszedłem w wiek seniora i boksuję z dużo bardziej doświadczonymi, starszymi zawodnikami, no i nie ukrywam, że no, podoba mi się to i ciężko pracuję na to, na swoją pozycję w tym boksie.
1: Czy miałeś jakiś moment zwątpienia w trakcie tej twojej przygody i kariery?
2: Czy na pewno były takie momenty, dużo takich momentów, gdzie coś się nie udało na sparingu, na treningu i że był ten gorszy czas i na pewno gdzieś tam były te myśli, no ale to było tylko chwilowe, nie? Wiadomo, że są takie momenty, ale to raczej chwilowe tylko.
1: Jak sobie z tym radziłeś?
2: No jakoś zapominałem o tym. Wiadomo, że ten dzień, dwa, coś tam pomarszczyłem się trochę, no i później wszystko było w normie.
0: Magazyn Forma w Radiu Szczecin.

0: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
1: 2 maja. 90 lat kończy Engelbert Humperdinck. I can remember when we walked together. 73. urodziny obchodzi Lech Janerka.
2: Jezu, jak się cieszę z tych uczuć i wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam.
1: Jego rówieśniczką jest Małgorzata Ostrowska. W 1963 roku numerem 1 w Wielkiej Brytanii został utwór From Me to You, The Beatles. W 1981 za oceanem królowa Łasina Easton z singlem Morning Train 9 to 5. Sześć lat później wyczyn ten powtórzył zespół Cutting Crew z singlem I Just Died in Your Arms. W 41 lat kończy Lily Allen. Sześć lat temu szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii zdobyła Dua Lipa z albumem Future Nostalgia.

0: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Mówił Grabasz. Cześć.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Ogoń FM w Radiu Szczecin. Najświeższe informacje, analizy, newsy i rozmowy o dumie Pomorza. Pogoń FM w Radiu Szczecin. W każdą sobotę po 11. Zaprasza Daniel Trzepacz.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Hit Sobota. Najlepsze hity na dziś i pełne wspomnień hity z archiwum. Magazyn muzyczny poświęcony szeroko rozumianej muzyce rozrywkowej. Najciekawsze nowości singlowe, ale też hity sprzed lat. Hit Sobota. Już dziś od 16 do 18. Tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Marcin Gądziuk.
0: Autopromocja.

0: i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98,7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106,3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
0: Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
1: Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
2: Pierwszy kur zapiał, jest już po szóstej, zatem czas rozpocząć audycję na szczecińskiej ziemi. Joanna Maraszek, witam i zapraszam. Rolnicy nie ustają w mniejszych czy większych akcjach protestacyjnych, stąd pytanie w imieniu tych stojących w korkach na zablokowanych drogach kierowców o celowość tych działań. Czy nie należy jednak ruszyć na stolicę? Oto właśnie Piotr Tolko pytał Pawła Janocha, rolnika z gminy Stargard, działacza Rolniczej Solidarności.
3: Panie Pawle, wróćmy do kwestii protestów, ale tu obawiam się, że otrzemy się niestety o politykę, bo takie dwa zjawiska chciałem, żeby pan skomentował. Z jednej strony i te pytania też na proteście słyszałem, nasz kolega reporter zadał, czy nie lepiej jechać do Warszawy, poprotestować tak naprawdę z przytupem, a nie blokować drogi i troszeczkę też nam tutaj wszystkim komplikować rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, część rolników też chyba jest zmęczona. Troszkę nie wierzy w te akcje.
4: Część ludzi może być zmęczona czy sfrustrowana, ale rolnicy zawsze powinni się okazać pewną twardością. My jesteśmy na pierwszej linii w społeczeństwie.
3: To jak nie my.
4: Tak, i my musimy zwracać uwagę na zagadnienia. Czy Warszawa? Wbrew pozorom to nie jest takie proste i
3: rolnicy mieli wjechać ciągnikami, nie zostali wpuszczeni.
4: To znaczy tutaj protest jest to tylko mechanizm na zwrócenie uwagi. My robimy te lokalne, może ludzie się trochę denerwują, bo muszą postać 10 minut w korku. Ale to jest też, my staramy się budować świadomość. Ten protest nie jest po to, żeby kogoś krzywdzić czy frustrować. On ma zwrócić uwagę, bo produkujemy żywność po to, żeby karmić całe społeczeństwo. W Polsce jest jakieś 400 tysięcy gospodarstw, które produkują żywność tą towarową, która trafia na rynek. Jest 38 milionów obywateli, także my pracujemy i po to jesteśmy powołani, żeby dobrze nakarmić społeczeństwo i staramy się budować świadomość. Wszystko i tak się opiera na ekonomii. Jeżeli gospodarstwa będą dopinać się ekonomiczne, one będą trwały do końca świata. Będziemy wychodzić i to robimy to punktowo, żeby zwrócić uwagę. A też sygnalizujemy rządzącym, że problem jest poważny i czy te problemy narastają i zbijanie termometru nic nie daje, bo trzeba siąść i przy stole, jak mówi nasz szef, wszystkie rozwiązania się robi przy stole. No i trzeba
3: jest szansa, że usiądziecie, panie Pawle?
4: Ja myślę, że szansa jest zawsze, z tym, że musi być też pewna wola, żeby znaleźć sposób rozwiązania. Tej woli na razie nie widzimy, czy powiedzmy, ja jej nie dostrzegam jako zwykły rolnik, a obserwuję tą rzeczywistość od ponad już 30 lat i różne bywały sytuacje, z tym, że mówię, my jesteśmy cierpliwi, bo niektóre rzeczy udawało się zrobić z dnia na dzień i to przynosiło efekty wszystkim pozytywne. Na szereg rozwiązań trzeba zapracować. Ja to zawsze powtarzam, ja jestem cierpliwym rolnikiem. I mówię tak jako hodowca, jeżeli dzisiaj urodziła się u mnie jałóweczka, to pierwsze mleko od niej będzie nie wcześniej jak za 2 lata. I to wszystkich dotyczy. Jeżeli ktoś dzisiaj sieje buraki, to pieniądze za nie, być może jeżeli będzie miał termin po Sylwestrze, to pieniądze dostanie w lutym, nie? Czyli prawie za rok z cukrowni, ale trzeba pewne rzeczy zrobić, żeby był efekt. I to nic innego nie wymyślimy, a te protesty, no one muszą być kontynuowane i tutaj w zasadzie takie spektakularne, wielotysięczne to niewiele dają, kończy się to jakimiś bijatykami sprowokowanymi, no bo to ja to obserwowałem i też w różnych sytuacjach byliśmy też tarczami przez policję kiedyś spychani dawno, dawno temu pod cukrownią.
3: Czyli kontynuowana będzie akcja, panie Pawle, będziecie dawać znać o tych najważniejszych problemach.
4: Tak, bo panie redaktorze, no i tak naprawdę idziemy na ścianę, no bo przyjdzie z Mercosuru zboże, przyjdzie cukier, no mamy tu pod bokiem cukrownię. Ta cukrownia została przez rolników wypieszczona, Potem politycy też o nią zadbali, że został stworzony ten koncern cukrowy. I teraz wszystkie ręce na pokład, żeby tą firmę obronić, bo ona jest kluczowa dla wielu gospodarstw w tym rejonie. Koncern cukrowy funkcjonuje też w innych regionach Polski, ale tu dla ziemi zachodniopomorskiej jest to kluczowy zakład dla około 700 gospodarstw.
3: Kluczowy zakład w Kluczewie, panie Pawle.
4: Tak, on jest też kluczowy dla mnie. Ja co prawda buraków nie uprawiam, ale ta cukrownia produkuje świetną paszę dla krów mlecznych. Wysłodki buraczane, jedna z najlepszych pasz objętościowych dla krów. I ja tej cukrowni i zawsze będę kibicował, a jeżeli ktoś będzie nad nią podnosił, a teraz, czy ten pakt z Ukrainą, czy z Mercosurem, to jest podniesienie ręki rynkowe na tą cukrownię. I to nas determinuje, żeby się temu przeciwstawiać. Panie redaktorze, cała racja jest po naszej stronie. Mówię o chłopach.
3: Bardzo dziękuję, panie Pawle. Trzymamy kciuki.
4: Dziękuję. Robimy swoje.
2: Kolejne pytania padły do doktora Arkadiusza Malkowskiego, ekonomisty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tydzień temu mówiliśmy o dramatycznie niskich cenach ziemniaków i sposobach zaradzenia temu problemowi. Dziś pytanie o ceny żywności w kontekście wysokich cen paliw i nawozów i jak to wpłynie na inflację, czy w efekcie na nasze portfele.
5: Czy spodziewa się pan wyższej inflacji w tym roku? Czy grożą nam wyższe ceny żywności w sezonie?
6: Wszystko sprowadza się do tego, jak ten kryzys będzie długo trwał. Tak? Jeżeli chodzi o wyższe ceny żywności, to obawiam się, że to może być jeden z warunków, który będzie wskazywał na to, że te wyższe ceny mogą zaistnieć. Aczkolwiek zwróćmy uwagę na to, że my nie mamy rynku producenta. My mamy rynek pośrednika. Sieci wielkie sprzedaży nie będą chciały podnosić cen dla konsumentów, a więc ktoś będzie musiał za to zapłacić, a więc może kasus właśnie ziemniaków, które dzisiaj kosztują po 10-20 groszy. Problemem niewątpliwie będzie wzrost cen nawozów. Tutaj trzeba bardzo mocno na to zwrócić uwagę. My zapominamy o tym, że tam, czyli w Zatoce Perskiej, produkowany jest także gaz skroplony, który trafia do naszych tutaj europejskich producentów nawozów. Stamtąd też jest importowana spora część mocznika. Z tamtej części są w zasadzie są eksportowane nawozy dla całej Azji. One nie trafiają bezpośrednio do Europy, ale trafiają do Azji. I tych nawozów albo dzisiaj nie ma, bo nie mogą dotrzeć, a mamy okres siewu i okres nawożenia w wielu miejscach na świecie, na przykład na półkuli północnej. I z drugiej strony no, mogą być po prostu drogie. Tak? A więc to niewątpliwie wpłynie na koszty produkcji.
5: Może być w tym roku mniej żywności na świecie, co spowoduje wyższe ceny, na przykład zbóż?
6: To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, że tej żywności może być mniej, jeżeli ten kryzys nawozowy faktycznie objawi się, a to jest najgorszy czas, którym mógłby się objawić, tak? Bo teraz trzeba nawozić uprawy w wielu częściach świata i tych nawozów nie ma, bo one nie mają jak wypłynąć z Zatoki Perskiej.
5: Co ciekawe, tak na marginesie usłyszałem, czy przeczytałem w jednym z artykułów, że Chińczycy opracowali taką metodę produkcji mocznika z węgla kamiennego. Dość ciekawa możliwość i ciekawy kierunek. No, mamy też trochę zasobów, może warto taką technologię implementować, jak to się mówi.
6: Zasobów węgla paradoksalnie to my mamy bardzo dużo, oczywiście, tylko ich wydobycie jest bardzo kosztowne i bardzo niebezpieczne. Polskie kopalnie mają często kilometr głębokości, a więc może nie idźmy tą drogą, bo to nie jest ta droga, tak? Natomiast z całą pewnością poszukiwanie jakichś innych alternatyw w zakresie nawożenia, w tym może także większego udziału rolnictwa ekologicznego. My też musimy chyba bardzo mocno się zastanowić nad taką racjonalizacją wielkości produkcji żywności w Polsce. Jestem przekonany, że tej żywności produkujemy za dużo. Jestem przekonany, że producentów żywności mamy zbyt wielu w kontekście takich możliwości uzyskiwania satysfakcjonujących dochodów przez tych producentów, a więc siłą rzeczy gospodarstwa rolne będą wypadać z tego systemu, bo ich w Polsce jest zwyczajnie za dużo w kontekście ilości mieszkańców, spożycia żywności, możliwości jej eksportu poza rynek europejski.
5: To rolnicy widzą trochę inaczej. Z ich punktu widzenia oczywiście przedstawię panu to spojrzenie. Mówią tak, zostaną ci najsilniejsi. My mali nie przetrwamy, albo mniejsze nie przetrwają. Również niektórzy poddają wątpliwość, zasadność tych zasad dotyczących gospodarstw rodzinnych, że może one nie wytrzymują próby czasu.
6: O tym właśnie mówię. Wytrzymają ci, którzy są najlepiej dostosowani do zmieniających się warunków, tak? To nie muszą być zawsze ci najwięksi, bo równie dobrze mogą być ci, którzy zbudują sobie sieć sprzedaży, nawet wykorzystując internet.
5: I mając 3 hektary.
6: I mając 3 hektary i sprzedając swoje ziemniaki w cenie 30 zł za kilogram, jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić za to, tak? Natomiast chodzi tu generalnie o tych rolników, którzy odrobią tą lekcję w zakresie prowadzenia biznesu, a nie tylko i wyłącznie produkcji. Tak? Bo niestety mamy taką sytuację, że skupiamy się na produkcji, to bardzo dobrze, tak? Ale brakuje tego elementu biznesowego, czyli co z tą produkcją zrobić, w jaki sposób ją sprzedać. Dzisiaj mamy możliwość sprzedaży bardzo szerokie, mamy internet, mamy różnego rodzaju sieci dystrybucji w postaci platform aukcyjnych i tego typu spraw. I naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby tę swoją ciężko wypracowaną żywność sprzedawać za bardzo rozsądne pieniądze konsumentom, którzy oczekują tej żywności właśnie w bardzo rozsądnych cenach i bardzo dobrej.
5: Dobrej jakości.
6: I bardzo dobrej jakości, niekoniecznie w wielkich supermarketach, gdzie ta żywność jest anonimowa.
5: Pan Piotr Kamiński, rolnik z gminy Maszewo, w poprzedniej rozmowie w ubiegłym tygodniu powiedział coś takiego, że no właśnie, to jest też nawiązanie tego, o czym pan mówił, rynek pośrednika, a nie rynek rolnika czy sieci handlowych, chociaż bardziej myślę, że sieci handlowych niż rolnika, niż producenta. Rolnik może sprzedać w takiej cenie, jaką mu ktoś zaproponuje, a nie w jakiej on proponuje swój produkt. To jest okej?
6: Taki jest biznes generalnie, tak? To jest gra popytu i podaży, tak? Jeżeli rolnik ma możliwość sprzedawania swoich ziemniaków po 2 zł w internecie, to nie będzie ich sprzedawał po 20 groszy w hurcie, tak? Jeżeli ma możliwość połączenia się w grupę producentów i jeszcze przetwórców, którzy będą z tego ziemniaka produkowali na przykład mąkę ziemniaczaną, no to będzie ją sprzedawał w cenie 5 zł za kilogram, tak? A nie oddawał ziemniaki po 20 groszy. Jeżeli rolnicy wezmą w dzierżawę albo wybudują jakąś instalację, która produkuje na przykład bioetanol, no to czemu nie, tak? Można tutaj różne rzeczy robić z tymi płodami wszystkimi, które rolnicy mają, tak? Najgorszym sposobem jest oddanie tego, bezrefleksyjne oddanie tego do skupu i danie zarobienia podmiotom skupowym, które zarabiają na tym, że oddają to później do sieci sprzedaży.
5: Tutaj pojawia się też jeden ciekawy wątek, bo nawet te zakłady produkcyjne, czy to biogazownie, czy zakłady przetwarzające ziemniaki na mączkę, mówią, że one nie mają zbytu na swoje produkty, więc tam też jest jakiś taki zator.
6: Z całą pewnością są to naczynia połączone, tak? I to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli budowanie takiej świadomości polskiej marki, budowanie świadomości polskiej żywności, dotarcie z tą świadomością do polskich konsumentów, ale być może także do konsumentów europejskich, którzy nadal utożsamiają Polskę z krajem zielonym, z krajem ekologicznym.
5: Dobrej jakości żywności.
6: No bo takie jest postrzeganie często naszego kraju jako takiego rezerwuaru.
5: Parku narodowego trochę.
6: Swoistego parku narodowego, tak. A więc ja bym ich nie wyprowadzał mocno z błędu, tak? I właśnie na tym budował naszą przyszłość. Sprzedawać będą się nie te produkty, które są najtańsze. Te najtańsze produkty przyjadą do nas z Afryki, przyjadą do nas z Ameryki Południowej już za chwilę. Ale my musimy sprzedawać bardzo dobrą jakościowo żywność, domyślę droższą dla tych konsumentów, którzy będą chcieli mieć pewność i będą chcieli za tą pewność zapłacić.
5: Musimy popracować nad konsumentami, żeby zbudować ich wiedzę, ich świadomość tego, co jest dobre dla nich.
6: Pracujemy nad przedsiębiorcami i pracujemy nad konsumentami. Jeżeli przedsiębiorcy zrozumieją, że jest istotne, aby prowadzić biznes na zasadach biznesowych z XXI wieku, a nie z XVII, to wszystko będzie ok. Jeżeli konsumenci zrozumieją, że bezpieczeństwo żywnościowe kraju jest dobrem same w sobie i że trzeba także zmienić swoje nawyki żywnościowe w kontekście zadbania o swoje zdrowie, to też jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby interes producenta rolnego z Polski i interes konsumenta z Polski spotkały się w połowie drogi i wszyscy na tym wygrają.
5: Win to win to się nazywa taka chyba sytuacja. Panie doktorze, na koniec jeszcze chciałem, żeby pan odniósł się do jednej kwestii, o której mówili rolnicy. Po pierwsze, czy nie należałoby sprawić, żeby cena minimalna na płody rolne, czyli ta cena skupu interwencyjnego jednak wzrosła, bo mamy chyba realia z 2005 roku albo początku lat 2000. I ktoś z rolników też zauważył, że no przecież system dopłat miał gwarantować to, że żywność nie będzie droga. Ta żywność właśnie nie jest droga, jest tania, przeraźliwie tania, wręcz nawet, zwłaszcza jeśli rolnik sprzedaje właśnie na rynki hurtowe. I czy tu nie powinno być zmiany zasad gry?
6: Zasady gry z pewnością powinny zostać zmienione. Wspólnotowa polityka rolna opiera się na zasadach z lat 70., które zakładały zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Europy.
5: Dzisiaj i to osiągnęliśmy chyba.
6: Tak, dzisiaj ten cel jest już dawno osiągnięty. Wręcz przeciwnie, zaczynamy mówić o nadprodukcji żywności, która staje się sama w sobie problemem dla Unii Europejskiej. Dla całego społeczeństwa, a także dla wszystkich podatników, którzy się składają na
5: działania osłonowe pewne.
6: Tak, na te dopłaty. Tak, a więc myślę, że jest już najwyższa pora, abyśmy usiedli do stołu i w bardzo trudny sposób, bo to jednak będą bardzo trudne negocjacje, podpisali nową swoistą umowę społeczną w Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania europejskiego rolnictwa i na jakich zasadach ma ono funkcjonować. W pewnym sensie wyreguluje to rynek. Tu jestem zgodny z rolnikami, że przetrwają tylko ci, którzy są najlepiej dostosowani do rynku, ale z drugiej strony no nie ma możliwości takiego bezrefleksyjnego funkcjonowania w systemie dopłat do areałów czy dopłat do produkcji bez pomysłu na to, co z tą produkcją zrobić.
5: Dopłaty są już niepotrzebne w takim razie, skoro żywność jest tak tania?
6: Nie wiem, czy są niepotrzebne. To jest kwestia gruntownych analiz, tak, i dyskusji. Musimy sobie zapewnić...
5: Czy raczej, przepraszam, należy je traktować jako jednak wsparcie w takich sytuacjach, kiedy płody są tanie?
6: Z całą pewnością powinniśmy chronić naszych rolników, naszych producentów, naszych przetwórców, tak? Samo w sobie rolnictwo i przetwórstwo jest dobrem narodowym. No, dobrem, na którym buduje się bezpieczeństwo kraju. I teraz trzeba wypracować takie mechanizmy, które będą pozwalały utrzymać to dobrej kondycji, nie będą znacznym obciążeniem dla całej reszty społeczeństwa i będą w dużej mierze odnosiły się do pewnych realiów rynkowych, które są nieubłagane. Nie wygramy ceną produkcji żywności z krajami rozwijającymi się, gdzie te ceny są zdecydowanie niższe. I z pewnością nie przekonamy wszystkich konsumentów do tego, żeby konsumowali drogą żywność europejską. Czy ci ludzie nie mają prawa skorzystania z tego, że mamy globalizację i będą chcieli skorzystać z innej żywności? To jest trudne, tak? To jest trudne zagadnienie. Dlatego też ta akcja edukacyjna jednej i drugiej strony w mojej ocenie jest niezbędna, czyli zarówno producentów, jak i konsumentów. Powracamy do tematu konsolidacji rolników, integracji pionowej, poziomej, poszukiwania bezpośredniego dotarcia do rolnika. My z tymi rolnikami spotykamy się na targach, w KOWR-ze, spotykamy się na Świętu Dyszla, które jeszcze jest w niektórych gminach. Tam się z nimi spotykamy. Spotykamy się w sklepach Witkowa, tak, które sobie doskonale radzi. Być może tego typu przedsięwzięcia w każdym powiecie powinny istnieć, gdzie mielibyśmy możliwość kupienia żywności z powiatu myśliwolskiego, z powiatu pyrzyckiego i mieszkańcy tych powiatów byliby takimi lokalnymi patriotami konsumenckimi i kupowali tą żywność stamtąd. Bardzo chętnie, jako były mieszkaniec powiatu myśliwolskiego, bym kupował żywność spod Barlinka, tak? Albo obecnie mieszkaniec gminy Dobra kupowałbym od rolników z gminy Dobra.
5: Z powiatu Polickiego.
6: Polickiego, bo tych w Dobrej chyba już niewielu zostało.
5: Pan doktor Arkadiusz Malkowski, ekonomista Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo w takim razie.
6: Dziękuję bardzo.
2: Teraz jeszcze na chwilę wracamy do gospodarstwa ogrodniczego pana Grzegorza Wawrzyniaka z Karwowa z gminy Kołbaskowo. Wiosna w rozkwicie, jest zdecydowanie cieplej i to dla producentów kwiatów i roślin oznacza lepszą koniunkturę, czyli mówiąc prościej, więcej się sprzedaje. Ale pan Grzegorz jak zawsze dzieli się z nami przemyśleniami, które wykraczają poza to przysłowiowe tu i teraz.
4: Chciałem panu o czym się bardzo mało mówi, a co jest bardzo ważne, w związku z tym Mercosurem, w związku z tymi zmianami, które są, dokonują się na naszych oczach w ogrodnictwie właśnie z tymi ETS-ami, eliminacją, będzie brak sukcesji. Młodzi ludzie nie zostaną w rolnictwie, nie zostaną w ogrodnictwie, mając takie zagrożenia związane i takie obostrzenia, tak? Brak perspektyw sprzedania produktu po godziwych cenach spowoduje, że nasze dzieci nie będą chciały. Moi synowie na przykład, mimo tego, że

0: takie słowo plaszczur, to był ksiądz Piotr Wawrzyniak, który zakładał spółdzielczość rolniczą na Wielkopolsce i my bezpośrednio jesteśmy potomkami tej linii, więc jakby ja mam w sobie takie...
1: No to nazwisko zobowiązuje.
0: No tak, no i co z tego, tak? No gdzieś w pewnym momencie stajemy przed murem i się dalej już nie da,
1: to nie? Co dalej? To czeka nas co? Sprzedaż gruntów, no jedno, drugie, trzecie, piętnaste, dwudzieste gospodarstwo będzie się zamykać. Co dalej przed rolnictwem? To będą grunty przejmowane przez kolegów rolników? Czy będą się tworzyć duże korporacje może? Bo też takie holdingi też tak wieszczą niektórzy.
0: Bardziej bym poszedł w tą stronę, nie? Że będą duże holdingi, bo te małe gospodarstwa rodzinne, one upadną. Przy tej polityce, o tym nikt nie mówi, a to jest bardzo ważne. Przy tej polityce, jaka jest w tej chwili, przy tym kierunku i przy tych wyzwaniach, to niestety taki będzie kierunek, taki będzie kres.
1: I tu pytanie się pojawia zasadnicze, panie Grzegorzu, co jest przyczyną, a co skutkiem?
0: No właśnie, no jak to wygląda, nie?
1: I tutaj... Bo albo nie tworzy się warunków i mamy taką sytuację.
0: Albo komuś na tym zależy, tak? Bo ja oczywiście daleki jestem od jakiejś spiskowej teorii dziejów, ale to się zaczynają się te kropki łączyć i tutaj zaczyna być to no, takie niepokojące, że jednak gdzieś nam, gdzie Polska była tym krajem rolniczym, oczywiście no, mamy przemysł, mamy gospodarkę, cieszmy się z tego, ale to jest sól tej ziemi. Proszę pojechać, jeździ pan po Europie, widzi pan, jak wyglądają czy Hiszpania, czy Włochy, tam są góry, tam są skały, tam tych terenów pod uprawę, a my mamy piękny, równy kraj, równinny, gdzie możemy sobie hodować każdą roślinę, możemy hodować każde zwierzę, możemy po prostu wytykać
1: co chcemy.
0: Jesteśmy i to wysokiej bardzo jakości, nie? I my się tych powiedzmy klejnotów rodowych zaczynamy pozbywać, bo to jest ta tradycja, bo to jest ten koniec rodowy. To, że my chcemy to robić i umiemy, często nie bacząc na koszty, na wyciągnięcie, widzi pan, jesteśmy w tej chwili, ja jestem ubrany brudno, jestem na podwór, musimy zrobić i to jest ciężka praca, tak? W nocy pójdę jeszcze o godzinie 12, w nocy sprawdzić, czy wszystko dobrze, czy jakaś tam, mimo tego, że mam czujniki, mam, ale jednak sprawdzę, czy czasem coś się nie wydarzyło. I rano wstanę o godzinie 6, żeby o 7 być znowu w pracy, tak? Także tak wygląda moja praca, nie? I tak wygląda praca setek tysięcy moich kolegów, ogrodników, tak samo i drobnych. Czy hodowców. Więc mówię, spójrzmy na to w ten sposób. Nie róbmy polityki, tylko popatrzmy my jako społeczeństwo, gdzie my idziemy, tak? Że właśnie, ale to też od nas zależy, od tego, gdzie my kupujemy, od kogo my kupujemy. Bo właśnie przez tą promocję naszego produktu i przez to, że my Polacy chcemy kupować polskie mięso, polskie pomidory, polskie kwiaty, polskie jajka, to od tego będzie zależało, bo tu możemy powiedzieć nie. Tym decydentom, tak? Kiedy oczywiście będziemy próbowali, będziemy oszukiwani, będą w niektórych sytuacjach, to będzie szło, ale możemy, nawet idąc na ten rynek, gdzieś szukając swojego, w okolicy swojego ogrodnika, swojego rolnika, swojego...
1: W tej masie obcych produktów poszukać.
0: I dajmy im szansę. Dajcie nam szansę. Wy jako konsumenci, bo to od was, konsumentów, zależy, czy my będziemy istnieć.
1: To może 20 sadzonek, nie wiem, holenderskich, francuskich, czy gdzie tam sobie kto, jaki kraj wymyśli, plus jedna właśnie z gospodarstwa skarbowe.
0: No właśnie, tak też można zrobić, nie? Także no, oczywiście...
1: Żeby nie mówić, że można odwrócić te proporcje i większość skarbowa.
0: Tak. Oczywiście, oczywiście ja też szanuję ogrodników, kolegów swoich w Europie, oni też ciężko pracują, także to nie jest tak, że, ale powiedzmy, no, patrzmy na to, z czego my chleb mamy, tak? Z czego my jako społeczeństwo i co stanowi dla nas taką rzeczą fundamentalną i co stanowi dla nas zabezpieczenie.
1: Panie Grzegorzu, wspomniał pan o swoim praprzodku wielce zasłużonym. Pewnie będzie pan świetnym adresatem tego pytania, dlaczego tak słabo nam idzie zrzeszanie się, spółdzielczość, tyle grzechów po drodze było popełnionych, że wszyscy jesteśmy zniechęceni, rolnicy są zniechęceni do współpracy, do tworzenia takich instytucji?
0: No czy tak, generalnie idea spółdzielczości to zawsze powinien być już oddolny, nie? Nam w latach, no nie użyję tego słowa, komuny, że tak powiem, przez tą taką spółdzielczość, czyli te tak zwane kołchozy i tak dalej, no, nam to narzucono na siłę i to spowodowało opór. Natomiast spółdzielczość w Polsce dalej funkcjonuje i ma się dobrze, chociażby banki spółdzielcze. Większość pieniędzy, które obracają, które są w obrocie właśnie w tym sektorze rolniczym, to właśnie robią to banki spółdzielcze.
1: No rynek mleka, mleczarnie.
0: No więc właśnie, mleczarnie, więc jeszcze dużo jest takich obszarów, gdzie...
1: Ale ten grunt właśnie gruntu produkcji rolniczej, to nie działa. Grupy producenckie nie działają.
0: No jest tak, no bo to była pewna idea, która została nam narzucona. Także mi się wydaje, może jeszcze
1: przed nami.
0: Może właśnie, może jeszcze nie jest aż tak ciężko, żebyśmy... Chociaż wie pan co, my tworzymy spółdzielczość często nieformalną. bo na przykład kupując jakieś partie

0: towaru, my się zrzeszamy, tak? Ja dzwonię do kolegi, słuchaj, kupujemy ziemię gdzieś tam, to albo kupujemy nawóz, to weźmy więcej, tak? Weźmy sobie, podzielimy, wtedy będziemy mieli lepszą cenę, tak? Bierzemy sadzonki, często też są, my tą spółdzielczość mamy, my się wspomagamy, wspomagamy się. Kolega miał awarię kotłowni, a był na lotnisku, bo wylatywał na wakacje ze swoją żoną, obiecał jej, że polecą na którąś tam rocznicę ślubu, gdzieś jakieś fajne miejsce i dzwonił mi, słuchaj, kurczę, nie masz takiego sterownika, bo mi nalewali sterownik w moim piecu i proszę bardzo, masz.
1: Miałem.
0: I wziął go i użył i wszystko się udało, także my też działamy razem i ta spółdzielczość jest. Ona się nie musi nazywać, nam nie trzeba tego mówić. Natomiast jakby tworzyć jakiś specjalny struktur, bo te struktury często uwalają to, jakby niszczą tą ideę. Natomiast spółdzielczość jako taka, czyli powiedzmy razem dbamy o nasze interesy, razem dbamy o, powiedzmy, robimy wspólne zakupy, wspólne, powiedzmy, czy nawet wspólną sprzedaż, tak? Robimy jakieś tam, powiedzmy, bo też taka sytuacja się zdarzają, że jest klient, który potrzebuje dużo, ale my nie mamy, więc wspomagamy się innym, tak? No bo tak też nieraz bywa, tak? Że jest do obsadzenia jakieś tam, powiedzmy, miasto, więc szukamy współpracowników takich, którzy nam, powiedzmy, pomogą, bo temat może być za duży, tak? Więc jakby szukamy takich rozwiązań i to jest takie naturalne. Natomiast tutaj nie przeszkadza, żeby nam nie przeszkadzali, żeby nie te przepisy, żeby wiesz, ciągle w tej chwili wchodzimy w ten ksef, no i co, niby, że rolnik, ale jednak musimy się w tym ksefie zarejestrować, musimy podać podmioty, które od nas kupują i kolejne, jak ileś tam dni będę musiał teraz posiedzieć przy komputerze wieczorem, w nocy, muszę się, że tak powiem, w ten system też wdrożyć, tak?
2: A propos ksefu, przygotował się pan, wie pan jak to robić, może jakaś księgowa?
0: Tak, no musiałem zmienić biuro okręgowe, musiałem pójść półkę wyżej, jak to się mówi, no pójść do innego dużego biura. No
2: bo sam pan będzie to ogarniał?
0: Na tym etapie tak, zobaczymy, czy dam radę. Natomiast jak to pójdzie do końca, no to zobaczymy. Życie pokaże. Rozpoznanie walką. Jak to mawiali, na pewno będą
2: rozpoznanie będą, bojem. Tak.
0: Tak, także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, ale na pewno nie jest to ułatwienie. Kolejny, że tak powiem, kamyczek, żeby nam było ciężej. Tak? Z jednej strony mam jakieś holdingi olbrzymie, gdzie oni mają całe biura, mają, powiedzmy, całe piony. I tutaj często rodzinne firmy, tak? Gdzie są dwie osoby, każdy ma swoje zadania. Tak? I teraz jeszcze kolejny, byśmy nie zatrudnili jakiegoś specjalnego menadżera, który nam tu będzie to załatwiał. Tylko my to musimy sami zrobić, tak?
2: Krótko na koniec, panie Grzegorzu, bo pięknie się z panem rozmawia, ale nie o tym, co będzie hitem ogrodniczym w tym roku. Co będzie hitem?
0: Wie pan co? Chcemy, żeby w ogóle była sprzedaż, bo czuję się, że bezrobocie zaczyna rosnąć, a kiedy rośnie bezrobocie, to spada konsumpcja. Nie, bo ci ludzie codziennie, ci, którzy co miesiąc dostają pensję, oni kupują. Jeżeli tej pensji nie mają, albo w perspektywie iluś tam miesięcy nie będą jej mieli, to oni nie będą kupować. Oni utną pierwsze te właśnie nasze koszty. Produkty. Oni będą każdą...
2: Dobra, luksusowe typu kwiatki na parapet.
0: Ludzie zaczęli liczyć pieniądze, tak? Nie wydają już na takie rzeczy. Także, że powiem panu naprawdę... perspektywy, oby się w ogóle sprzedawało. Myślę, że oczywiście będzie ten impuls, będzie ten start, ten bratek, przyjdzie słońce, ludzie będą mieli tą chęć, to na pewno, bo to są emocje. Ogrodnicy, kwiaciarze sprzedają emocje. Jakiś tam impuls będzie, natomiast dobrze to już było.
2: Tak zakończymy. A propos emocji, to lepiej, abyśmy wszyscy korzystali z tych emocji, które sprzedają nam ogrodnicy, a nie na przykład politycy. Nawet tak się zrymowało. Pan Grzegorz Wawrzyniak, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
3: Obostrzenia sprawią, że młodzi zrezygnują z rolnictwa, tak mówi nasz gość, a ja tylko wspomnę, że teraz czas z obostrzeniami przyszedł na pszczelarzy, którym właśnie wprowadzono obowiązek rejestracji każdej pszczelej rodziny. Sprawa jest rozwojowa i na pewno jeszcze do niej wrócimy, a teraz przyszedł czas na kącik kulturalno-folklorystyczny. W cyklu Zmalowanej Skrzyni wita państwa Małgorzata Furga. Długi weekend jest związany z majowymi świętami i tak dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi, a jutro święto Konstytucji 3 maja. Postanowiłam więc sięgnąć do radiowego archiwum, do naszej malowanej na ludowo skrzyni i odszukać pieśni, które powstały z miłości do miejsca zamieszkania naszych ludowych twórców i wykonawców. Zaczniemy od repertuaru zespołu ludowego Stawnianki. Od kamień-

0: poczekaj, dziewczyno.
1: Oddam ci mój wianek, mój ty ukochany, wianeczek mój tobie dam.
2: Kolejny zespół ludowy, tym razem będzie to Kukułeczka i ich piosenka o brojce.

Słuchaliśmy Kukułeczki, zespołu związanego z Brojcami. Teraz przenosimy się do Pyrzyc i słuchać będziemy Polki Zachodniopomorskiej w wykonaniu kapeli Pyrzyczanie. Muzyka Agnieszka Urbańska.

znowu zmieniamy miejsce. Teraz przenosimy się do Stepnicy, z którą związani są stepniczanie. Posłuchamy piosenki o Czarnocinie. Melodia jest ludowa, a słowa napisał Jerzy Runiewicz.

0: Krasowianki zaśpiewały piosenkę Piękna Wioska. Jest to piosenka o Letninie, która to zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie w audycji z cyklu Zmalowanej Skrzyni. Proszę nas szukać na stronie internetowej Radia Szczecin. W zakładce podcasty znajdziecie Państwo tytuł Na szczecińskiej ziemi. My usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Kłania się Małgorzata Furga.
1: Sponsorem audycji Na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

0: Akademia Działkowca w Radiu Szczecin.
1: Początek maja, jak wiemy wszyscy dobrze, już za 2 tygodnie, czyli po zimnej zośce i 3 ogrodnikach, działkowcy chętniej wsadzają rośliny do gruntu. Wtedy przymrozków ma już nie być, a my wybraliśmy się na świnoujskie targowisko miejskie, na stoiska z kwiatami, sadzonkami. Sprawdziliśmy, co w tej chwili można dostać, no i co cieszy się największym powodzeniem. Jakie sadzonki schodzą najbardziej teraz?
2: Pomidory, ogórki, warzywa.
1: Już wsadzają ludzie w grunt czy do szklarni?
2: Raczej do szklarni, do tunelu foliowego.
1: A jest ryzyko, że jeszcze przemarznie?
2: No jest, jeszcze pewne jest.
1: To co w tych szklarniach trzeba robić? Jakieś znicze czy jakieś ogrzewanie?
2: No niektórzy mają ogrzewanie. Świece palą, nie?
1: A z kwiatów co tak najlepiej teraz?
2: Kwiaty, koniec, bratka, pelargonia, begonia. No wszystko, co jest rabatowe.
1: To idzie tylko do gruntu, czy w donicę, czy jak najchętniej biorą?
2: Nie, no w donicę, na balkony, no zdobne, na działki.
1: A co jest takie, co będzie kwitło przez prawie całe lato? Czy będzie to oko cieszyło?
2: No oko cieszyło najbardziej pelargonie, stojące, bitrzące, begonie też.
1: A jak ludzie przychodzą kupować te kwiaty, czy tam coś, to o co pytają? O to, czy będzie kwitło, czy kierują się ceną, czy może tym na przykład, żeby było dla miododajnych?
2: No i dla pszczółek też potrzebują. Tak samo pytają o pszczółki, żeby lubiały te kwiatki, tak? Pszczółki, a są takie też właśnie, że lubią pszczółki. No i wszystkie, no goździk też długo kwitnie, no do późnej jesieni, do przymrozków prawie pierwszych, nie? No, tyle chyba.
1: Trzeba umieć z tymi roślinami się obchodzić, bo tutaj już sadzonki gotowe, to wyhodować nie trzeba, tylko później wsadzić i pielęgniować.
2: No troszeczkę trzeba umieć, to znaczy no chęć chodzenia przy kwiatkach, tak? Musi być, troszkę nawozem trzeba podlać, oskubać kwiatki, tak? No, będą rosły.
1: A z ziół co macie?
2: No z ziół to tak nie jestem w tej chwili w temacie, ale wszystkie zioła są. Są mięty kilka rodzajów, jest szczypiorek, jest koperek, jest natka, jest pomidor, ogórek, długi, krótki ogórek, są różne rzeczy.
1: I wszystko ma branie?
2: No tak pomalutku, już niektórzy są zainteresowani.
1: Co ma największe branie z sadzonek?
3: No na dzień dzisiejszy i w ogóle już od jakiegoś czasu pomidory trochę zaczynają, selery, no kilkuletnie, no poziomka, truskawka, to są kilkuletnie, różane czniki, surfinie, zwisające petunie.
1: Czyli teraz tak się zaczęło, że na działki zaczęli chodzić i kupują.
3: No tak, to no, normalne, prawda? No tak. I co jeszcze? Trochę chłód przeszkodził. Też tak zahamowało lekko. Może być, tak. Jest klientów troszkę, raz mniej, raz więcej.
1: No bo jak jest ta niższa temperatura, no to te sadzonki nie chcą tak dobrze się trzymać.
3: No tak, to musi być, no ona się musi od razu ukorzenić, nie? A to zimno. Ja uważam, że troszeczkę jeszcze lepiej poczekać i parę dni i wtedy na dobre już ziemia będzie wygrzana, słońce zrobi swoje i tak pomału, pomału, wie pani.
1: A jak ktoś chce mieć ukwiecony ogródek, to co najlepiej brać tak w ziemię do rabat?
3: To jest petunia, są begonie, to na groby, aksamitka.
1: A aksamitka, ja widzę, jakiś renesans przechodzi, bo ludzie tak się znowu na nią, bo kiedyś przestała być modna, a teraz z powrotem jest.
3: Zauważyłam też, że tak właśnie różne kolory są i to są takie wielkokwiatowe i te drobne. Się długo utrzymuje przez parę miesięcy, zasilone odżywką, co jeszcze? No, pelargonia.
1: Jest z czego wybierać?
3: Jest, wybór jest, ale to jeszcze nie wszystkie rośliny, wejdą jeszcze inne. Zwisające surfinie na przykład, dużo jeszcze innych roślin. Pomału zwozimy od producentów, bo my jesteśmy handlarzami, nie jesteśmy producentami.
0: Akademia Działkowca w Radiu Szczecin.

0: już za parę minut w Radiu Szczecin. Najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuoz skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja. Nie przegap!
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
3: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi, to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
4: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
0: I po reklamie.
5: W domu, w pracy, w samochodzie.
6: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
5: Radio Szczecin. Tak, gra
6: Radio Szczecin.

0: Pierwsze wiadomości w sobotę, 2 maja w Radiu Szczecin, Anna Arabska-Szmajdzińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Biało-czerwone barwy pojawią się dziś na mierzącej ponad 60 metrów latarni morskiej w Świnoujściu. Do końca roku państwa członkowskie Unii muszą zapewnić swoim obywatelom dostęp do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Piłkarze świtu bez przełamania w drugiej lidze.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: A na początek dobra informacja dla kierowców. Nie ma już kłopotów z przejazdem drogą krajową 22 między Człopą a Wałczem przed pierwszą w nocy. W miejscowości Miłogoszcz doszło do wypadku. Zderzyły się tam 2 auta. 3 osoby zostały ranne. Przez kilka godzin ruch na tej trasie odbywał się wahadłowo. Teraz jedziemy już płynnie. To będzie dziś najwyższy maszt, na jaki wciągnięta zostanie flaga. Biało-czerwone barwy pojawią się dziś na mierzącej ponad 60 metrów latarni morskiej w Świnoujściu. Święto flagi będzie miało w tym roku wyjątkową oprawę, zapowiada Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
3: W tym roku będziemy w końcu świętować tak jak wiele lat temu, czyli w asyście orkiestry, marynarki wojennej i z możliwością uczestniczenia w pikniku tuż pod latarnią. Będą statki, autobusy, które bezpłatnie pod latarnią na tym piękny piknik patriotyczny dowiozą każdego, kto będzie miał na to ochotę.
1: Od ponad 3 lat dojazd do latarni i Fortu Gerharda jest niemożliwy z powodu wyznaczenia strefy ochronnej wokół pobliskiego terminala LNG. Na miejsce można dotrzeć tylko statkiem. W święto flagi będzie można natomiast do latarni za darmo dojechać autobusem i nieodpłatnie zwiedzić zabytki.
3: Będzie to rzeczywiście pierwszy taki moment, gdzie będzie można te obiekty za darmo całkowicie zwiedzać. Będzie można przejechać przez zarząd morskich portów, przez teren portu handlowego. Dzięki uprzejmości portu i zobaczę, jak ten port wygląda. Wielu mieszkańców na pewno tego portu nigdy w życiu z perspektywy od wewnątrz nie widziało. I to będzie pewne uwieńczenie, które spowoduje, mamy nadzieję, że ta frekwencja będzie wyjątkowa, a piknik będzie nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w Polsce.
1: Uroczystość podniesienia flagi na najwyższej ceglanej latarni morskiej na świecie zaplanowano w południe.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
1: Do końca roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zapewnić swoim obywatelom dostęp do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Narzędzie służy m.in. do kontrolowania wieku użytkowników cyfrowych platform i mediów społecznościowych. Wprowadzenie ewentualnego zakazu mediów społecznościowych dla młodzieży będzie wymagało wdrożenia narzędzi do weryfikacji wieku.
4: Europejski portfel tożsamości cyfrowej w polskim wydaniu będzie sprowadzał się do aktualizacji aplikacji mObywatel. Poprzez aplikację użytkownik będzie mógł przekazać platformie cyfrowej jedną informację, czy ukończył 15 bądź 18 lat.
5: Bez podawania numeru PESEL, bez podawania daty urodzenia lub jakichkolwiek innych danych. To jest rozwiązanie, które jednocześnie jest precyzyjne oraz szanuje naszą prywatność w stopniu maksymalnym.
4: Powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Sprawdzanie wieku użytkowników za pomocą systemów biometrycznych dotychczas okazywało się nieskuteczne.
5: 40-latek może wyglądać jak Krzysztof Ibisz, a 15-latek nie zawsze wygląda jak dziecko.
4: Komisja Europejska zaproponowała także odrębną aplikację do weryfikacji wieku w internecie z myślą o użytkownikach, którzy nie będą chcieli skanować swoich dowodów osobistych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
1: Piłkarze świtu bez przełamania w drugiej lidze. Szczecinianie przegrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2 w 30. kolejce rozgrywek. To 4. z rzędu porażka Dumy Północy. Jak mówi kapitan świtu Kacper Wojdak, szczecinianie dopiero po straconych bramkach zaczęli walczyć na boisku o jak najlepszy wynik.
6: Chyba ta druga bramka dopiero nas obudziła. Szkoda, bo straciliśmy 30 minut meczu. Przeciwnik w te 30 sobie ułożył mecz. My później gdzieś tam chcieliśmy stwarzać tę sytuację, ale docelowo biliśmy głową w mur po prostu.
1: W kolejnym meczu drugiej ligi piłkarze świtu Szczecin 8 maja na wyjeździe zagrają z rezerwami ŁKS Łódź.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arteam. Dbamy o Twoje urządzenia transportu bliskiego. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
0: Pogoda też czuje wyjątkowo majówkowy klimat. Co prawda poranek jeszcze taki No taki sobie, 9 stopni maksymalnie w tej chwili pokazują termometry w Szczecinie i okolicach, ale dobijemy do 26, do tego dużo słońca, chmur prawie wcale. Co za tym idzie, nie będzie też padać. Zachmurzenie może nas spotkać jutro, całkiem spore zresztą, ale też bez opadów i jeszcze cieplej, bo według niektórych prognoz 28 stopni, tyle pokażą termometry w najcieplejszym momencie niedzieli. Gorzej od poniedziałku, bo wtedy 20 stopni, chmury i deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Artim. Dbamy o Twoje urządzenia transportu bliskiego. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: I w sam środek majówki witają się z Wami Wawrzyniec Szwaja, który realizuje nasze spotkanie. Ja to Jarek Gowin. Jest 6 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Szczecin. Dzień dobry.

Mambo No. 5 i Lubega w Radiu Szczecin, 16 minut po godzinie 7, jeśli właśnie wstaliście i zastanawiacie się, co tu zrobić z tak pięknym i pięknie rozpoczętym dniem, to podpowiem wam, jak kontynuować go pięknie, bo może na przykład skoczyć do Międzyzdrojów, bo my dzisiaj nadajemy stamtąd aktywną sobotę. Będzie na przykład w sobotę, czyli dzisiaj, bieg po kultury. O 13 zagra zespół Big Bike Orchestra. Po 14 odbędzie się bicie rekordu Polski w czytaniu Konstytucji, a o 15.30 zagra wirtuoz skrzypiec Marcin Dilling. A wy nas, czyli nasze stoisko i naszych dziennikarzy znajdziecie na promenadzie. Nie zabraknie dla was tam oczywiście radiowych prezentów, możliwości rozmowy i wiele innych atrakcji. Przypominam, aktywna sobota dzisiaj z Międzyzdrojów. Zaraz po tym programie, którego teraz słuchacie, zapraszam serdecznie.

0: A to była Olivia Adams i jej For Me Once w Radiu Szczecin, 29 minut po godzinie 7 i mam taką myśl, że najlepsze atrakcje to takie nieoczywiste atrakcje i znalazłem dla was taką jedną. Możecie skoczyć na przykład podczas majówki jeszcze do Moczu. Tam bardzo prężnie działa koło gospodyń wiejskich, które oczywiście zajmują się tym, czym się pewnie domyślacie. No gotują przysmaki, chodzą na spacery, wycieczki, organizują imprezy. Krótko mówiąc, robią dużo, żeby okolicznym mieszkańcom żyło się przyjemniej. No i na przykład dekorują przystanek autobusowy, żeby był kolorowy, żeby było ładniej i weselej. Zaczęło się od dekoracji na walentynki, później były ozdoby wielkanocne, a teraz nowy wystrój wiosenny. Polecam, możecie skoczyć sobie obejrzeć. Poza tym to fajne miejsce na spacery, czy po prostu jakiś taki właśnie długo weekendowy chillout. A właśnie, bo patrzę, czym panie się zajmują i chyba warto w ogóle brać przykład, bo one świetnie potrafią zorganizować rzeczy, które pozwalają się zrelaksować i na moment zwolnić. Tak się właśnie zrelaksować w tym całym pędzie. Tak. One dokładnie wiedzą, jak zrobić przystanek. A za chwilę, a propos tych chilloutów i spacerów, to sprawdzimy, jaka będzie pogoda na dalszą część dnia i jutro.
1: Autopromocja.
2: Weekend nie musi być nudny. Baterie naładuje ci domówka.

0: Autopromocja.
1: 11 stopni już pokazują termometry w Szczecinie i okolicach. Będzie i już jest właściwie dużo słońca. Chmur raczej na niebie dzisiaj nie zobaczycie. Zobaczycie za to na termometrach jeszcze więcej stopni, bo będzie ich 26. Jutro 28, ale jutro no mniej słoneczna pogoda, właściwie dużo, bo zdaniem ekspertów słońce zniknie za warstwami chmur, ale padać jeszcze nie powinno. Deszcze w poniedziałek i wtorek i od poniedziałku ochłodzenie, bo raptem 20 stopni, we wtorek 14, w środę jakaś zgroza, w ogóle 12 stopni, brak słońca i deszcz.
0: Dzień dobry, to Radio Szczecin.
2: Radio Szczecin. Radio
1: Szczecin. Ale oczywiście ważne, że majówka pełna słońca i bez deszczu i chmur jeszcze nie ma, dopiero jutro się pokażą. Cieszę się, że jesteście z nami. To Radio Szczecin, 28 minut zostało do godziny 8. Cześć, dzień dobry.

0: nowy plan.
1: To, co nam było i Red Lips w Radiu Szczecin, zostało 18 minut do godziny 8. I teraz trochę o szczecińskich tradycjach. Każde miasto ma swoje tradycje, takie najróżniejsze. Czasem nieco dziwne dla przyjezdnych. My też mamy swoje, takie wiosenno-letnie. A przynajmniej jedną, komunikacyjną, wyginającą się szynę na Wyszyńskiego. Ona co jakiś czas wyskakuje z torów, kiedy robi się cieplej. No i tam w jakiś czas temu znowu wyskoczyła. Już drugi raz w tym roku. Mówię o tym teraz, dlatego żebyście się przygotowali. Mieli to w tyle głowy, że ona znowu może wyskoczyć, bo jest coraz cieplej. W ubiegłych latach właśnie to też był stały punkt programu rozrywkowego dla pasażerów i motorniczych, choć przyznam, że tym razem zaczęło się jakoś wcześniej, bo chyba ostatnio to pierwszy raz wyskoczyła latem. No ale tak czy inaczej, w ubiegłych latach potrzeba było przynajmniej 20 stopni, żeby się zaczęły te zabawy, no a ona wyskoczyła przy kilkunastu jeszcze. No dobra, wiemy, że tam jest problem z tą wyginającą się szyną. Liczę, że ktoś jednak coś z tym zrobi, bo wiecie, to jest już przegięcie. Ale podobno są specjaliści, którzy potrafią przewidzieć takie wydarzenia z szynami i słuchajcie, robią to na słuch. Poważnie, słyszą, że szyny dziwnie się zachowują i kombinują, planują jakieś cyrki. Podobno można się tego nauczyć. Wystarczy słuchać metalu. Za 17:08.

0: za parę minut w Radiu Szczecin. Najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: Thriller of Edward Maya i Wika Jigulina. Ten utwór doprowadził nas niemal do godziny 8 w Radiu Szczecin, a o 8 oczywiście wiadomości. W nich na przykład usłyszycie o dużej przebudowie w centrum Gryfina za 3 miliony.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
3: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Czas na kolejne zwycięstwo. King Szczecin zmierzy się z zespołem Miasto Szkła Krosno w sobotę, 2 maja o godzinie 15. Zapraszamy do hali przy ulicy Szafera. Bilety dostępne na kingwilki.abilet.pl.
10: Badacha nigdy nie jest za mała, potrzebujemy każdego wilka. Zapraszamy do Netto Arena. Przemysław Żołnierewicz.
11: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+ przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
12: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
13: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
11: Jesteś seniorem i uważasz, że nowe technologie nie są dla ciebie? Radio Szczecin mówi: nic bardziej mylnego. Dzięki zaawansowanej technice ułatwisz codzienne życie i poprawisz niemal każdy jego aspekt. Od możliwości pozostawania ze światem w ciągłym kontakcie do profesjonalnej opieki medycznej. Chcesz rozpocząć przygodę z technologiami? Poproś o pomoc bliską osobę lub skorzystaj z pomocy swojej gminy. Pamiętaj, nowe technologie są dla każdego.
14: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dziećom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
15: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
16: Jadwiga Dąbrowska.
17: Renata Kraus.
18: Joanna Sulaja.
19: Dorota Wojdoła.
20: Wiesław Spychalski.
21: Jan Sabicki.
22: Janusz Drozik.
23: Piotr Mynt.
24: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja. Nie przegap!
25: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i pomocy.
16: Morza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
17: I po reklamie.
0: Niemal ósma, czas na wiadomości w Radiu Szczecin. Anna Arabska-Szmajdzińska.
18: A w wiadomościach policyjne statystyki po pierwszym dniu majówki. Poza tym Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. A na koniec przebudowa w centrum Gryfina dzięki unijnemu wsparciu.
19: To są wiadomości Radia Szczecin.
18: 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Przez cały długi weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców.
19: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
18: Dziś dzień flagi. W pierwsze dni maja wywieszamy polską flagę na znak wyrazu szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej. Obowiązek wywieszania biało-czerwonej mają instytucje publiczne. Historyk dr Andrzej Kompa przypomina, jak powinni ją eksponować zwykli obywatele.
20: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą. Są polskie statki.
18: Flagi nie powinno się eksponować podczas ulewy czy silnego wiatru. Jeżeli zostanie zniszczona, należy się jej pozbyć w odpowiedni sposób.
20: Flagę rozszywamy pomiędzy pasem białym i pasem czerwonym i wtedy ona już nie jest flagą. Wtedy można ją zutylizować tak jak wszystkie inne tekstylne materiały, czyli w osobnych punktach, do których oddajemy właśnie ubrania czy jakiekolwiek inne tekstylia.
18: Flaga państwowa to jeden z najważniejszych symboli, z którym należy obchodzić się z szacunkiem. Za jej celowe zniszczenie lub niezgodne użycie grozi kara finansowa. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. Jan Pachlowski.
21: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku tego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek groził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii.
19: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
18: Będzie przebudowa w centrum Gryfina. To dzięki wsparciu Unii Europejskiej przyznanemu przez Urząd Marszałkowski. Gminny projekt zakłada przebudowę ulicy Kościelnej, wyłączenie jej z ruchu samochodowego i zastąpienie blisko 100-metrową ścieżką pieszo-rowerową. Ponadto zaplanowano budowę obiektu Bike and Ride. Zmodernizowana zostanie również trasa dla pieszych przy sąsiadujących ulicach Piastów i Chrobrego. Całość inwestycji kosztować ma ponad 3 miliony złotych. Wsparcie unijne to ponad 2,5 miliona.
19: Radio Szczecin poleca.
0: I Beata Użarowska.
22: W Dolicach trwa Venus Rising Festival, wydarzenie, które łączy koncerty, sztukę i edukację. Poza sceną również sporo się dzieje. Warsztaty DJ-skie, strefa VR, gdzie można spróbować miksowania muzyki w wirtualnej rzeczywistości, a także tworzenie obrazu na oczach publiczności. A dziś w Dworku Wiktoria dodatkowa prelekcja Moc jest kobietą. Jasna Błonia w Szczecinie zmieniły się w prawdziwe kolorowe miasteczko, czyli Jarmark Szczeciński 2026 wersji majówka pełną parą. Jest tam wszystko, czego człowiek nie wiedział, że potrzebuje. Rękodzieło, biżuteria, dekoracje, regionalne smaki i produkty, które pachną lepiej niż dieta po nowym roku. Dla najmłodszych dmuchańca malowanie buziek i tatuaże, które znikną szybciej niż postanowienia noworoczne. Krótko mówiąc, majówka w Szczecinie równa się spacer, jedzenie, zakupy i udawanie, że tylko oglądamy. Stara Rzeźnia dziś o 19.30 zmienia się w przestrzeń, gdzie czas trochę przestaje mieć znaczenie. Festiwal Szczecin Classic 2026 i koncert Continuum. To spotkanie zespołów kameralnych Szczecin Classic Academy z mistrzami. Cały festiwal odbywa się pod hasłem Nieskończoność, więc nic dziwnego, że tu muzyka płynie jakby nie miała końca. Muzyka, która łączy pokolenia, no i udaje, że czas nie istnieje. szczecińskich kinach film Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po kultowej pierwszej części wracamy do świata runway, gdzie moda nie wybacza błędów, a kawa najwyraźniej nadal jest zimna i podawana z oceną stylizacji w pakiecie. Moda znowu mówi ostatnie słowo. W Międzyzdrojach majówka trwa w najlepsze i naprawdę jest co robić. Na promenadzie i na Alei Gwiazd sporo się dzieje. Jest bieg po kulturę, koncerty, muzyka na żywo, skrzypce i nawet próba bicia rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Krótko mówiąc, trochę ruchu, trochę kultury i dużo majówkowej atmosfery nad morzem. No i Radio Szczecin również z Wami w aktywnej sobocie. Więc jeżeli ktoś jest w okolicy, warto wpaść i zobaczyć na żywo, bo siedzenie na kanapie w taką pogodę, no to raczej jest dość odważna decyzja.
0: Mam dla Was jeszcze małe uzupełnienie wiadomości. Wiadomości drogowe, bo Tomek do mnie właśnie przed chwilą napisał: dzięki serdeczne, była stłuczka na placu Kościuszki. Uważajcie, w tym rejonie na miejscu jest policja. Mogą być kłopoty małe z przejazdem w kierunku Turzynu Bohaterów Warszawy. Także miejcie oczy szeroko otwarte. Jeśli chodzi o pogodę, to też warto szeroko otwierać oczy, bo będzie na co popatrzeć. Już mamy 14 stopni, ta temperatura szybko rośnie i podrośnie do 26 w najcieplejszym momencie dnia. Dużo słońca, chmur prawie zero, jutro więcej chmur, ale też bardzo ciepło, bo nawet 28 stopni, deszczowo i chłodniej od poniedziałku.
1: W domu, pracy, w samochodzie.
0: To majówka i spędzacie majówkę z Radiem Szczecin, a realizuje Wawrzyniec Szwaja, mówi Jarek Gowin. Dzień dobry, cześć wszystkim.

0: mam ją z kim.
1: To była Doda i jej pamiętnik w Radiu Szczecin, 16 minut już po 8. Mieliśmy w ubiegłym roku jeden przebój turystyczny w regionie, chyba czas na powtórkę. Wiadomo już, że tramwaj wodny wróci na swoją trasę po Zalewie Szczecińskim i Dziesinie Świna będzie kursował od wakacji i dobrze, pocieszył się w ubiegłym roku dużym powodzeniem, skorzystało z niego 6 tysięcy osób. Nie znam się na tym, ale słyszałem, że to dobry wynik. I teraz klepnięto pieniądze dla firm, które będą obsługiwać linię Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin, Świnoujście, Trzebież Nowy, Warpno, Świnoujście i pierwszy rejs w tym roku odbędzie się tak dokładnie 27 czerwca i mam nadzieję, że to tylko początek. Skoro cieszy się takim zainteresowaniem, no to ktoś jeszcze pójdzie w ślady tego tramwaju i czeka nas więcej takich atrakcji. Wiecie, no, cały zalew. 17 po 8.

0: Faithless, Bibi Rexa i New Religion w Radiu Szczecin 27 po 8 i powiało nam w Szczecinie takim New Yorkiem, a przynajmniej Warszawą, gdzie do niektórych lokali czeka się niewiarygodnie długo, zanim w ogóle was spuszczą. I powiem wam, że ja byłem jakiś czas temu w Warszawie i czekałem na wejście do lokalu, bo mnie znajomi zaprosili, stałem w takiej kolejce, ale było warto. No i mamy w naszym mieście lokal, do którego faktycznie trzeba czekać tyle, że trzeba brać jedzenie w termosie, bo można zgłodnieć czekając na to jedzenie. No na pewno rozumiecie, że niespecjalnie mogę tu mówić o nazwach, także sorry, nie będzie krypciochy. No ale taki jest fakt, że ta restauracja wprowadziła jakąś promocję na sushi, że godzinka może zlecieć. Ktoś policzył, że w Ogonku chwilami tam bywa nawet po 50 osób. Podobno zresztą jedzenie też jest całkiem. Dobrze, że jest pogoda i nie pada, bo to i tak łatwo o przeziębienie, szczególnie jak ludzie przemoczeni, a wiecie, lepiej sushi, nie?
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Czekolada. Dwie godziny z soulem, funkiem, R&B, rapem i jazzem. Porywające wokale, wywiady, nowości i klasyki. Czekolada. W każdą niedzielę od 13 do 15. Tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja.
0: 26 stopni, tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry. Robi się coraz cieplej, bo mamy już 16 stopni na tych termometrach. Jeśli widzicie słońce, to przyzwyczajcie się do tego widoku, bo to słońce będzie dzisiaj z nami przez cały dzień i lepiej się nim nacieszyć, bo od jutra będzie go mniej. Co prawda jutro też bardzo ciepło, a nawet cieplej, bo 28 stopni i bez opadów, ale pochmurno od poniedziałku. Pochmurno, chłodniej i deszczowo. W ten poniedziałek to 20 stopni, we wtorek 14, a w środę to po prostu jakiś dramat, 12 stopni deszczowo. Także tym bardziej cieszymy się tym, co mamy.
1: Dzień dobry, to Radio Szczecin.
2: Radio Szczecin.
0: A mamy przede wszystkim majówkę i środek długiego weekendu, który to spędzacie z Radiem Szczecin. Wawrzyniec Szwaja realizuje, ja to Gowin. Fajnie, że jesteście z nami. Cześć, jest już w 8:30.

0: Za 21 minut 9, a urodziny obchodzi dzisiaj Lech Janerka, ale mamy też 2 maja inne muzyczne rocznice. O wszystkich teraz powie Przemek Pile. Zapraszam.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
2: 2 maja. 90 lat kończy Engelbert Humperdinck. I can remember when we walked together. 73. urodziny obchodzi Lech Janerka.
3: Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam.
2: Jego rówieśniczką jest Małgorzata Ostrowska. W 1963 roku numerem 1 w Wielkiej Brytanii został utwór From Me to You, The Beatles. W 1981 za oceanem królowała Sheena Easton z singlem Morning Train 9 to 5. Sześć lat później wyczyn ten powtórzył zespół Cutting Crew z singlem I Just Died in Your Arms. W 41 lat kończy Lily Allen. Sześć lat temu szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii zdobyła Dua Lipa z albumem Future Nostalgia.

0: za parę minut w Radiu Szczecin. Najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: Madonna odprowadziła nas niemal do godziny 9, bo też za 6 minut godzina 9 i będą oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Szczecin, a tam między innymi sytuacja z polskimi truskawkami, więcej informacji ze Szczecina, regionu Polski i świata, a potem oczywiście kolejne informacje majówkowe, zaraz do Was wracam.
1: Autopromocja.
2: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Najświeższe informacje, analizy, newsy i rozmowy o dumie Pomorza. Pogoń FM w Radiu Szczecin. W każdą sobotę po 11. Zaprasza Daniel Trzepacz.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Sportowcy! Czeka nas prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 3 maja o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Emocje i pasja aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipotle's? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
6: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
7: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
8: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
9: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja, nie przegap!
10: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
11: I po reklamie.
12: W domu, w pracy, w samochodzie.
13: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
11: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
14: Prawie 8, czas na wiadomości w radiu, czy prawie 9 nawet. Ten czas leci w dobrym towarzystwie. Anna Rabska-Szmajdzińska.
15: USA zapowiada wyższe cła na auta sprowadzane z Unii. Jest odpowiedź Europy w tej sprawie. Uważajmy na drogach nie tylko na pieszych, ale też na użytkowników jednośladów. W wiadomościach też świeżno, a tam przychodnia zdrowia i policja w jednym budynku.
13: Są wiadomości Radia Szczecin.
15: Parlament Europejski skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zareagowała ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała.
16: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
15: Długi majowy weekend sprzyja spędzaniu czasu na rowerze lub hulajnodze. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców zwłaszcza o szczególną uwagę na właścicieli jednośladów.
17: Szczególną uwagę policjanci zwrócą na zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
15: 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych.
13: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
15: Przychodnia zdrowia i policja w jednym budynku. Tak jest w Świeżnie. Obiekt przy ulicy Osiedle Leśne został przebudowany i zmodernizowany. Całość kosztowała ponad 2 miliony złotych. Większość to dofinansowanie z programu dla terenów popegeerowskich. Jak podaje portal Kamieńskie Info, nowy ośrodek zdrowia ma zapewnić lepsze warunki dla pacjentów. Będzie tam m.in. gabinet zabiegowy. Podobnie z siedzibą policji. Nowy lokal ma poprawić warunki pracy funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców.
13: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
15: Na ryneczkach pojawiają się pierwsze polskie truskawki. Ze względu na klimat, a także mroźną zimę i wiosnę, zbiory owoców są opóźnione. Truskawki, które są w sprzedaży, to te pochodzące ze szklarni. Mimo tego oraz wysokich cen, szczecinianie chętnie je kupują.
18: Polskie truskawki. Najbardziej to czekam i polskie jabłka, owoce. Ważne jest to dla mnie, bardzo ważne, dlatego że rolnictwo nasze musi się rozwijać, a nie cofać.
19: Już są truskawki. W zależności od rynku, w granicach chyba 35-50 zł, w zależności od okulic. Sezonowo myślę w granicach 10 zł kilogram, 20, w zależności od tego, czy będzie dużo słońca, czy będzie ciepło.
20: Pojawiają się na razie polskie truskawki, ale to jest wszystko ze szklarni. No, ceny są bardzo wysokie jeszcze, więc my tutaj jako handlujący jeszcze nie zakupujemy tego, ponieważ ona jest dużo droższa jak truskawka z zagranicy.
15: Z polskich produktów na rynkach można już także kupić sałaty, ogórki, pomidory czy szparagi.
13: Sport w Radiu Szczecin.
21: A jak sport, to oczywiście Artur Dyczewski. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Piłkarze Pogoni zmierzą się z Wisłą Płock w 31. kolejce Ekstraklasy. Szczecinianie walczą o utrzymanie i muszą wygrać jutrzejszy mecz, aby oddalić się od strefy spadkowej. Niedzielne spotkanie portowców z nafciarzami rozpocznie się o godzinie 17.30 na stadionie Przytwardowskiego w Szczecinie. W piątkowych meczach Ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź 1-0, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Piłkarze Świtu doznali czwartej z rzędu porażki w drugiej lidze. Szczecinianie przegrali u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2 w 30. kolejce rozgrywek. O spotkaniu mówi Damian Ciechanowski, wahadłowy Dumy Północy.
23: Ta druga połowa wyglądała lepiej, ale nie na tym polega piłka, żeby grać jedną połowę lepszą, a drugą słabszą. No, sami sobie robimy problemy, no bo 7. minuta pierwsza bramka i potem zaraz druga. No, i grać z bagażem 2-0, no to nie jest łatwe i nie daliśmy rady złapać tego kontaktu. No i potem to wygląda jak wygląda, że przegrywamy kolejny mecz.
22: Ekipa trenera Marcina Sasala pomimo piątkowej porażki nadal zajmuje 9. miejsce w tabeli. Wicelider kontra lider, czyli mecz piłkarek nożnych Pogoni z Czarnymi Sosnowiec w Ekstralidze Kobiet. Sobotni mecz piłkarek Pogoni rozpocznie się o godzinie 12 na boisku przy Karłowicza w Szczecinie. Koszykarze Kinga zmierzą się z Miastem Szkła Krosno w przedostatniej kolejce Orlen Basket Ligi. Beniaminek musi wygrać w Szczecinie, aby zachować szansę na utrzymanie w elicie. Przemysław Żołnierewicz, jeden z czołowych graczy Wilków Morskich, zapewnia jednak, że nie będzie ulgowej taryfy dla krośnian, bo szczecinianie walczą o pierwsze miejsce w tabeli przed fazą play-off.
24: Nie ma taryfy ulgowej, my tak samo walczymy do końca, oni będą walczyć do końca, także nie jest to mecz o nic, a wynik będzie pozytywny dla nas.
22: Sobotni mecz koszykarzy Kinga z Miastem Szkła Krosno rozpocznie się o godzinie 15 w hali Enea Arena w Szczecinie. W jedynym piątkowym meczu Orlen Basket Ligi koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza przegrali z Legią Warszawa 85-90. Koszykarze PGE Spójni wieczorem zagrają z ŁKS-em Łucie w pierwszym półfinałowym meczu play-off pierwszej ligi. Sobotni pojedynek białobordowych rozpocznie się o godzinie 20 w Stargardzie. Piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni zmierzą się jutro ze Śląskiem Wrocław w hicie Ligi Centralnej. Szczecinianie muszą wygrać z liderem, aby zachować szansę na bezpośredni awans do Superligi. Fabian Sosna, rozgrywający portowej siódemki, liczy na zwycięstwo i zachowanie miana niepokonanej drużyny na własnym parkiecie.
0: Wrocław, jak i my, nie odpuścimy. Chcemy, żeby te trzy punkty zostały w Szczecinie i nieprzerwana pasa wygranych u siebie, chcemy, żeby została w Szczecinie.
22: Niedzielne spotkanie szczypiornistów Sandryspa Pogoni ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się o godzinie 15 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arteam. Dbamy o Twoje urządzenia transportu bliskiego. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
2: 18 stopni mamy już na termometrach, będzie 26, do tego dużo słońca będzie, więc wychodzimy i cieszymy się tym słońcem, dlatego że to już nie potrwa długo. Jutro pochmurno, natomiast nadal ciepło, bo do 28 stopni, a od poniedziałku powrót taki, powiedziałbym, jesienny, dlatego że dużo deszczu i chmur. We wtorek 14 stopni maksymalnie, w środę, no nie wiem co tu się dzieje, taki skandal, 12 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Arteam, polski producent zawiesi pasowych i pasów transportowych. Zapraszamy do nowej siedziby, Pomorska 66, Szczecin.
13: W domu, w pracy, w samochodzie.
12: Radio Szczecin.
2: Ale na razie to mamy środek długiego, słonecznego weekendu, czyli majówkę z Radiem Szczecin, którą to realizuje Wawrzyniec Szwaja, a ja to Jarek Gowin. Mamy 7 po 9. Cieszę się, że jesteście z nami. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie dołączyli.

Bangles i Manic Monday w Radiu Szczecin 18 po 9, a jeśli ktoś jeszcze nie wziął się za siebie przed latem, a miał takie zamierzenie, to mam dwie wiadomości. Po pierwsze, i tak jest już za późno. Po drugie, to i tak bez sensu szykować się na jedną porę roku. W końcu zacząć można zawsze, bo chodzi o zdrowie. A jeśli ktoś ma problem z waszym wyglądem, to właśnie, to jest jego problem. Natomiast jest nowa, czy może będzie nowa okazja, żeby nad sobą popracować. W szczecińskim Parku Chopina powstaje siłownia pod chmurką, taka full wypas za ponad 1 000 000 zł. Poza siłownią będą jeszcze aleki spacerowe i tak zwane place muzyczne, czyli po prostu instrumenty, na których można sobie pograć. I te siłownie w ogóle pod chmurką cieszą się olbrzymim powodzeniem. Przede wszystkim te części do street workoutu. Wiecie, drabinki, liny i drążki. I to szczególnie teraz się cieszą takim powodzeniem, szczególnie w gronie maturzystów, którzy mają jeszcze jakiś problem z przedmiotem którymś. Zawsze można się tam z czegoś podciągnąć.

28 minut po godzinie 9 w Radiu Szczecin i teraz trochę gospodarczo, bo to chyba było najważniejsze wydarzenie ostatnich tygodni. Może słyszeliście jakiś czas temu, w Stoczni Szczecińskiej Wulkan odbyło się wodowanie kolejnego elementu pływającego doku. Tylko ta część waży 3,5 tysiąca ton, a po połączeniu z pierwszym elementem całość będzie miała 240 metrów długości i 47 szerokości. Największy tego typu obiekt na całym Bałtyku i będą do niego wpływały m.in. duże statki rybackie, kontenerowce i promy, na przykład na jakieś przeglądy czy naprawy. Ale czytałem też opinie ekspertów na ten temat, no i to jest taki ważny sygnał dla całej branży. W

Polsce nadal potrafimy budować takie skomplikowane konstrukcje, możemy być konkurencją na przykład dla zachodnich firm. Wiecie, tam też są wciąż przecież liczący się gracze, no i trzeba przyznać dobry PR, bo o ich dokonaniach to słyszeli nawet laicy. Nawet wy, jestem pewien, jeśli nie siedzicie w biznesie stoczniowym, to przecież też słyszeliście. No każdemu coś mówi nazwa dok niemiecki. 29 po 9.

0: Bosse i Zakopower. I teraz stały punkt naszego programu, czyli coś dla miłośników elektronicznej rozgrywki. Mam na myśli oczywiście gry. Chodzi o Giermasz, czyli magazyn dla wszystkich miłośników gier. Tutaj szereg recenzji, w tym moja.
1: Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
2: Michał Król,
3: Kacper Narodzonek.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek Giermaszu. Klimat prawie stuletnich kreskówek. Wartka akcja, tajemnica do rozwiązania i fair. Mouse PI for Hire to bardzo wyczekiwana przez graczy polska gra, która pokazuje, że przejście czegoś do domeny publicznej może zakończyć się czymś pięknym. W mysiego Sherlocka, albo jak to woli, Sherlocka, wcielił się Kacper Narodzonek.
3: Czarno-białe kreskówki mają swój niepodrabialny klimat, po który lubią sięgać twórcy gier. Po charakterystyczną kreskę sięgnął choćby Cuphead, a teraz dostaliśmy shootera w postaci Mouse PI for Hire. Jak to się teraz określa, aura jest niemożliwa do zmierzenia, bo od wejścia tytuł wygląda wybitnie, ale jak się broni podczas rozgrywki? Fabularnie wcielamy się w Jacka Peppera, mysiego detektywa, który ma tendencję do pakowania się w niezłe tarapaty podczas rozwiązywania kolejnych zagadek. Dostajemy sygnał o tym, że wyparował magik, a naszym zadaniem jest znaleźć owego jegomościa. Oczywiście za łatwo nie może być, więc praktycznie od pierwszych minut łapiemy za pukawki i trzeba sobie utorować drogę przez mniej przyjazne nam gryzonie.
2: Studio DixArt ma w swoim portfolio m.in. bardzo udane gry z uniwersum Road 96. Po zakończeniu tego uniwersum twórcy wzięli się za budowanie kolejnego. Tym razem w Tides of Tomorrow każdy nasz wybór ma znaczenie. Za tworzenie tej historii na swój sposób wzięła się Katarzyna Filipowiak.
4: No tak, i znowu musimy zakładać płetwy i budować arkę, bo oto ocean pochłonął większość ludzkości i świata, który znaliśmy. Tym razem jednak jest dużo kolorów, plastiku i fajnej muzyki. Ukradniemy łódź, pogłaszczemy morskiego stwora, będziemy ścigać się skuterami wodnymi i imprezować z innymi cierpiącymi przez przeżerający zwoje mikroplastik. No i jeszcze te decyzje. Tym razem nie tylko piksele, ale też inni gracze odczują konsekwencje naszych wyborów. Ahoj, przygodo!
3: Brutalnie, krwawo i z pomocą różnych rodzajów broni palnej. Michał Marcinkowski od lat pokazuje, że wie jak zrobić strzelankę, a Jackal to jego najnowsze dzieło. W Las Vegas poza pieniędzmi można stracić też sporo krwi, o czym przekonał się Michał Król.
2: Strzelanina Jackal jest szybka, brutalna, ma masę nawiązań do klasyków kina i co najważniejsze daje masę zabawy. W końcu to rozrywka dla osób pełnoletnich. W Jackal przenosimy się do lat 70. do duszącego się w dymie papierosowym Las Vegas. Broń, alkohol, używki, hazard to chleb tu powszedni. Na pierwszy rzut oka widać inspiracje takimi grami jak Hotline Miami, I'm Your Beast czy świetnymi filmami, m.in. John Wick, Pulp Fiction czy Las Vegas Parano. Bohaterem jest płatny zabójca, który osiągnął życiowe dno i dobija się do niego od spodu. Bez skrupułów, z całą gamą nałogów, bezlitosna siła natury w podziemiach miasta grzechu. Zero skrupułów, zero wyrzutów sumienia, zero wyciągania wniosków. Żadnego skradania, żadnego ukrywania, tylko niczym niepowstrzymana maszynka do eliminacji przestępczych rodzin. Mafia zbudowała Vegas, ty je rozerwiesz na strzępy.
3: Wybrzeże kojarzy nam się z reguły z urlopem na plaży czy łodziami, którymi można wypłynąć w morze. W The Shore natomiast musimy znaleźć córkę, a jako, że jest to gra czerpiąca z dzieł H.P. Lovecrafta, no to bardzo szybko robi się nieprzyjemnie i strasznie, co sprawdził Jarek Gowin.
5: Sprint tutaj to jak spacer w chodakach po plaży. O kulach. Jeszcze bym to zniósł, ale to jest survival horror. Musimy czasem uciekać, czyli biec. A wyglądało to z perspektywy gracza, jakbym podczas szaleńczego pościgu zbierał grzyby. Graficznie miałem nie wytykać wad, ale jednak. To, że coś nie powstało w wielkim studiu, nie znaczy, że wszystkie tekstury muszą wyglądać jak źle wymieszany asfalt. Nie chodzi o sam fakt, ale o brak różnorodności, przez który gracz nie wie, czy był już w danym punkcie, czy nie, bo wiele elementów, na przykład taki skalny labirynt na początku rozgrywki, wygląda tak samo. Nie jest ciekawe szukanie w nim przejścia, bo nie czerpie przyjemności z podróży z prędkością strumienia zimnego budyniu po okolicy przypominającej szary papier pakowy. To po prostu nuży i po dłuższym czasie, to nie metafora, a osobiste odczucia, powoduje nudności. Przy czym właśnie z tych powodów nie czułem tu żadnego napięcia ani strachu. No dobra, napięcie było, kiedy szukałem jakichś przedmiotów kluczowych, ale i ich poszukiwanie było porywające jak niepodlewana paprotka, bo czułem się, jakbym grzebał w talerzu z żurkiem. Część z artefaktów po prostu zlewa się z tłem i nie jest to zamierzona zagadka na spostrzegawczość. A jeśli jest, to słaba.
3: I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
2: Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
3: Możecie nas słuchać też na Spotify, polecamy też obserwować naszego Facebooka.
2: Michał Król,
3: Kacper Narodzonek.
2: Do usłyszenia za tydzień.
1: Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.

0: All By Myself, Aloxigale, Jelly Golding w Radiu Szczecin i tym sposobem niemal dotarliśmy do godziny 10 i oczywiście jak o każdej pełnej godzinie również o 10 będą wiadomości w Radiu Szczecin, w nich między innymi no trochę niewesołe podsumowanie drogowe majówki.
1: Autopromocja.
2: Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
3: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herzińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
2: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Usłysz, jak brzmi nieskończoność w Szczecinie. Wielki finał Szczecin Classic w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Na jednej scenie światowi soliści. Nancy Zoe, Janusz Wawrowski, Emanuel Salvador i aż dwie orkiestry. Energia, emocje, muzyka bez granic. Poczuj nieskończoność 3 maja o 19:00. Bilety na biletomat.pl.

0: kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Czas na kolejne zwycięstwo. King Szczecin zmierzy się z zespołem Miasto Szkła Krosno w sobotę, 2 maja o godzinie 15. Zapraszamy do hali przy ulicy Szafera. Bilety dostępne na kingwilki.abilet.pl.
3: Badacha nigdy nie jest za mała, potrzebujemy każdego wilka. Zapraszamy do Netto Arena. Przemysław Żołnierewicz.
4: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
5: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja, nie przegap!
6: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
7: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
8: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
9: I po reklamie.
10: Prawie 10 wiadomości w Radiu Szczecin. Anna Arabska-Szmajdzińska.
11: Trwa majówka. Policja w całym kraju patroluje główne drogi i nie tylko. Bilety na tegoroczny piłkarski mundial wciąż w sprzedaży. Powód? Wysoka cena. W wiadomościach też rozstrzygnięcie konkursu Poszukiwacze Smaków.
12: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: Prawie 400 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych.
13: Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt.
14: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
13: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości. Mundurowi kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
12: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
11: Bilety na większość meczów fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata wciąż pozostają w ogólnej sprzedaży. Mundial rozpocznie się w Meksyku 11 czerwca. Średnia wartość wejściówki na rywalizację pierwszej fazy turnieju wynosi około 2000 dolarów.
15: Bilety są wciąż dostępne na oficjalnej stronie internetowej FIFA w sekcji sprzedaż Last Minute. Ich dystrybucja rozpoczęła się już we wrześniu. Obecnie najtańsze bilety kosztują 380 dolarów i dotyczą 7 różnych spotkań, w tym debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Curaçao przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej w Filadelfii. Ceny wejściówek mogą również ulec zmianom, jako że FIFA po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata zastosowała system cen dynamicznych. Ceny biletów na mecze Argentyny z Lionem Messi w składzie wahają się od 2475 do 2925 dolarów. W przypadku Brazylii przedział ten wynosi od 2280 do 2310 dolarów. Kibice zarzucili FIFA monumentalną zdradę w kwestii cen biletów, jednak Światowa Federacja Piłkarska wielokrotnie broniła swojej strategii cenowej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radia Szczecin, Jan Pachlowski.
11: Hit Ekstraligi Kobiet z udziałem piłkarek nożnych Pogoni zajmujące drugie miejsce w tabeli szczecinianki zmierzą się z liderem Czarnymi Sosnowiec w 19. kolejce rozgrywek. Weronika Szymaszek, kapitan Pogoni, marzy o udanym rewanżu za pucharową porażkę i przyznaje, że kluczowe w walce o komplet punktów będą wola walki i charakter zostawiony na boisku.
9: Myślę, że to kwestia charakteru, już jest końcówka ligi i zostaje tutaj wola walki i ten charakter. Świetna okazja, by się zrewanżować i mam nadzieję, że tak się wydarzy.
11: Mecz rozpocznie się o 12 na boisku przy Karłowicza w Szczecinie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
11: Ryba pieczona po gościńsku z kromką chleba ze śliwką oraz złote śledzie z leśną nutą pradziadka Władysława. Te potrawy wygrały w konkursie Poszukiwacze Smaków. Zmagania co roku organizuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Chodzi o kulinarne historie zapisane w rodzinnych zeszytach, wspomnieniach i zapachach domowych kuchni. Zgłoszenia obejmowały opis potrawy, przepis oraz wskazanie jej charakterystycznych cech, a także dokumentację tradycji, m.in. w formie rodzinnych pamiątek, kronik lub rozmów. Całość uzupełniało współczesne zdjęcie prezentujące walory estetyczne potrawy. W tegorocznej edycji nadesłano 39 zgłoszeń, 24 ze szkół podstawowych i 15 ze szkół ponadpodstawowych.
10: No i już 21 stopni na termometrach, ale wciąż pogoda nie mówi stop. Do 26 dzisiaj dobije. Mało chmur, zero deszczu i tak upłynie nam ta majówkowa sobota. Jutro więcej chmur, ale wciąż ciepło, 28 stopni. Cieszymy się tym, napawamy tym słońcem wręcz, bo od poniedziałku już gorzej. A żeby nie psuć nam humoru, to nie będę mówił jak.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
10: Ważne, że teraz jest dobrze, że ciepło, że słonecznie, że środek majówki i Radio Szczecin. Wawrzyniec Szwaja realizuje. Jarek Gowin mówi dzień dobry. Mamy 4 minuty po godzinie 10.

David Bowie w Radiu Szczecin i jego oczywiście China Girl. Jeśli chodzi o godzinę, to mamy 14 po 10. Może pamiętacie, że jakiś czas temu poruszaliśmy w Radiu Szczecin też temat ropuch, które migrują w rejonie Jeziora Szmaragdowego i żeby uważać pod nogi i koła samochodów, no żeby ich oczywiście, żeby nie zrobić krzywdy, żeby zwierzęta mogły w spokoju żyć i się rozmnażać. No a później, jak się okazuje, płazy nie powiedziały ostatniego słowa i były żaby, które wstrzymały inwestycje w Kołobrzegu. Chodziło o przebudowę w parku Antoniego Szarmacha. Tam też jest staw, no i żabki zaczęły również sezon godowy. Nie wolno im przeszkadzać, stąd, no cóż, pracę po prostu wstrzymano na 2 miesiące. Wiecie, to ważne. Tym bardziej, że przecież park też ma żyć. Także głupotą byłoby lekceważenie potrzeb zwierząt. Ale nie bójcie się, to też są odporne zwierzaki, mocno się trzymają. Żabki są nie do oderwania od swojego terenu po prostu. Szczególnie jak ktoś im rzuci karnisz.

I tym samym 28 minut po godzinie 10 żegnamy się z Rickiem Astleyem, który śpiewał nam Waiting on You w Radiu Szczecin. A ja wam powiem, że nie po wszystkich zabytkach od razu widać, że są zabytkami. Na przykład po mnie. No ale dobra, to nie chodzi o to, że to musi od razu być kamienica czy zamek. Mamy taką wiatę przystankową w Szczecinie. Normalną, tylko starą, brzydką i zaniedbaną przy Parku Leśnym Zdroje. I ona właśnie jest niemal zabytkowa, bo jest jedną z najstarszych. Ma już 60 lat i czeka ją zasłużony remont. No bo ta wiata to faktycznie taki trochę

obraz nędzy i rozpaczy. Jest pomazana, farba odłazi z niej płatami i mam wrażenie, że nawet jej zdjęcia pachną. Dobra, skończmy. A po odremontowaniu Wiata będzie miała swój pierwotny kolor, podobno to był beżowy, będzie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, no i będzie przypominać siebie samą z czasów nowości. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz, będzie doświetlona, co oznacza również nową nazwę gatunkową dla Wiaty, ponieważ jak powszechnie wiadomo, oświetlona Wiata to oświata.

night to everyone.

Za 18 minut będzie godzina 11, a wy pewnie już nieraz słyszeliście o bazie paliwowej w Podjuchach. Była awantura, bo takie coś zaczęło mieszkańcom wyrastać pod oknami. Generalnie mamy już chyba zakończenie tej sprawy, ale jeden fakt wydaje mi się trochę wymaga podkreślenia, bo tam sytuację jeszcze skomplikował fakt, że przy okazji robót zniszczono dom Bobra, który w ogóle mieszka w Podjuchach. I to jeszcze mogło dodatkowo oznaczać unieważnienie decyzji środowiskowej w sprawie tej inwestycji. No i w ogóle kolejne problemy przy kontynuowaniu prac, ale na te kontynuowanie prac to w ogóle i tak się nie zanosi. Bo z tymi bobrami to może być naprawdę trudne i tak do przeskoczenia, bo to gatunek chroniony, także to nie będzie takie bobra, nic się przecież nie stało. Poza tym to pamiętliwe i bystre stworzenia. Ewentualnie mogłoby je ugłaskać jakieś jedzenie albo muzyka. Z czego by się ucieszyły? No, wiecie, chyba z kory.

0: Za moment godzina 11 i tym samym ja już kończę moje spotkanie poranne z wami. Dziękuję serdecznie za tych kilka godzin i przypominam, po 11 nadajemy do was z Międzyzdrojów. Jeśli nie macie pomysłu na dalszą część dnia, wciąż możecie tam wpaść, bo tam cała masa atrakcji. Zostańcie oczywiście koniecznie z nami. Dzięki, z tej strony Gowin. Słyszymy się w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Prorok. Porok nie jedno ma imię. Już dziś po godzinie 20:00 tylko w Radiu Szczecin. Święte riffy, grzeszne solówki. Prorok. Audycja, która dobrze rokuje. Zaprasza Maciej Papkę.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
4: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.

0: 5,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
4: Tanie tutaj jest. Stokrotka.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja, nie przegap!
8: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.
11: W Radiu Szczecin to wiadomości o 11. Anna Arabska-Szmajdzińska.
12: Dziś dzień flagi, dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezydent i premier mają pełne ręce roboty. Dziś też parkowanie w Szczecinie jest całkowicie darmowe. A na koniec wiadomości, koszykarze Kinga grają z Beniaminkiem Orlen Basket Ligi.
13: To są wiadomości Radia Szczecin.
12: Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii. W dniu Polonii i Polaków za granicą Karol Nawrocki powiedział, że tych, którzy opuścili kraj, będzie zawsze łączyć miłość do ojczyzny.
14: Wszystkich państwa i wspaniałych, zasłużonych, odznaczonych i członków Rady do spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski. Przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej.
12: 2 maja jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Dziś także obchodzony jest Dzień Flagi. Premier Donald Tusk spotkał się z grupą dzieci. Szef rządu wręczył im flagi państwowe. Pod hasłem Flaga Łączy kancelaria premiera opublikowała w mediach społecznościowych materiał wideo z tego spotkania.
15: Wiecie, że mam dla was flagi, biało-czerwone flagi.
16: Fajnie.
15: Wiecie, że 2 maja jest Dzień Flagi. No kto chce flagi?
16: Dobra,
15: bierz pudełko.
16: Dobra, z tego jest.
15: Flagę nie wyrywamy sobie. Flaga łączy. I co? Pamiętamy 2 maja, Dzień Flagi.
12: Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
13: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
12: To jeden z 3 dni w roku, w których parkowanie w Szczecinie jest całkowicie darmowe. Wprawdzie w żadną z sobót nie płacimy w mieście za strefę płatnego parkowania, ale opłaty trzeba uiszczać w strefie śródmiejskiej i na płatnym parkingu niestrzeżonym Dolny Taras. Dziś mamy wyjątek. SPP, strefa śródmiejska i wszystkie płatne parkingi niestrzeżone są dziś bezpłatne. Jutro wszystko wróci do zwykłych zasad. Trzeba będzie opłacić postój i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i na PPN Dolny Taras. Kolejny darmowy postój na wszystkich miejskich parkingach 24 grudnia.
13: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
12: Koszykarze Kinga grają z Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. Szczecinianie zmierzą się z zespołem Miasto Szkła Krosno w 29 kolejce rozgrywek. Przemysław Żołnierewicz, jeden z czołowych graczy Wilków Morskich, nie lekceważy rywala i liczy na sukces swojej drużyny.
10: Na pewno to jest dla nich ostatnia szansa, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Na pewno będą bardzo zmotywowani. Natomiast my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy lepszą drużyną. Musimy po prostu podejść z szacunkiem do rywala, z solidną grą, a ten wynik będzie korzystny dla nas.
12: Mecz rozpocznie się o 15 w hali Enea Arena przy ulicy Szafera w Szczecinie.
13: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
12: 4 łapy i kurs na Szwecję. Na prom Jantar pływający do Trelleborga możemy wsiąść razem z pupilem. Statek posiada specjalne kajuty przystosowane do podróży z psem czy kotem, mówi kierownik hotelu na promie Dawid Szeszko.
17: One różnią się w standardzie tym od kabiny takiej dla nas pasażerów, tym, że przede wszystkim nie mają wykładziny ze względów praktycznych, ale też mają kojec taki wygodny, żeby te zwierzę się przespało, w miskę, do której możemy nalać wody. Mamy taki podkład, gdyby się zdarzyła potrzeba fizjologiczna.
12: Sam prom podzielony jest na strefy, do których można wchodzić z psem, dodaje Szeszko.
17: Wiem, że niektórym ludziom, którzy na przykład siedzą w restauracji, jedzą posiłek, przeszkadza pies, który siedzi obok. I tym tropem idąc, tak bardzo ogólnie mówiąc, podzieliliśmy jakby tą strefę gastro i to jest strefa, gdzie ze zwierzęciem staramy się, żeby ludzie nie wchodzili.
12: Jantar Unity to pierwszy od 46 lat prom tego typu zbudowany w całości w Polsce.
11: W Szczecinie już około 21 stopni, a maksymalnie będzie 25, ale my dzisiaj w Międzyzdrojach na Majówce i tu trochę tych stopni mniej, ale upał jest i tak konkretny, bo słońce pięknie grzeje, 0 chmur na niebie, na razie nad morzem koło 17 stopni, będzie 21, a jutro kumulacja na kulminację majówki 27 stopni maksymalnie w regionie.
13: W domu, w pracy, w samochodzie.
11: Witam Was z pięknym widokiem na morze, stojąc w naprawdę mocnym słońcu. Taka jest majówka w Międzyzdrojach, o której będziemy Wam dzisiaj opowiadać. Audycję realizuje Wawrzyniec Szwaja, przy mikrofonie jest Milena Milewska, a morską piosenkę wykona teraz dla Was w Radiu Szczecin Chris de Burgh.

0: Aktywna sobota z Radiem Szczecin.
1: O krótkich momentach śpiewała nam tutaj w Radiu Szczecin Daria Zawiałow, a my, powiem wam, momenty mamy cudowne w Międzyzdrojach, bo tutaj takie piękne słońce, tyle osób w takim luzackim, majówkowym nastroju spacerują sobie, idą nad morze, leżą, odpoczywają. No i my tak się trochę pod nich podczepiamy i tutaj właśnie jesteśmy z Radiem Szczecin przy Alei Gwiazd, przy promenadzie. Tutaj znajdziecie nasze terenowe studio. Zapraszamy oczywiście, podchodźcie, przybicie piątkę, no bo też będą prezenty, gadżety, o tym jeszcze wszystkim na pewno wam powiem. Na razie powiem, co tutaj jest w planach w Międzyzdrojach. No dużo rzeczy, bo o 12 tutaj przybiegną do nas ci, którzy biorą udział w biegu po kulturę. O 13 w Alei Gwiazd koncert zespołu Big Bike Orchestra. No to są muzycy, którzy razem podróżują na takim długim rowerze i pięknie grają. Będzie też o 14 bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. No sprawdzimy, czy zbierze się tutaj najwięcej osób czytających konstytucję w Alei Gwiazd. No i jeszcze o 15.30 zagra dla nas wirtuos, skrzypiec Marcin Dilling, więc dużo pięknej muzyki, dużo atrakcji w Międzyzdrojach, a przede wszystkim bardzo dużo słońca. No bo jak to będzie w tej kolejnej piosence? Najlepsze rzeczy mamy za darmo. Właśnie jak taką pogodę w Międzyzdrojach dzisiaj. To z wami Luther Vandross i Janet Jackson.

0: Robert Gawliński pięknie nam w Radiu Szczecin zaśpiewał o sobie samym, a to już jutro. Bardzo ważny mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock i już za chwilę posłuchacie o nim w cyklu Pogoń FM. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Przełącz się na Team Radia Szczecin. Tematy i muzyka. Reporterzy ze Szczecina, Świnoujścia, Stargardu i Kołobrzegu codziennie trzymają rękę na pulsie. Team Radia Szczecin to najważniejsze tematy z regionu, ale także z Polski i świata. A do tego twoja ulubiona muzyka. Taki jest Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19. Tylko w Radiu Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na kolejne zwycięstwo. King Szczecin zmierzy się z zespołem Miasto Szkła Krosno w sobotę 2 maja o godzinie 15. Zapraszamy do hali przy ulicy Szafera. Bilety dostępne na kingwilki.abilet.pl.
4: Badacha nigdy nie jest za mała. Potrzebujemy każdego wilka. Zapraszamy do Netto Arena. Przemysław Żołnierewicz.
5: Poczuj duchę przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne. Po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Słyszałeś? Z połem kosz.

0: Gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę Społem w aplikacji Społem Apka i masz 5% rabatu.
1: Pamiętaj, w Społem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
2: I po reklamie.
3: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Zito odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
5: Tydzień temu portowcom zabrakło kilku minut, aby wrócić z Krakowa z trzema punktami. Podopieczni Tomasa Tomasberga stracili gola w meczu z Krakowią w doliczonym czasie gry i musieli zadowolić się tylko jednym punktem. Teraz czeka nas kolejny mecz z cyklu tych o życie. W niedzielę o godzinie 17.30 portowcy zagrają z Wisłą Płock, która jest już pewna utrzymania, ale ma swoje marzenia o awansie do kwalifikacji europejskich pucharów. Z pewnością o trzy oczka w tym meczu łatwo nie będzie. Jak rywala charakteryzuje trener Tomasberg?
6: Ostatni mecz, który graliśmy z Wisłą Płock, to wiemy dobrze, jak on wyglądał. Mieliśmy posiadanie piłki przez prawie cały okres meczu, przez prawie 90 minut i może nie tworzyliśmy sobie jakichś takich dużych sytuacji, natomiast dużo oddawaliśmy, dużo strzałów. No i trzeba oddać drużynie z Płocka, że są bardzo silną drużyną, jeśli chodzi o defensywę i pokazują to przez cały sezon. Jeśli spojrzymy na mecze nie tylko na nasz ostatni mecz z Wisłą Płock, ale również na ich inne mecze w Ekstraklasie, to okazuje się, że one wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Wisła Płock gra w takim niskim bloku i myślę, że w meczach przeciwko nim ważne jest to, aby nie stracić pierwszym bramki, bo wtedy oni są bardzo dobrzy w tym, żeby takie wyniki utrzymywać. Mają też świetne kontry, wiedzą kiedy to robić, kiedy je wyprowadzać i kiedy dośrodkowywać na dwóch napastników, których posiadają, więc no, jesteśmy przygotowani na to, jak oni grają, ćwiczymy w tygodniu, pracujemy nad tym, jak możemy dojść do sytuacji i jak bronić się przed ich atakami, natomiast nie spodziewam się, że to będzie mecz, w którym będziemy mieli wiele takich stuprocentowych sytuacji, więc spodziewamy się tego, że obraz meczu będzie wyglądał w taki sposób, że to my będziemy mieli piłkę i raczej Płock będzie gdzieś w tym niskim bloku czekał na swoje szanse i musimy być w tym na pewno cierpliwi w naszych atakach i jednocześnie odważni, aby przechylić wynik na swoją stronę i zdobyć w tym meczu 3 punkty.
5: Marek Walburg, były piłkarz Pogoni Szczecin, jest zdania, że Pogoń mecze o wszystko może rozgrywać aż do samego końca sezonu i nie jest zadowolony z tego, jak drużyna prezentuje się na boisku. Jest też zdania, że trener Mariusz Misiura zrobi wszystko, aby w Szczecinie wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony przed klubem, w którym się wychował i stawiał pierwsze piłkarskie kroki.
7: Ja uważam tak, że tak naprawdę, tak jak się spotykamy tutaj, ja jestem czasami w studiu, to praktycznie każdy mecz jest taki, tak jak powiedziałeś, nie? Tylko teraz jest ten minus, że zostało te 4 kolejki do końca, tak naprawdę i tu się naprawdę już się pali, nie? I tak naprawdę ten mecz będzie stawką tak za 6 punktów dla nas. Patrząc na to, na układ tabeli, jaki mówię, że i Widzew gra, i jeszcze Arka nie odpuściła, uważam, i Legia, i Piast też jeszcze wszedł, mimo ostatniego zwycięstwa. Więc ja uważam, że naprawdę, a drugi smaczek no to jest trener Misiura, nie? Który tak naprawdę swoją przygodę, bo rozpoczynał, przecież ja jeszcze też pamiętam, że my występowaliśmy w jednym zespole, rozpoczynał nie jako trener może, ale jako zawodnik. Jako zawodnik grał tam w kilku meczach Pogoni Szczecin i jest szczecinianinem, więc tak naprawdę jest to jakiś smaczek i wiemy tak naprawdę, że zawsze jak przyjeżdża, nie wiem, ktoś związany z klubem i tak przeważnie tak jest, no niestety życie to oddaje, czy ktoś został źle potraktowany, czy ma coś do udowodnienia, no to spina się po prostu i zawsze przeważnie jest tak, że jemu to wychodzi. No, oby tutaj tak nie było, no bo wiadomo, kibicujemy Pogoni, żeby się utrzymała, ale na pewno nie będzie to łatwe spotkanie.
5: Do audycji Pogoń FM wrócimy po chwili przerwy.
3: Pogoń FM w Radiu Szczecin.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Zito odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.

0: My ciągle majówkę spędzamy w Międzyzdrojach, no ale teraz w Radiu Szczecin wracamy do tematów związanych z piłką nożną. Już za chwilkę zacznie się mecz kobiecej pogoni i więcej o tym między innymi już teraz.
1: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Zito odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
3: Pogoń Szczecin w niedzielę zagra z Wisłą Płock i ma przed tym meczem swoje problemy kadrowe. W Krakowie z boiska przed czasem schodzić musieli Kalina Kosta i Jan Biegański. Nieobecny był też Kamil Grosicki z powodu urazu kostki. W ostatnich dniach do treningu wrócił za to Linus Wahlqvist. Jak przed meczem sytuację kadrową opisuje trener Tomasz Berg?
4: Janek and Acosta was on the pitch today. Janek.
5: Odnośnie Janka Biegańskiego i Kalina Acosty, oni obaj już dzisiaj trenowali z zespołem. Dla Janka był to pierwszy dzień treningowy, natomiast Acosta trenował już wcześniej, natomiast w jego przypadku wciąż musimy być ostrożni, jeśli chodzi o takie pojedynki główkowe, ogłówki, bo jego uraz dotyczył głowy. Natomiast obaj są przewidywani, że wystąpią w niedzielnym meczu z Wisłą Płock. Jeśli chodzi o Linusa Wahlqvista, no to zobaczymy, jak on będzie wyglądał. To jest dla niego pierwszy tydzień w treningu z zespołem. Zobaczymy, w jakim będzie stanie takim kondycyjnym, fizycznym i mamy jeszcze dwa dni do meczu i po tym okresie będziemy oceniać, czy on na przykład już będzie na ten mecz z Wisłą Płock gotowy.
3: Jeśli nie macie planów na zakończenie majówki, to zachęcam Was do przyjścia w niedzielę na stadion. Jest dostępnych jeszcze trochę biletów na to spotkanie, a pogoda zapowiada się wybornie. Jeśli już dziś brakuje Wam piłkarskich emocji, to zachęcam do przyjścia na boisko boczne, bo już o godzinie 12 zagrają tam zawodniczki Piotra Łęczyńskiego. Kobieca Pogoń Szczecin mogła w tym sezonie sięgnąć nawet po podwójną koronę, ale najpierw odpadła w półfinale Pucharu Polski, a kilka dni później przegrała w Katowicach z GKS-em i aby mieć jeszcze jakieś szanse na myślenie o wygranej w Ekstralidze, to musi dziś ograć lidera z Sosnowca. O tym doskonale wie kapitan zespołu Weronika Szymaszek.
6: Na pewno jesteśmy w trakcie takiego trudniejszego momentu, gdzie gdzieś ten Puchar Polski, na którym pokładaliśmy nadzieję, uciekł nam. Przed nami ligowe starcie z Czarnymi Sosnowiec, więc świetna okazja, by się zrewanżować i mam nadzieję, że tak się wydarzy. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy zespołem, który najlepiej gra w lidze, ale co z tego, za styl nie przyznają punktów i myślę, że to kwestia charakteru, już jest końcówka ligi. Myślę, że trener i cały sztab nas więcej nic nie nauczą taktycznego i zostaje tutaj wola walki i ten charakter. I uważam, że wszystko dzieje się po coś, więc to jest świetna okazja, by ten los się odwrócił i po prostu znowu nam pomógł. Serdecznie zapraszamy, mamy nadzieję, że nie tylko na te ważne mecze będziemy wypełniać ten stadion, ale też na starcia ligowe i naprawdę ten doping kibiców nas niesie i myślę, że dajemy kibicom fajną piłkę dla oka.
3: Trener Piotr Łęczyński wierzy, że jego zawodniczki po słabszej serii wrócą na zwycięską ścieżkę i w sobotę powalczą o wygraną z liderem.
7: No mamy nadzieję, że w końcu będziemy uśmiechnięci po meczu. Walczymy do końca, wiemy jak te nasze ostatnie mecze wyglądały. Wkurzeni jesteśmy, bo czuliśmy, że byliśmy w dwóch meczach zespołem, który nie powinien przegrać czy odpaść z pucharu, a tak się stało, więc oczywiście mimo małego podłamania u dziewczyn wierzymy w to, że tych kilka dni wystarczy na to, żeby wróciły z energią tą pozytywną, z tą pozytywną złością i tutaj zapraszamy już wszystkich na to spotkanie, ponieważ po prostu walczymy o medale w sobotę. A z pewnością, tak byśmy chcieli w końcu utrzeć nosa w czarnym i nie musimy być w tym meczu lepsi, ważne są trzy punkty. Najlepiej, abyśmy byli i lepsi, i ładnie grali, i doskonale bronili, te trzy punkty zainkasowali, bo wiemy, jak niezwykle są potrzebne w układzie tej tabeli.
3: Wszystko to, co wydarzy się przy Pogoni Szczecin w najbliższych dniach, podsumuję dla Was w kolejnej audycji Pogoń FM w Radiu Szczecin. Do usłyszenia za tydzień.
1: Pogoń FM w Radiu Szczecin.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Zito odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.

0: Już za parę minut w Radiu Szczecin najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: Follow the Weekend z nami w Radiu Szczecin w aktywnej sobocie. Już za 5 minut usłyszycie wiadomości o 12, a później zapraszamy tutaj z powrotem do Międzyzdrojów. Powiemy wam, jakie mamy dla was nagrody i prezenty w naszym terenowym studiu.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
3: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
2: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
4: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
2: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
4: A jażem jej powiedziała Kaśka.
2: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją. Jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
6: Tanie tutaj jest stokrotka.
8: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja, nie przegap!
9: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
10: Internet jest super. Służy edukacji, rozrywce, ułatwia dostęp do kultury, ale ma też swoje ciemne strony. Zwracaj uwagę na treści, które ogląda w nim twoje dziecko. Pamiętaj, że serwując po sieci posiada nieograniczony dostęp do szkodliwych materiałów, takich jak przemoc, treści pornograficzne i fake newsy. Rozmawiaj z dzieckiem. Tłumacz istniejące zagrożenia. Gdy pokaże ci niepokojącą stronę, doceń, że ci ufa, zamiast je karać. Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
11: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: I po reklamie.
12: W domu, w pracy, w samochodzie.
2: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
0: W Radio Szczecin to wiadomości o 12:00. Anna Rabska-Szmajdzińska.
13: Pięć tysięcy żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec. Koszykarze PGE Spójni rozpoczynają zmagania o awans do finału pierwszej ligi. Humbug Timi został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
13: Na początek jednak uwaga kierowcy, korek w drodze nad morze. Utrudnienia są na autostradzie A6 na węźle Kijewo. Korek ma niespełna 2 km. Dalej w stronę morza jedziemy już płynnie. Na kolejny zator natrafimy przy zjeździe na Goleniów. Duży ruch jest również na S3 w rejonie Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
13: 5000 żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec, zapowiedział to minister wojny USA Pete Hegseth. Niemieccy komentatorzy twierdzą, że to personalna decyzja Donalda Trumpa, która jest zaskakująca także dla amerykańskiej administracji.
14: W Niemczech nie ma wątpliwości, że wycofanie co ósmego żołnierza spośród Amerykanów stacjonujących w tym kraju to nerwowa reakcja prezydenta USA na słowa kanclerza Friedricha Merca. Jeszcze w marcu Donald Trump podkreślał, że nie zamierza zmniejszać obecności wojsk w Niemczech. W ostatni poniedziałek Friedrich Merz powiedział jednak, że za decyzją o ataku na Iran nie stała żadna strategia, a USA są w tej wojnie upokarzane. W ciągu dwóch kolejnych dni Donald Trump trzykrotnie odniósł się do tych twierdzeń, za ostatnim razem zapowiadając redukcję wojsk w Niemczech. Eksperci w Niemczech twierdzą, że będzie to bolesne dla obu stron, bo ich kraj jest dla USA kluczowy. 39 tysięcy żołnierzy to połowa sił amerykańskich obecnych w Europie. Baza lotnicza Ramstein pełni funkcję centralnego węzła lotniczego Stanów Zjednoczonych dla Europy i Bliskiego Wschodu. Największy amerykański szpital wojskowy poza granicami USA mieści się w Lunch, a największy poligon poza Stanami w pobliżu bawarskiego Grafenwöhr. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
13: Koszykarze PGE Spójni rozpoczynają zmagania o awans do finału pierwszej ligi. Stargardzianie w pierwszym półfinałowym meczu play-off zmierzą się z ŁKS-em Łódź. Do finału awansuje zespół, który wygra 3 spotkania. Wiktor Rajewicz, rozgrywający białobordowych, przypomina, że z Łodzianami mają dodatni bilans pojedynków i nie obawia się wieczornej rywalizacji.
15: Mamy też świadomość, że z ŁKS-em wygraliśmy 2 razy w tym sezonie i u siebie i na wyjeździe, więc mamy tak dobry zespół, takich doświadczonych zawodników z takim sercem, że szczyt jest u nas finał i my tylko o tym myślimy.
13: Mecz rozpocznie się o 20 w hali przy pierwszej brygady w Stargardzie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
13: Humbug Timi od kilku dni transportowany specjalną barką z wód Bałtyku. Dziś został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływa swobodnie o własnych siłach, przekazali organizatorzy prywatnej operacji ratunkowej, cytowani przez AFP. Timi od wtorku przebywał na zalanej wodą barce, którą był transportowany na Morze Północne z wód u wybrzeża Niemiec. Leżał na piaszczystym podkładzie i zamontowano mu osłonę przeciwsłoneczną. Wieloryb został wyposażony w nadajnik GPS, by później można było śledzić jego położenie. Majówka w polskim wydaniu to od lat nie tylko zapach grilla, ale także morze alkoholu. Do spożywania wysokoprocentowych trunków zachęcają nas m.in. promocje w dyskontach. Taka okazja może się odbić na naszym zdrowiu, mówi Jakub Mauricz, dietetyk, promotor zdrowia.
16: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczu i węglowodanów.
13: Szkodliwe działanie alkoholu mogą też nasilić na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków.
2: Radio Szczecin poleca.
13: I Beata Użarowska.
17: W Dolicach trwa Venus Rising Festival, wydarzenie, które łączy koncerty, sztukę i edukację. Poza sceną również sporo się dzieje. Warsztaty DJ-skie, strefa VR, gdzie można spróbować miksowania muzyki w wirtualnej rzeczywistości, a także tworzenie obrazu na oczach publiczności. A dziś w Dworku Wiktoria dodatkowa prelekcja Mocy z kobietą. Jasne Błonia w Szczecinie zmieniły się w prawdziwe kolorowe miasteczko, czyli Jarmark Szczeciński 2026 w wersji majówka pełną parą. Jest tam wszystko, czego człowiek nie wiedział, że potrzebuje. Rękodzieło, biżuteria, dekoracje, regionalne smaki i produkty, które pachną lepiej niż dieta po nowym roku. Dla najmłodszych dmuchańca malowanie buziek i tatuaże, które znikną szybciej niż postanowienia noworoczne. Krótko mówiąc, majówka w Szczecinie równa się spacer, jedzenie, zakupy i udawanie, że tylko oglądamy. Stara rzeźnia dziś o 19.30 zmienia się w przestrzeń, gdzie czas trochę przestaje mieć znaczenie. Festiwal Szczecin Classic 2026 i koncert Continuum. To spotkanie zespołów kameralnych Szczecin Classic Academy z mistrzami. Cały festiwal odbywa się pod hasłem Nieskończoność, więc nic dziwnego, że tu muzyka płynie jakby nie miała końca. Muzyka, która łączy pokolenia, no i udaje, że czas nie istnieje. W szczecińskich kinach film Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po kultowej pierwszej części wracamy do świata runway, gdzie moda nie wybacza błędów, a kawa najwyraźniej nadal jest zimna i podawana z oceną stylizacji w pakiecie. Moda znowu mówi ostatnie słowo. W Międzyzdrojach majówka trwa w najlepsze i naprawdę jest co robić. Na promenadzie i na Alei Gwiazd sporo się dzieje. Jest bieg po kulturę, koncerty, muzyka na żywo, skrzypce i nawet próba bicia rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Krótko mówiąc, trochę ruchu, trochę kultury i dużo majówkowej atmosfery nad morzem. No i Radio Szczecin również z Wami w aktywnej sobocie. Więc jeżeli ktoś jest w okolicy, warto wpaść i zobaczyć na żywo, bo siedzenie na kanapie w taką pogodę, no to raczej jest dość odważna decyzja.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arteam. Dbamy o Twoje urządzenia transportu bliskiego. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
0: A teraz tutaj mamy pomocników, jeśli chodzi o pogodę w Międzyzdrojach. Kto jest ze mną? Cześć.
19: Ada.
20: Adam.
0: Marta.
21: Przemek.
0: I jak tutaj jest? Czy ciepło?
20: Bardzo. Wyśmienicie, pogoda super.
0: Słońce razi, bo widzę wszyscy w okularach?
20: Tak, razi mocno.
0: A ty nie masz okularów, jak wytrzymujesz?
19: Jakoś wytrzymuję.
0: Ale ciężko. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Międzyzdrojach, a 25 w całym regionie.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Arteam. Polski producent zawiesi pasowych i pasów transportowych. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: A gdy to słońce tak pięknie nam tutaj świeci, to my z Międzyzdrojów zagramy Wam w tej godzinie w Radiu Szczecin między innymi Mansa Zelmerloa. Będzie też Mike Oldfield, będzie nowy hymn męskiego grania, ale najpierw no, piosenka idealna na majówkę. Maj, Various Monks dla Was w Radiu Szczecin.

0: Szczecin, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. No cienia to w Międzyzdrojach tutaj nie uświadczycie, ale uświadczycie prezenty od Radia Szczecin. Ze mną już tutaj jest nasz prężny dział promocji Czarek. Sebastian, cześć!
1: Cześć, cześć!
2: Dzień dobry.
0: Co tutaj przywieźliście tymi dwoma ogromnymi autami?
1: Na tą specjalną majówkę w Międzyzdrojach przygotowaliśmy plażowe zestawy gadżetów, plażowe torby i ręczniki, nie tylko.
0: I nie tylko. Tak tajemniczo, no w końcu reklama i marketing. A co jeszcze? Ja dopytam jednak.
1: No oczywiście jeszcze kubki, nasze termiczne nerki, długopisy, kubki i smycze, tak jak zawsze.
0: I krówki są, bo tutaj już widzę, że się cieszą powodzeniem.
3: Tak, są krówki, są wiatraczki, baloniki, jest dużo rzeczy związanych z Radiem Szczecin i generalnie zapraszamy na Aleję Gwiazd w Międzyzdrojach. Jesteśmy tutaj do 16 z aktywną sobotą, pogoda idealna, możemy się poopalać w tak zwanym międzyczasie. Ty byłaś na plaży, widziałem twoją roleczkę, fantastycznie, zaraz tam się wybiorę, chociaż na chwileczkę. Człowiek nie czuje, jak rymuje.
0: Cudownie. Tak, ja byłam tam 5 minut i już jestem opalona, cała brązowa, więc polecam. Ale właśnie, no oprócz tych wszystkich gadżetów, które my tu rozdajemy, to też mamy takie specjalne pakiety na hasło, prawda? To trzeba znać to tajemne hasło, które wy już teraz nam zdradzicie, a to hasło to...
3: Majówka
1: w Międzyzdrojach.
0: Nie wiem, czy ktoś to zapamięta, no to ciężkie, żeście wymyślili.
3: Bardzo ciężkie, ale trzeba powalczyć, naprawdę, liczymy na was. Przyjdźcie do nas, mamy kilka zestawów na to hasło. Jeżeli znajdziecie Milenę, podajcie jej hasło, ona odnajdzie nas, czyli nasz dział kreatywny, tak się nazywamy. Jesteśmy tutaj, znajdziecie nas na pewno, bo widać nasz piękny namiot, nasze auta, no i nasze dziennikarki, dziennikarze, przedstawicieli Radia Szczecin.
0: Majówka w Międzyzdrojach, ja aż to powtórzę, żeby wbiło się w głowę. Czekamy na was w Międzyzdrojach, a teraz w Radiu Szczecin gra Antoine Clamaran.

0: Alan Parsons Project podczas majówki w Międzyzdrojach. Nasze terenowe studio Radia Szczecin tutaj dla Was przy Alei Gwiazd, ale gdzieś też w terenie. Tutaj reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek, która sprawdza, co ciekawego dzieje się jeszcze w Międzyzdrojach. No i połączmy się z nią, sprawdźmy, gdzie zawędrowała. Asiu, słyszymy się?
1: Jestem. Witaj, Milenko. Melduję się prosto z serca tętniącej życiem promenady. No i powiem jedno, jeśli szukacie definicji wakacyjnego Dolce Vita, to właśnie ją znalazłam. Pogoda idealna. Słońce grzeje, ale przyjemny wiatr od Bałtyku sprawia, że spacer tutaj to czysta przyjemność. A promenada, no cóż, spacerowicze już od rana w świetnych nastrojach.
2: Bardzo piękny. Piękna pogoda dopisała. Plażowaliśmy wczoraj cały dzień. Super. Nie można było sobie lepszej wymarzyć.
1: A dzisiaj taki zdrowy spacerek.
2: Tak, zdrowy spacerek, później znowu plażowanie, obiadek, lody, gofry, coś więcej chcieć.
1: W sobotę zaczęli Państwo takim spacerkiem zdrowym.
3: Tak,

0: Zaczęliśmy i mamy nadzieję, że tak cały dzień przetrwać i wracamy do Zielonej Góry.
1: Idziemy najpierw na plażę, pierwszy raz synkowi pokazać morze, no i zobaczymy, co dalej.
2: Czy wybieracie się na plażę?
3: Tak, właśnie teraz idziemy.
4: No, wyjątkowo wysokie temperatury, nie?
2: Takie Dolce Vita.
4: Dolce Vita w Polsce.
5: A bardzo dobrze, przyjemnie. Taki szybki wypad, bo wczoraj przyjechaliśmy, dzisiaj wracamy, ale chociaż trochę naładowaliśmy akumulatory.
2: No właśnie, pani jest zadowolona z wyboru, że to Międzyzdroje i Polskie Morze?
6: Jak najbardziej. Jeżeli Polskie Morze, to nie wiem sobie dlaczego, ale zawsze to Międzyzdroje gdzieś tam wybieramy. Jest nam blisko naszemu sercu, więc lubimy tutaj wracać.
2: I pogoda udana.
6: I pogoda super, świetna. Także rewelacja, tylko trzeba korzystać.
2: Teraz czekacie na śniadanko pewnie jakieś.
6: Na śniadanko i kawusie.
2: Będzie zdrowo.
6: Będzie zdrowo, tak, ale goferek jakiś i naleśnik na słodko obowiązkowo później również. Trzeba będzie spróbować.
2: Jak mija majówka w Międzyzdrojach?
7: No superancko. Normalnie pogoda dopisuje. Jest the best. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
8: Miło spędzić tą majówkę.
2: Jak sami Państwo słyszą, w tę majówkę w Międzyzdrojach liczy się przede wszystkim balans. Z jednej strony widać królują zdrowe śniadania, spacery, no ale i gofrów nie może zabraknąć. I chyba następnym razem wybiorę się do jakiejś lodziarni. Sprawdzimy, co jest w ofercie.
9: Gofry, lody, jeszcze tam naleśniki wcześniej padły. No bardzo dużo opcji, które sprawiły, że aż zrobiłam się głodna. Może też za chwilkę czegoś poszukam, ale też na pewno jeszcze wrócimy niedługo na plażę w Międzyzdrojach, a z Joanną Maraszek połączymy się oczywiście za jakąś godzinkę. A dla Was na razie w Radiu Szczecin Mansell Merlot.

0: Nadal słuchacie Radia Szczecin, nadajemy z Międzyzdrojów i tutaj ze mną jest nasz słuchacz. Pana imię?
1: Wojtek.
0: Pan Wojtek mówi...
1: Szczecin-Dąbie.
0: Szczecin-Dąbie. Pan Wojtek Szczecin-Dąbie mówi, że kogoś nam tutaj brakuje w tej naszej reprezentacji. Za kim pan tęskni?
1: Apeluję do waszych redaktorów, a zwłaszcza do pana Gowina i Bochena, żeby od czasu do czasu się zjawił tutaj przy stoisku radia. No nie w tym roku, ale przy następnej okazji. Także pozdrawiamy całą redakcję i prosimy o szersze grono tutaj redaktorów, tych naczelnych, powiedzmy.
0: Tak, Bochen, Gowin, słuchajcie, macie tu po prostu być następnym razem, tyle powiem. Pan Wojtek wymaga, dziękujemy bardzo, dziękujemy, miłego dnia.
1: Dziękuję ślicznie i łączę pozdrowienia.
0: A teraz z wami Andrzej Tyszkiewicz i jego gość.
2: Forma. Magazyn zdrowego stylu życia w Radiu Szczecin.
3: Dzisiaj moim gościem jest Fabian Urbański, mistrz świata kadetów, mistrz Europy juniorów, obecnie zawodnik BKS Skorpion Szczecin. Rozumiem, że jesteś zawodnikiem tego klubu od dziecka.
4: Jestem zawodnikiem od dziecka tego klubu i bardzo się z tego cieszę.
3: Czy pamiętasz to, jak pierwszy raz wszedłeś na salkę bokserską?
4: Pamiętam. Tata mnie tam zaprowadził. Pamiętam ten moment, bo zaczynałem z tatą. Tata znał trenerów, więc wiedział, że trafiamy w dobre ręce i poszliśmy tam z zamiarem, żeby właśnie trenować boks i no gdzieś to tam później poszło dalej.
3: A powiedz, czy pamiętasz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły tej pierwszej wizycie?
4: Znaczy na pierwszy trening miałem sparring, więc no na pewno to było coś nowego, więc fajnie.
3: Zanim trafiłeś na salkę, to miałeś też takie sparingi gdzieś tam na podwórku z kolegami?
4: Nie, ja się nie biłem tak za bardzo, no ale wiadomo, mam starszego brata, więc rękawice w domu, więc dużo razy mieliśmy sparingi właśnie w domu, więc no byłem ubyty trochę z tymi rękawicami i ringiem, wiadomo.
3: Jak ta twoja zajawka i ta miłość, bo chyba tak mogę nazwać to uczucie, które towarzyszy tobie, jak ona się rozwijała? Czy to było od pierwszego wejścia, od momentu, kiedy trafiłeś na ten pierwszy trening, na ten pierwszy sparing, czy może to gdzieś rozwijało się z czasem?
4: Z czasem się rozwijało, bo na początku też trenowałem piłkę nożną i to było tak trochę, że to, trochę tego, tu trochę trenowałem piłkę, trochę tak mi się nie chciało boksu, potem zmiana, no i tak gdzieś to przeplatało się i no w końcu wyszło na boks. Już nie pamiętam, od czego ta decyzja zapadła, pewnie dlatego, że to jest sport indywidualny i wszystko zależy tylko ode mnie. No nie, na nikogo nie zrzucę, że coś mi się nie udało, więc myślę, że to była ta decyzja. Boks jest bardzo ciężkim sportem, no jeżeli chodzi o to, że właśnie mamy tylko siebie, jeżeli chodzi o to, no nie zgonimy na kogoś, że coś nam się nie udało, więc myślę, że to była ta decyzja, że właśnie, że poszedłem w ten boks. Też tata był bokserem, więc to też zapadło, że tata gdzieś tam bliżej tego boksu, więc wyciągałem od niego te lekcje. To też była ta decyzja.
3: Już jako junior i kadet osiągnąłeś takie bardzo, bardzo duże sukcesy i te sukcesy na pewno były poparte bardzo ciężką pracą. Powiedz, co było najtrudniejsze w trakcie tej twojej drogi?
4: No nie będę ukrywał, że też mam trochę tego dryg talent. Zawsze to czułem, że no umiem więcej od moich rówieśników, ale gdzieś tu później, wiadomo, na tych mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata było widać, że inni też mają ten talent i dryg, więc trzeba było poprzeć to ciężką pracą. Tak jak teraz, gdzie wszedłem w wiek seniora i boksuję z dużo bardziej doświadczonymi, starszymi zawodnikami, no i nie ukrywam, że no, podoba mi się to i ciężko pracuję na to, na swoją pozycję w tym boksie.
3: Czy miałeś jakiś moment zwątpienia w trakcie tej twojej przygody i kariery?
4: Czy na pewno były takie momenty, dużo takich momentów, gdzie coś się nie udało na sparingu, na treningu i że był ten gorszy czas i na pewno gdzieś tam były te myśli, no ale to było tylko chwilowe, nie? Wiadomo, że są takie momenty, ale to raczej chwilowe tylko.
3: Jak sobie z tym radziłeś?
4: No jakoś zapominałem o tym. Wiadomo, że ten dzień, dwa, coś tam pomarszczyłem się trochę, no i później wszystko było w normie.
2: Magazyn Forma w Radiu Szczecin.

0: już za parę minut w Radiu Szczecin. Najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście tylko Radio Szczecin.

0: Majówka w Międzyzdrojach trwa w najlepsze. Już za chwilkę, za to w Radiu Szczecin usłyszycie wiadomości o 13:00, a po nich sprawdzimy lokalne lodziarnie. No i ja też zrobię mały test flashingu w Międzyzdrojach. Czy są parawany? Czy można się opalić? Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
3: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
7: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
8: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuos skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja. Nie przegap!
11: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
1: I po reklamie.
12: W domu, w pracy, w samochodzie.
2: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
0: A to wiadomości Radia Szczecin o 13:00. Anna Arabska-Szmajdzińska.
13: Wypadek i korki w regionie, za chwilę szczegóły. Cała Polska świętuje Dzień Flagi. W Szczecinie uroczystości odbyły się przed pomnikiem czynu Polaków. W wiadomościach też premiera pierwszej kryminalnej serii dla dzieci o Szczecinie.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
13: Wypadek na krajowej drodze 31 między miejscowościami Pastuszka i Pniewo. Na wysokości Nowego Czarnowa bus uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana w obu kierunkach. To nie jedyne utrudnienie w regionie. Korek w drodze nad morze na autostradzie A6 w okolicach węzła Kijewo. Duży ruch jest także przy zjeździe na Goleniów oraz na S3 w rejonie Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
13: Flaga państwowa została uroczyście podniesiona na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To kolejny element obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem pary prezydenckiej. Wzięli w nim udział także dowódcy wojskowi, goście z kraju i zagranicy.
14: Spójrzmy na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Za chwilę nastąpi odśpiewanie i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podniesienie flagi państwowej.
15: Kompania, patrz! Na lewo, patrz! Okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, flagę państwową, podnieś!
13: Uroczystości odbywają się teraz na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a w Szczecinie Dzień Flagi świętowano przed pomnikiem czynu Polaków. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz służby mundurowe, a całość przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Centralnym punktem było podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu.
16: Na maszcie załopoce dumnie nasza biało-czerwona, główna bohaterka dzisiejszego święta.
17: Biało-czerwona flaga towarzyszy nam w wielu momentach życia, tych podniosłych, ale i tych całkiem zwyczajnych.
18: Mówi zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
17: Jest z nami w chwilach radości i dumy, ale też wtedy, gdy jako naród przeżywamy trudniejsze momenty i chwile smutku.
19: Kiedy mówimy kolor biały, kiedy mówimy kolor czerwony, to niewiele oznacza.
18: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
19: Ale kiedy mówimy biało-czerwona, to jest zupełnie inne znaczenie. Biało-czerwona to jest flaga, która jako chyba jedyny symbol nie jest przez nikogo w Polsce podważana.
13: Dzień Flagi został wprowadzony w 2004 roku.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
13: Pompon na tropie upiora w Filharmonii. Premiera pierwszej kryminalnej serii dla dzieci o Szczecinie już dziś w Morskim Centrum Nauki. Bohater książki Aleksandry Brambor-Rutkowskiej to przebojowy pies rasy Pomeranian, który uwielbia kryminalne zagadki. Pompon to szczeciński agent 007, przyznaje autorka.
20: Przede wszystkim przyświecała mi idea, żeby znaleźć dla Szczecina bohatera, który będzie dla dzieci kimś takim jak Koziołek Matołek i będzie naszym pomorskim, tutaj zachodniopomorskim bohaterem, z którym dzieci dorastając będą się w jakiś sposób utożsamiały, będą kojarzyły go z czymś takim zabawnym, fajnym, co towarzyszyło ich dzieciństwu i co jest związane z ich miastem.
13: Spotkanie z autorką książki właśnie rozpoczyna się w MCN-ie. Pompon na tropie upiora w Filharmonii to książka, która ukazała się pod patronatem Radia Szczecin.
0: Sprawdzamy prognozę pogody. Ze mną są już panie pogodynki. Jak imiona? Dzień dobry.
21: Ewa, Ela.
0: No to proszę tutaj prezentować nam pogodę. Jak jest w Międzyzdrojach?
21: Bardzo nam się podoba. Super jest wszystko. Nie męcząca pogoda, bo trochę wiaterku, piękne słońce. Naprawdę. Człowiek odpoczywa.
0: Tak w sam raz jest, prawda?
21: Tak, tak. W sam raz jest.
0: A panie skąd przybyły tu?
21: Szczecina blisko.
0: No to jak my, to proszę bardzo. To miłego dnia życzę, dziękuję.
21: W roku jesteśmy tutaj.
22: Dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego, dziękujemy.
0: No dzisiaj wszystko tutaj jest dobre i dodatkowo 21 stopni maksymalnie w Międzyzdrojach. Niebo bezchmurne, więc korzystajmy.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: To po prostu taka sytuacja, że nie ma się czym martwić w Międzyzdrojach przy takiej pogodzie. I o tym teraz piosenka Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira i David Guetta w Radiu Szczecin.

0: Majówka w Międzyzdrojach trwa. W Radiu Szczecin teraz z nami pan burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
0: Pan pobiegł po kulturę. Jak było?
1: Tak, świeżutko pobiegł po kulturę. Przyjemna piątka w wyjątkowych okolicznościach, bo mieliśmy okazję biec po międzyzdrojskiej plaży. Sporo plażowiczów, więc było to wyzwanie logistyczne, ale super, świetna atmosfera.
0: No tam pomiędzy parawanami to chyba niełatwo, co?
1: A nawet nie było tak dużo, panie redaktor, parawanu dzisiaj. Ludzie korzystali już z uroków kąpieli, maczali sobie stópki, więc było wesoło.
0: Niektórzy już chyba tutaj nie same stópki. Widziałam nawet pana w samych majtkach takich plażowych.
1: No to z kategorii dla odważnych, ale dzisiaj rzeczywiście mamy grubo ponad 20 stopni, więc warto korzystać.
0: No i taka nam się trafiła właśnie pogoda na majówkę w Międzyzdrojach. I jakie są plany na ten długi weekend?
1: No, przed nami jeszcze taki kulminacyjny punkt dzisiejszego dnia, czyli start o godzinie 14, Aleja Gwiazd i próba pobicia rekordu Polski w czytaniu naszej cudownej konstytucji. Zakładamy, że pobijemy rekord, który należy do miasta Gorzów Wielkopolski. Minimum to ponad 100 osób, ale jesteśmy logistycznie przygotowani do 300 uczestników tego wydarzenia.
0: Czyli Gorzów ma setkę?
1: Troszkę mniej, ale chcieliśmy już zrobić z górką, co do zasady, ale myślę, że te około 300 jest w naszym dzisiaj zasięgu.
0: Potem jeszcze trochę muzyki.
1: Trochę muzyki, Big Bike Orkiestra i D-Link. Myślę, że jak zaczniemy o godzinie 14, to do 17 powinniśmy kończyć.
0: Bo tak, bo no majówka jest takim trochę początkiem sezonu nad morzem, więc może mógłby pan nam trochę więcej zdradzić o tych dalszych planach w Międzyzdrojach na wiosnę, potem na lato.
1: Słuchajcie, w tym roku szykujemy się jak zwykle do Festiwalu Pieśni Chóralnych, czerwiec, potem Festiwal Gwiazd, pierwszy weekend lipca, następnie wydarzenia sportowe, gala MMA, meeting lekkoatletyczny, a takim wydarzeniem szczególnym, wyjątkowym w tym roku, do którego przygotowujemy się mocno logistycznie, będzie start, właściwie jeden etap Tour de Pologne. Zaczynamy w Międzyzdroja, skończymy w Szczecinie. 4 sierpnia już na to wydarzenie zapraszam wszystkich sympatyków sportu.
0: To zajęty sezon będzie, taki zabiegany?
1: No, z pewnością tak. Z pewnością tak. Jak spoglądałem w kalendarz, to właściwie co dwa dni mamy jakieś wydarzenie, mniejsze, większe. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego do tego, żeby odwiedzali Międzyzdroje, czy to weekendowo, czy urlopowo, czy też tak po prostu przyjechać na jeden dzień. Bo jak dzisiaj słuchałem o sytuacji na drodze S3, to wielu z Państwa skorzystało z tej możliwości, ale myślę, że nawet dodatkowe pół godziny w korku to i tak jest podróż półtora godzinna, więc summa summarum to jest też dobry wybór, opłacalny wybór.
0: Zabiegany i bardzo atrakcyjny sezon zapowiedział w Radiu Szczecin burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek po biegu po kulturę, więc tego biegania trochę mamy w ten weekend. Bardzo dziękuję i zapraszamy do Międzyzdrojów.
1: Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.

0: sobota z Radiem Szczecin.
1: Britney Spears zaśpiewała dla Was w Radiu Szczecin You Drive Me Crazy, a aktywna sobota z Wami nadal z Międzyzdrojów. I tak jak godzinę temu nasza reporterka Joanna Maraszek opowiadała o gofrach, naleśnikach, lodach, no to idźmy dalej w ten temat. Gdzie jest Asia? Sprawdzamy.
2: No tak, majówka w pełni, a polskie morze przeżywa prawdziwe oblężenie. A jeśli majówka, to mimo wciąż rześkiego wiatru absolutny klasyk. Lody. Turystów do kosztowania lodów zachęca. Przede wszystkim ta wysoka temperatura, już właściwie prawie letnia. Sprawdziłam, co jest hitem w tym roku i jak się okazuje, popularnością cieszy się przede wszystkim klasyczny śmietankowy świderek.
3: No, jak zawsze śmietankowy smak to jest taki najbardziej popularny i oczywiście truskaweczka dla dzieci.
2: Czy możemy powiedzieć, że oficjalnie w tę majówkę rozpoczął się już sezon, taki letni, wysoki, jeśli chodzi o sprzedaż lodów?
3: Jeśli chodzi o sprzedaż lodów, to na pewno ludzi jest dużo, ale majóweczka otwarta już od wczoraj, także ludzi fajnie, pogoda ładna, ludzie dopisują i lody się sprzedają.
2: Jakie smaki lodów Państwo oferują i co ma największe branie?
4: Największe branie mają smaki zdecydowanie śmietankowe, czekoladowe, no i nasz specjał malinkowy.
2: Co jest do wyboru?
4: Mamy do wyboru gofry, lody, desery lodowe, gigagofry, które są zaczerpnięte z Grecji.
2: I już rozumiem, można powiedzieć, że jest początek właściwie takiego lodowo-gofrowego sezonu.
4: Tak, szczególnie, że dzisiaj pogoda dopisuje, parę dni jeszcze jest i będzie słonecznych, więc myślę, że i ruch w interesie również będzie.
2: Czyli można i słodką przekąskę i się przy okazji ochłodzić tym lodem.
4: Jak najbardziej, mamy jeszcze granity, którymi również możemy się schłodzić. Mamy kawę mrożoną, herbatę mrożoną, więc jest czym wybierać.
2: Widzę, że lody już skonsumowane, sezon odhaczony. Czy te lody dla ochłody?
5: Tak, dla ochłody.
2: Dzisiaj świetna pogoda.
5: Tak, bardzo świetna pogoda.
2: Jakie smaki wybrane?
6: Wanilia. Śmietankowy.
2: No tak, widać, że po zimie wszyscy jesteśmy stęsknieni słońca i plażowania. Lody w ręku, spacer brzegiem morza. Idealna majówkowa pogoda. Czego chcieć więcej?
1: Aż się rozmarzyłam. Taki spacer odbyła Joanna Maraszek, z którą będziemy się łączyć jeszcze po 14:00. A na razie w Radiu Szczecin gra dla Was Amanda Lear.

0: Co prawda terenowe studio Radia Szczecin w Międzyzdrojach nadaje dla Was z promenady, ale ja musiałam oczywiście wpaść tutaj na plażę, zobaczyć ile już jest parawanów i powiem Wam, że no sporo ludzi. Też sporo, ale nic dziwnego, bo pogoda dzisiaj przecudowna. Wiaterek delikatny, taki w sam raz dla ochłody, a słońce... No, niebo jest bezchmurne i słońce grzeje naprawdę, naprawdę konkretnie. Zresztą spytajmy plażowiczów, jak pani ocenia pogodę podczas majówki?
1: Spełnienie marzeń.
0: Ja widzę, że w shortach, to rzadko się zdarza podczas majówki.
1: My jesteśmy w szoku, że taka piękna pogoda, no jest cudownie.
0: Lody trzeba dla ochłody, jak widzę.
1: Pięknie, marzenie. Taka pogoda na majówkę to marzenie.
0: Jak się panu podoba majówka w Międzyzdrojach?
2: Bardzo dobrze.
0: A dlaczego?
2: Ciepło, piękna pogoda, woda, ludzie.
0: Będzie kąpiel?
2: Będzie.
0: Dzień dobry. Jakie plany na majówkę w Międzyzdrojach?
3: Jesteśmy na wakacjach.
0: A skąd państwo przyjechali?
3: Grudziądza.
0: O proszę. I co będzie? Opalanie, kąpiele, jedzenie?
3: I zwiedzanie, i opalanie.
0: No bo pogoda chyba najlepsza możliwa.
3: Tak, bardzo pięknie jest.
0: A skąd państwo przyjechali do Międzyzdrojów?
4: Dębno Lubuskie.
0: I co, udała się pogoda na majówkę?
4: Udała się pogoda na majówce, pięknie.
0: I jak będziecie państwo korzystać?
4: Spacerować, spacerować, dużo spacerować.
0: To miłego życzę.
4: Dziękujemy, do widzenia.
0: No, czyli macie to potwierdzone. Pogoda tutaj jest przepiękna. Nie radzę przyjeżdżać bez okularów przeciwsłonecznych. Ja już z plaży wracam na promenadę. Tutaj głośno gra muzyka, tutaj czekamy na Was w terenowym studiu Radia Szczecin, a plaża też na Was czeka z pogodą, jaką tylko mogliśmy sobie wymarzyć.

0: No i tak właśnie brzmi majówka w Międzyzdrojach, a już za chwilę w Radiu Szczecin wiadomości o 14:00. Wtedy połączymy się z Arturem Dyczewskim, który ogląda mecz piłkarek Pogoni. A po 14:00 sprawdzimy tu dla Was na przykład nadmorskie pamiątki.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Hit Sobota. Najlepsze hity na dziś i pełne wspomnień hity z archiwum. Magazyn muzyczny poświęcony szeroko rozumianej muzyce rozrywkowej. Najciekawsze nowości singlowe, ale też hity sprzed lat. Sobota. Już dziś od 16 do 18. Tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Marcin Gądziuk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
4: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
7: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long Hand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
9: Portowcy! Czeka nas prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 3 maja o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Emocje i pasja aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
10: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
11: Szukasz pomysłu na majówkę? 2 maja, kierunek Międzyzdroje. Promenada i Aleja Gwiazd zamienią się w scenę pełną energii. Od biegu po kulturę, przez koncerty, aż po wspólne bicie rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Na scenie m.in. Big Bike Orchestra i wirtuoz skrzypiec Marcin Dining. A wieczorem na plaży Sea Bull. Start w samo południe, a potem już tylko dobra zabawa, muzyka i wyjątkowa atmosfera nad morzem. Majówka w Międzyzdrojach. 2 maja. Nie przegap!
12: Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Międzyzdroje i Pomorza Zachodniego. Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
1: I po reklamie.
0: W Radiu Szczecin wiadomości o 14:00. Anna Rawska-Szmajdzińska. A
13: w wiadomościach najświeższa sytuacja drogowa w regionie. Poza tym majówka w Międzyzdrojach. Będzie też o specjalistycznych pracowniach dla dzieci w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
14: To są wiadomości Radia Szczecin.
13: Uwaga kierowcy, utrudniony wciąż jest przejazd w obu kierunkach drogą krajową 31. W Nowym Czarnowie bus uderzył w drzewo. Ranna została jedna osoba, ruch odbywa się tam wahadłowo. Tymczasem nad morze jedziemy już płynnie. Nigdzie nie ma już korków, dopiero na większy ruch natrafimy na S3 w rejonie Wolińskiego Parku Narodowego.
14: Czujny telefon Radia Szczecin 510 37 i 32.
13: Piknik, bieg i rekordowe czytanie Konstytucji 3 maja w Międzyzdrojach trwa Wielka Majówka. Na miejscu też jest Radio Szczecin z aktywną sobotą. Zajrzeliśmy nad Bałtyk, by sprawdzić, jak mija majówka w Międzyzdrojach.
15: Od razu zapytam, jak wrażenia po biegu? Dobra trasa?
16: Trasa oczywiście. Może nie za dobra, nie za szybka. Trzeba było się przepychać między turystami, ale w tym dniu liczy się cel.
17: Tak, i przez fale, i przez grubszy piach, i przez nawet te babki, co dzieci zrobiły, czy właśnie doły, więc takie przełajowe praktycznie.
18: Momentami nawet było kąpiel nogami we wodzie.
19: Aneta Czyżak, kierownik referatu promocji Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Na start było zaplanowanych około 60 biegaczy. Ta piękna pogoda jeszcze bardziej zachęcił do tego, żeby pobiec. O godzinie 14 będziemy próbować pobić rekord Polski w czytaniu Konstytucji RP z 1997 roku.
13: By Międzyzdroje pobiły rekord czytających, musi być minimum setka. Dwie specjalistyczne pracownie dla dzieci są już dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Umożliwią terapię dla dzieci z rodzin zastępczych, ale nie tylko.
20: Neurobiofeedback to terapia obejmująca stymulację mózgową, rehabilitację i edukację. Takie możliwości dają dwie nowe pracownie: diagnostyczno-terapeutyczna oraz integracji sensoryki i emocji. Liliana Korzeniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, tłumaczy, że taką terapią objęci są najmłodsi mieszkańcy.
21: Dzieci, które coraz więcej potrzebują stymulacji do rozwoju, do wyrównywania szans rozwojowych, ale przede wszystkim chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, nad regulacją tych emocji.
20: W nowych pracowniach możliwa jest także praca nad koordynacją słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową i poprawa precyzji ruchów oraz małej motoryki dzieci. Gabinety funkcjonują przy ulicy Grodgera 11. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
14: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
13: I przenieśmy się teraz na boisko przy Karłowicza w Szczecinie. Tam zakończył się mecz piłkarek nożnych Pogoni z Czarnymi Sosnowiec. Spotkanie obserwował Artur Dyczewski. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Podział punktów w meczu piłkarek Pogoni z Czarnymi. Z tego remisu oczywiście bardziej się cieszą sosnowiczanki, bo one utrzymują 5-punktową przewagę nad szczeciniankami. Praktycznie mają już autostradę do Mistrzostwa Polski. Dobry, ciekawy, emocjonujący mecz. Do przerwy szczecinianki przegrywały 0-1 po bramce Klaudii Miłek z rzutu karnego. Ale w 74. minucie po centrze z rzutu rożnego Zuzanny Radochońskiej Julia Brzozowska głową doprowadza do remisu. Euforia trwała krótko, bo po 2 minutach indywidualnej akcji Patrycja Sarapata ponownie wyprowadza czarne na prowadzenie. Ale Pogoń walcząca zawsze do końca i w 83. minucie składna, dobra akcja. Podanie w pole karne z Zuzanny Radochońskiej i Zuzanna Rybińska doprowadza do remisu 2-2. Końcówka szalona, oba zespoły miały swoje szanse. Świetnie w bramce Pogoni spisała się Natalia Radkiewicz. Zabrakło troszeczkę skuteczności. Ostatecznie podział punktów, wynik w meczu można powiedzieć, że sprawiedliwy, ale z tego remisu cieszą się tylko sosnowiczanki. Pogoń czarni 2-2 i chyba koniec marzeń o mistrzowskie Polski dla szczecińskiej drużyny. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
13: Dziękuję bardzo i to wszystko w porannych wiadomościach Radia Szczecin. Anna Rebska-Szmajdzińska, dziękuję już za uwagę. Teraz dyżur przejmuje Elżbieta Bielecka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
13: Powiedz, jakie tematy będą w kolejnych wiadomościach.
23: Będziemy eksploatować, źle to brzmi, ale Artura Dyczewskiego, dlatego że podejrzewam, że Artur właśnie się zawija i biegnie na mecz Kinga.
13: Bo imprez dzisiaj sportowych
23: imprez,
13: to nie miara.
23: Tak, imprez jest sporo. King będzie grał z Miastem Szkła Krosno, o ile dobrze pamiętam. Artur nam wszystko wyjaśni. Będzie też o tym, że dwa nowe rezerwaty powstaną w zachodniopomorskim. Nie wiem, czy ty wiedziałaś.
13: Wiedziałam.
23: A no właśnie. A my powiemy gdzie. I zapraszam do 22.
0: Jak wiecie, ja tu zawsze poszukuję pogodynek i pogodynków i znalazłam mocną, prężną grupę. Cześć. Jak wasze imiona?
24: Ja jestem Gabryś.
25: Ja Amelia.
26: Grześ.
0: No to opowiadajcie naszym słuchaczom, czy tu w Międzyzdrojach jest ładna pogoda i warto tu przyjechać?
2: Tak, właśnie jesteśmy na Majówce, jestem na Majówce z moją siostrą i z moim tatą. Jest bardzo fajnie i pogoda dopisuje.
3: Też jest pięknie, warto przyjeżdżać, ślicznie, może mały wiatr, ale ogólnie jest bardzo fajnie.
2: Na tym Majówkę polecam przyjechać do Międzyzdroi.
4: Tak jest, potwierdzam. Zabawa fajna, dzieci zadowolone. Pogoda nam zrobiła bardzo miłą niespodziankę. Naprawdę namiastka lata.
0: A skąd przyjechaliście?
3: Ja jestem ze Szczecina.
2: Ja też ze Szczecina.
0: No ja też.
4: Ja też.
0: No i super, wszyscy ze Szczecina. W Międzyzdrojach grzejemy się tutaj w słońcu. Termometry w Międzyzdrojach pokazują 21 stopni, ale w słońcu to odczuwalnie mamy zdecydowanie więcej. A w regionie dzisiaj do 26 kresek na termometrach, jutro 28.
5: W domu, pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.
0: No to na taki upał to zagramy wam teraz coś gorącego w Radiu Szczecin. To już w aktywnej sobocie Cukero i Baila. Let me see you dance, baby.

0: Słuchajcie, Radia Szczecin, aktywna sobota ciągle jest z wami w Międzyzdrojach, ale jakiś czas temu padło hasło. Nasz dyrektor marketingu tutaj, Sebastian Ruszkowski, ma torby, bo ktoś przyszedł z hasłem po nagrody.
1: Tak, przyszły dwie dziewczyny. Dziewczyny, jakie są wasze imiona?
2: Martyna.
3: I Nela.
1: I skąd wy jesteście?
3: Ze Stargardu.
1: I jak to się stało, że do nas tutaj trafiłyście? Skąd poznałyście hasło? Bo to jest bardzo fajna historia.
3: Tak, bo mój tata aktualnie jedzie autem i powiedział nam, jakie jest hasło. Przyszłyśmy i tutaj powiedziałyśmy.
1: To musicie powiedzieć to hasło, a ja wtedy wam przekażę torby pełne niespodzianek od Radia Szczecin. Słuchamy.
3: Dobrze, więc hasło to majówka w Międzyzdrojach.
1: Emilena, czy potwierdzasz?
0: Tak, tak, to jest to hasło, tak.
1: To ja teraz przekazuję, proszę bardzo. Jedna i druga torba, gratulujemy bardzo serdecznie.
0: Właśnie, mam pytanie, czy tata coś dostanie?
3: Dostanie, oczywiście.
0: Bo co tu mamy, to co jest dla taty, żeby już to było zagwarantowane? Walczę o tatę.
3: Kubek, krówki, dostanie. Kubek i krówki.
0: Super, tak to właśnie rodzinna współpraca działa. Dzięki wam, miłego dnia.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Takie nagrody przy Alei Gwiazd Radio Szczecin nadaje tutaj dla was podczas majówki. A teraz wracamy do najlepszej muzyki na długi weekend.

0: utworze.
1: Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz dla was w Radiu Szczecin. To Trudno tak. Tak nazywał się ten utwór, chociaż w Międzyzdrojach nie jest teraz trudno. Jest pięknie, jest bardzo też łatwo się opalić, co wiele osób robi, ale gdzieś...

0: Znowu zgubiłam naszą reporterkę Joannę Maraszek. Gdzieś się podziałaś, Asiu? Halo, halo?
1: Witam jeszcze raz. Pogoda dopisuje wciąż. Turyści spacerują, a ja sprawdzam, co w tym sezonie 2026 w trawie piszczy i co warto wrzucić do przedwakacyjnej majówkowej torby, żeby pamiątka z Międzyzdrojów nie wylądowała po tygodniu w szufladzie. Na straganach, jak co roku, bogactwo klasyki, czyli bursztynowe naszyjniki i bransoletki wciąż trzymają fason. Ale co tam jeszcze możemy znaleźć?
2: Najbardziej druki 3D. Wśród dzieci oczywiście. Takie smoki właśnie, tam na przykład z drukarki 3D. Najlepszy hit, jak na razie uważam, tego sezonu wśród dzieci, a wśród dorosłych, no to standardowo magnesy z miejscowości.
1: Ach, te magnesy to są niezawodne.
2: I to od lat.
1: Co w zeszłym roku najlepiej się sprzedawało?
2: Myślę, że paczki niespodzianki z Amazona. Też prawda, coś innego, coś nowego, że tak powiem, to było, a nie to, co standardowego. Także tak.
1: Parę lat temu była gęś. Czy ona jeszcze w ogóle jest, cieszy się popularnością, czy już nie?
2: Zależy gdzie, ale myślę, że już mniej.
1: Czyli co sezon, to zmiana.
2: Dokładnie.
1: Wybór macie duży. Co tutaj można znaleźć?
2: Różnie. Od biżuterii, po magnes, nawet po łyżki kuchenne.
1: Piłki plażowe za to
2: ale
1: są.
2: Ale piłki plażowe za to są. Są tak, leżaki, ręczniki, parawany, także...
1: Czyli turyści nie zapomnieli jeszcze, po co przyjeżdżają na to morze.
2: Nie zapomnieli, nawet dzisiaj już leżaki udało się sprzedać.
1: Ja widzę, że tutaj typowo taki zakup plażowy będzie, mama.
3: Zgadza się, bo zabrakło nam wiaderka w domu, więc trzeba dokupić wiaderko, a że wiaderko jest w zestawie z ciężarówką, więc czemu nie?
1: Wy nad czym się zastanawiacie?
4: Nad bransoletkami, nasilnikami, takimi rzeczami.
1: Czyli żeby było ładnie.
4: Oczywiście.
1: Coś z motywem muszelki jakimś,
4: tak,
1: nadmorskim?
4: Muszelki, tak. Jakieś zbieranie pamiątki na morzu, muszelek, kamyki, takie różne rzeczy.
1: Ja tylko dodam, że prawdziwym hitem, który podpatrzyłam, są spersonalizowane pamiątki z Alei Gwiazd. No a co jest jeszcze modne? Oczywiście pamiątki praktyczne, które zachowają nie tylko wspomnienie z Międzyzdrojów, ale i posłużą na przykład jako nakrycie głowy.
0: Tak staramy się Was przygotować na ten sezon nad morzem, żebyście wiedzieli, na co się tutaj natkniecie, gdy przyjedziecie. Może jeszcze na majówkę, może później na jakiś weekend czy wakacje. Za chwilę usłyszycie więcej o planach na imprezy w Międzyzdrojach, ale najpierw słuchamy wakacyjnej muzy.

0: Aktywna Sobota nadaje dla Was z Międzyzdrojów, a ze mną jest już kolejny gość, pan Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Trafił nam się tutaj naprawdę taki weekend wypełniony ludźmi, ale to już chyba tak po prostu będzie w sezonie w Międzyzdrojach.
1: Oczywiście, musimy pamiętać, że majówka w tym roku jest bardzo krótka, ale pogoda jest bardzo wspaniała i każdy chce to wykorzystać. Zresztą było to widoczne podczas biegu, jak się ciężko biegaczom biegło wzdłuż plaży ze względu na ilość opalających się i kąpiących ludzi.
0: A to dopiero maj. Niektórzy tutaj, wiadomo, na dzień, na dwa, ale Wy tutaj cały czas w Międzynarodowym Domu Kultury działacie prężnie i będziecie działać przez cały sezon. Jakie są takie najważniejsze imprezy, na które chcielibyście zaprosić, o których chcielibyście, żeby nasi słuchacze wiedzieli i zanotowali sobie w kalendarzach?
1: Międzyzdroje słyną z imprez kulturalnych i sportowych. Zapowiada nam się to bardzo, bardzo dobry kalendarz, jeżeli chodzi o imprezy. Będzie między innymi turniej tańca towarzyskiego Perła Bałtyku, będzie 61. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, będzie Festiwal Gwiazd, który w tym roku by miał jubileusz 30-lecia, ale ze względu na pandemię dwa festiwale się nie odbyły, także w tym roku będzie 29. Oprócz tego ostatnią imprezą, która jest dosyć taką największą imprezą tutaj, jeżeli chodzi o ilość uczestników, to są spotkania artystyczne seniora na koniec września. Więcej o naszych imprezach oczywiście możecie się dowiedzieć z naszych stron internetowych, z naszych social media, także już teraz wszystkich serdecznie zapraszam.
0: A może jakieś szczegóły większe, bo rozumiem, że Festiwal Gwiazd to jeszcze jest program niedopięty, to nie możemy zdradzać.
1: Mogę zdradzić kilka takich fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o Festiwal Gwiazd. Przede wszystkim wracamy ponownie do odciśnięcia dłoni ze względu na śmierć profesora Mejaka. W tamtym roku to się nie odbyło. W tym roku chcemy tą tradycję jak gdyby wznowić. Nie chcemy, żeby ona została zapomniana i szykujemy ciekawe nazwiska, które miały odcisnąć w tamtym roku oraz dodamy nowych. Już niedługo się o tym Państwo dowiecie.
0: Czyli więcej osób będzie te dłonie odciskać?
1: Tak, na pewno.
0: No to będzie prawdziwa feta, impreza towarzysząca na pewno.
1: No musimy czymś przyciągnąć jak największą rzeszę wiernych fanów festiwalu, no bo to już jest prawie 30 lat, także to jest naprawdę dużo.
0: To czekamy na ten Festiwal Gwiazd. Ja naprawdę jestem bardzo zainteresowana tym, jakie nazwiska tutaj się pojawią, jakie filmy będą puszczane.
1: Ja mogę powiedzieć jedno nazwisko, które na pewno każdy z Państwa zna, a zwłaszcza w tym rejonie, w którym mieszkamy. Jest to Jan Holubek. I tyle na temat.
0: Dobrze, dobrze. Piękna zapowiedź. Czekamy na więcej i zapraszamy do Międzyzdrojów. Zapraszał pan Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do Międzyzdrojów.

0: Kończy się kolejna godzina aktywnej soboty. Już za momencik będą z Wami wiadomości Radia Szczecin o 15, a po nich dalej będziemy sobie plażować podczas majówki w Międzyzdrojach i zagramy Wam m.in. Sama Smitha, CC Catch czy Barry'ego White'a.
1: Autopromocja.
2: Weekend nie musi być nudny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czas na kolejne zwycięstwo. King Szczecin zmierzy się z zespołem Miasto Szkła Krosno w sobotę, 2 maja o godzinie 15. Zapraszamy do hali przy ulicy Szafera. Bilety dostępne na kingwilki.abilet.pl.
2: Badacha nigdy nie jest za mała, potrzebujemy każdego wilka. Zapraszamy do Netto Arena. Przemysław Żołnierewicz.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
5: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
6: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
7: Jadwiga Dąbrowska.
8: Renata Kraus.
9: Joanna Suleja.
10: Dorota Wojdała.
11: Jacław Spychalski.
12: Jan Sabicki.
13: Janusz Drozik.
14: Piotr Mynt.
15: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Gotowi na majówkę?
16: Tak!
3: Hamak?
16: Jest!
3: Grill?
16: Jest!
3: Drabki i gry Lotto?
16: Są!
17: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
0: I po reklamie.
8: Wiadomości o 15:00, Elżbieta Bielecka.
19: Dwunastu nowych generałów i admirał. Prezydent wręczył nominację. USA zapowiadają wycofanie żołnierzy z Niemiec. NATO zapewnia, że wyjaśnia sprawę. Ale w wiadomościach też o nowym szczecińskim muralu ma bawić i uczyć.
20: To są wiadomości Radia Szczecin.
19: Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
21: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
22: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
21: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
23: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
21: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
19: Kwatera Główna NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Tak rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Alison Hart skomentowała zapowiedzi płynące z Waszyngtonu. Administracja Stanów Zjednoczonych chce wycofać z Niemiec około 5000 swoich żołnierzy. To oznaczałoby, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju spadłaby do około 30 000.
24: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka Sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
19: Wracamy do regionu. Sówka Zówka łączy edukację i zabawę w ramach obchodów Dnia Flagi na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Odsłonięto mural z maskotką Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stworzył go street artowiec Kreda, czyli Maciej Jurkiewicz. Nowa instalacja ma nie tylko cieszyć oko, ale też pełnić funkcję edukacyjną.
7: Bo możecie nam odsłonić?
10: Bardzo fajnie. I teraz od razu do zdjęcia. Chodźcie z nami.
11: Siedzi sobie i patrzy, nie wiem, na Odrę.
12: Sówka jest no piękna w okularkach.
13: Sówka, Zówka to jest. No,
14: sówka, Zówka, Sówka, Zówka.
25: No dobrze, Sowa, ale co ona symbolizuje, ta Sowa?
11: Sowa? Sowa to mądrość.
26: Mądrość.
25: Mądrość kogo?
26: Mądrość tych ludzi, tych co tutaj ludzi, pracują.
10: Nie tylko pokazuje nasze biało-czerwone barwy.
13: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
10: Ale ma tutaj QR kod, ma również poradnik bezpieczeństwa, ma również placek wokacyjny, bo jest takim naszym elementem informacji, edukacji o tym, jak ważne jest teraz to, żebyśmy się czuli bezpiecznie.
19: Sówka Zówka to pomysł 7-letniego Miłosza. Maskotka towarzyszy dzieciom podczas wizyt w urzędzie. Pojawia się też w materiałach edukacyjnych.
27: Znalazłam kolejnych pomocników, jeśli chodzi o pogodę, piękną pogodę w Międzyzdrojach, taki spoiler. Jak wasze imiona?
28: Bartek.
29: I Artur.
27: Cześć, witajcie, opowiadajcie, jak wam tutaj jest.
29: Jest dzisiaj super, super pogoda, prawie że egipska. Świetnie się bawimy, przyjechaliśmy tylko na jeden dzień z Poznania. Pozdrawiamy wszystkich.
27: Na dzień z Poznania, to ile się jedzie?
29: 2,5 godziny pociągiem.
27: Nieźle, nieźle. I co? I trafiliście na gorąc.
29: Nie wzięliśmy nawet krótkich spodenek ze sobą.
27: Ja właśnie też i cierpię z tego powodu, rozumiem ból.
30: Przyjemny dzisiaj klimat, można na plażę pójść. Najpewniej sobie kupimy krótkie spodenki. Po prostu pogoda dzisiaj wyśmienita i wyśmienity czas, żeby przyjechać na plażę.
27: Sama prawda, upał egipski w Międzyzdrojach i taki delikatny wiatr, który nas tutaj orzeźwia.
20: W domu, w pracy. W samochodzie.
27: I tacy orzeźwieni, nagrzani słońcem wchodzimy w kolejną, ostatnią już godzinę aktywnej soboty z Międzyzdrojów, a wchodzimy z prawdziwym szlagierem tanecznym. No, kiedyś to było na wszystkich prywatkach. CC Cash.

0: Mamy 14 minut po 15, to za nami Jeremi i Artur Sikorscy z utworem Młodość. A gdzie zawędrowała reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszak?
1: Ja tym razem witam się z patriotycznego centrum Wybrzeża, czyli z plaży w Międzyzdrojach. Tutaj właśnie odbywa się czytanie konstytucji.
2: Na jednakowych zasadach.
1: Właśnie dziś Międzyzdroje chcą pobić rekord Polski w czytaniu naszej konstytucji. By to zrobić, czytać ją musi ponad 100 osób. Wiemy, że w tej chwili na liście zapisanych jest 105, ale kolejka wciąż rośnie, wciąż dopisują się nowe osoby, a ja zapytałam tych, którzy już przeczytali swój fragment, o wrażenia.
3: No wydawało się, że to takie proste przeczytać, ale stres jednak był.
1: Pani burmistrz, damy radę w taki upał?
3: Oczywiście, że damy radę, jesteśmy zabezpieczeni, mamy wodę, mamy pomoc medyczną i mamy zapał.
1: Ciężkie zadanie przed taką dużą publiką i taką nietypową, bo na plaży przeczytać konstytucję?
4: Oczywiście, że jest to ciężkie przedsięwzięcie, zaangażowanych masę osób.
5: Z tyłu głowy ten wyczyn i symboliczne flagi, pokonywanie rekordu Polski, to jest no, coś wyjątkowego i naprawdę morale rosną.
1: Czytanie konstytucji rozpoczęło się o godzinie 14, a będzie trwało 3 godziny, także każdy, kto chciałby jeszcze wziąć udział w biciu rekordu Polski, może wziąć w nim udział.
0: Naprawdę, ja potwierdzam, oni tu ciągle wytrwale czytają, widzę ich z oddali, tak więc przybywajcie. A nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj mamy dzień grilla i my jeszcze na pewno w tej godzinie będziemy to ważne dla majówki święto celebrować. Ale najpierw z wami w Radiu Szczecin Robin S.

0: rozgrzewka trwa w Międzyzdrojach, a wy odwiedzacie nas tutaj w naszym terenowym studiu Radia Szczecin i przybyli do nas słuchacze, no tak, czy z daleka, czy nie, no tak trochę z daleka. Skąd jesteście?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: A imiona?
1: Agata.
2: Mikołaj.
0: I mówiliście mi wcześniej, że to trochę jest taki spontan ten wyjazd.
1: Tak, bardzo spontaniczny wyjazd. Na pewno na dzień, być może na dwa. Zobaczymy.
0: Czyli wsiedliście sobie w auto, jedziecie, a tutaj w Radiu Szczecin mówią, że są prezenty.
1: Tak jest. Słuchaliśmy oczywiście Radia Szczecin, bo słuchamy. Mąż też pracuje dużo w Szczecinie, więc bardzo często słuchamy państwa. I mówię, dobrze, to zajrzymy do państwa, przywitamy się i jesteśmy.
0: No dobrze, no to witamy, to prosimy o to hasło.
1: Hasło?
2: Majówka w Międzyzdrojach.
0: Dokładnie tak, za to Czarek tutaj wręcza torby.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Tam coś na plaży będzie, coś do zjedzenia.
1: Wow, nie spodziewaliśmy się, bardzo nam miło, dziękujemy.
0: To co, ja życzę miłej, spontanicznej wycieczki. No trafiliście na taką pogodę, że lepiej to się chyba nie dało.
1: Oj tak, zdecydowanie jest pięknie i już nie mogę się doczekać, aż skoczymy sobie na plażę.
0: Stroje kąpielowe są?
1: Oczywiście.
0: No przygotowani.
1: Pełna gotowość.
0: To miłego dnia życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiamy.
0: Uwielbiamy takie wasze odwiedziny. Aktywna sobota z Międzyzdrojów gra do godziny 16:00.

0: pora już jest taka obiadowa. My w Radiu Szczecin ciągle jesteśmy z aktywną sobotą w Międzyzdrojach i tu obok naszego studia terenowego jest grillowanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ma pani na imię?
1: Ewa.
0: Bo właśnie jest dzień grilla dzisiaj, nie wiem czy pani wie.
1: No właśnie się dowiedziałam od pani, że jest dzień grilla i bardzo mi miło, że możemy grillować.
0: Akurat się tutaj państwo strzelili w takie święto, no które świętuje, umówmy się, cała Polska, bo chyba dzisiaj wszyscy grillują.
1: Co mogą.
0: Tak, tak.
1: Gdzie można.
0: Tak, gdzie mogą, to na pewno grillują i ja chciałam zobaczyć, co tutaj u was jest smażone.
1: My proponujemy tak, karkóweczkę z grilla, kiełbaskę z grilla, kaszaneczkę w przyprawach z grilla z cebulką, z papryczką, marynatę robimy sami, czyli sól, pieprz i, Boże, jak to się nazywa?
0: Nie wiem.
1: Czosnek.
0: Sól, pieprz, czosnek to jest marynata do czego?
1: I olej. Do karkówki. Obtaczamy też w tym kiełbaskę, żeby nabrała smaku. A kaszaneczka to jest cebulka, papryczka, troszkę oleju, czosnku i zawijana jest w folię i pieczona na grillu.
0: Okej, mam nadzieję, że słuchacza notowali i jakby co, to była taka szybka inspiracja do tego grillowania. Jeszcze może pani poleca jakieś takie swoje ulubione rzeczy z grilla?
1: Karkówka. Najlepsza na świecie.
0: No u was bardzo dobra.
1: No miło mi i zapraszamy wszystkich do Międzyzdrojów. My często organizujemy takie akcje i myślę, że goście są zadowoleni i ze wszystkim smakowało, bo pracy mamy bardzo dużo.
0: A pani stąd?
1: Tak, ja jestem stąd. Jestem mieszkanką rodowitą Międzyzdrojów.
0: To dziękuję bardzo i życzę dobrego świętowania Dnia Grilla.
1: Dziękujemy bardzo, a jeszcze chciałam powiedzieć, że ten dzisiejszy grill organizowany jest w związku z pomocą dla naszej mieszkanki sołectwa, której spaliło się mieszkanie i dzisiejsze wszystkie pieniążki, które zostaną zapłacone za grillowanie, przeznaczamy na pomoc dla Justyny.
0: Czyli nie dość, że jemy pyszne rzeczy, to jeszcze jemy charytatywnie.
1: Charytatywnie, co łaska do puszki.
0: To zapraszamy tym bardziej.
1: Dziękuję pięknie, do widzenia.
0: Ja się chyba skuszę na jakąś kiełbaskę, a dla was dalej gra Aktywna Sobota.

0: coś da. No i kończymy aktywną sobotę z Międzyzdrojów. Audycję w studiu w Szczecinie realizowali Wawrzyniec i Patryk. W Międzyzdrojach byli tutaj z wami Asia, Czarek, Sebastian, Szymon, Milena. My się zbieramy, ale Międzyzdroje z tym upałem nadal na was czekają. Tu jeszcze wieczorem na plaży Seabull pogra do tańca. A z wami w Radiu Szczecin za chwilę wiadomości o 16:00. Później Marcin Gądziuk zaprosi na hit sobotę. No a my słyszymy się jutro po 13:00 w Czekoladzie i jutro zagra dla was soul bardzo majówkowy. Cześć!
1: Autopromocja. Trochę kultury w Radiu Szczecin. Najbardziej kulturalny program w eterze. Jesteśmy tam, gdzie bije kulturalny puls miasta i regionu.
2: W najbliższym programie opowiem o nadchodzącym 23. Szczecińskim Festiwalu Muzyki Dawnej, o spacerze śladami Sydonii von Borg z Elżbietą Herzińską i Tomaszem Wieczorkiem oraz o nowych szczecińskich książkach dla małych i dużych.
1: W każdą niedzielę od 15 do 17 z kulturą o kulturze. Tylko w Radiu Szczecin.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long End Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+ przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
12: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
13: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: I po reklamie.
0: To już prawie 16:00 wiadomości Radia Szczecin. Elżbieta Bielecka. A w wiadomościach o dniu flagi i o tym, jak obchodzić się z tym symbolem narodowym. Będzie też o niecodziennej aktywności na granicy Ukrainy i Białorusi, poinformował o niej prezydent Zełenski. Sprawdzimy także, jak sobie radzą wilki morskie w meczu z miastem Szkła Krosno.
11: To są wiadomości Radia Szczecin.
0: A na początek informacja dla kierowców. Nadal są utrudnienia na drodze krajowej numer 31 w Nowym Czarnowie. Między Pastuszką a Pniewem bus uderzył w drzewo. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch odbywa się tam wahadłowo.
11: Czujny telefon Radia Szczecin. 510-37-32.
0: Flaga to jeden z symboli narodowych łączących Polaków, mówi Tadeusz Sobieszek, członek Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych
14: Wewnętrznych i Administracji. 2 maja przypada Dzień Flagi, ustanowiony przez Sejm, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Tadeusz Sobieszek podkreśla, że flaga powinna być zawsze otoczona czcią i szacunkiem.
15: W czasie, gdy jest grany hymn i podniesienie flagi, to wszyscy powinni się zatrzymać w miejscu, zwrócić twarzą w kierunku flagi. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy, z wyjątkiem służb mundurowych, oddają salut.
14: Święto flagi ustanowiono w 2004 roku na pamiątkę zawieszenia 2 maja 1945 roku biało-czerwonej na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej uczestniczący w zdobyciu stolicy nazistowskich Niemiec.
16: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
14: Niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi. Do incydentu doszło wczoraj po białoruskiej stronie, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W codziennym orędziu do narodu zapewnił, że sytuacja jest monitorowana.
17: Wczoraj była dość niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi, po białoruskiej stronie. Uważnie monitorujemy sytuację, utrzymujemy wszystko pod kontrolą i zareagujemy w razie potrzeby. Ukraina jest gotowa chronić swoich mieszkańców, swoją suwerenność i każdy, kto próbuje wciągnąć Ukrainę w jakiekolwiek agresywne działania, musi to zrozumieć.
14: Ukraiński prezydent nie podał więcej szczegółów.
16: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
14: Przenosimy się teraz do hali Enea Areny w Szczecinie. Jest tam Artur Dyczewski, który obserwuje mecz Kinga Szczecin. Arturze, dzień dobry. Jak sobie radzą Wielkimorskie z gośćmi z Krosna?
18: Dzień dobry. Na początku wydawało się, że nie będzie żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa, bo przecież w końcu grał lider do tej kolejki spotkań z ostatnim zespołem ligowej tabeli. To potwierdzał początek tego meczu, bo po 4,5 minutach gry King prowadził 12-0. Dopiero wtedy pierwsze dwa punkty zdobyli goście z Krosna. Pierwsza kwarta wygrana 27-17 przez Szczecinian, ale już w drugiej pojawiły się pewne problemy, bo ta przewaga w pewnym momencie stopniała do zaledwie jednego oczka. Finisz w drugiej kwarcie należał jednak do podopiecznych trenera Macieja Majcherka i Wilki Morskie po 20 minutach gry prowadziły 45-38. Rozpoczęła się ta trzecia kwarta i znowu trzeba drżeć o ten wynik, bo King Szczecin prowadzi 50-48, a teraz sędziowie jeszcze będą sprawdzać jedną z akcji, po której odgwizdali przewinienie naszego zawodnika i będą się zastanawiać, czy to był faul umyślny, czy też taki zwykły sportowy. Więc 50-48, 7 minut i 15 sekund do końca trzeciej kwarty. Dla zespołu z Krosna to mecz ostatniej szansy. Oni po prostu muszą wygrać to spotkanie, aby jeszcze przedłużyć swoje nadzieje na utrzymanie, chociaż i tak są zależni od tego, co zrobi GTK Gliwice. A King też musi wygrać, jeżeli chce być na pierwszym miejscu w tabeli, bo wczoraj wygrała Legia i chwilowo przeskoczyła Wilki Morskie w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski na prowadzeniu. Stołeczny zespół, ale King wygrywając wróci to na pierwsze miejsce. 50-48, 7 minut i 15 sekund do końca trzeciej kwarty. King prowadzi z zespołem Miasto Szkła Krosno. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
16: Radio Szczecin poleca.
14: I Beata Użarowska.
19: W Dolicach trwa Venus Rising Festival, wydarzenie, które łączy koncerty, sztukę i edukację. Poza sceną również sporo się dzieje. Warsztaty DJ-skie, strefa VR, gdzie można spróbować miksowania muzyki w wirtualnej rzeczywistości, a także tworzenie obrazu na oczach publiczności. A dziś w Dworku Wiktoria dodatkowa prelekcja Moc jest kobietą. Jasne Błonia w Szczecinie zmieniły się w prawdziwe kolorowe miasteczko, czyli Jarmark Szczeciński 2026 wersji majówka pełną parą. Jest tam wszystko, czego człowiek nie wiedział, że potrzebuje. Rękodzieło, biżuteria, dekoracje, regionalne smaki i produkty, które pachną lepiej niż dieta po nowym roku. Dla najmłodszych dmuchańca malowanie buziek i tatuaże, które znikną szybciej niż postanowienia noworoczne. Krótko mówiąc, majówka w Szczecinie równa się spacer, jedzenie, zakupy i udawanie, że tylko oglądamy. Stara Rzeźnia dziś o 19.30 zmienia się w przestrzeń, gdzie czas trochę przestaje mieć znaczenie. Festiwal Szczecin Classic 2026 i koncert Continuum. To spotkanie zespołów kameralnych Szczecin Classic Academy z mistrzami. Cały festiwal odbywa się pod hasłem Nieskończoność, więc nic dziwnego, że tu muzyka płynie jakby nie miała końca. Muzyka, która łączy pokolenia, no i udaje, że czas nie istnieje. W szczecińskich kinach film Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po kultowej pierwszej części wracamy do świata runway, gdzie moda nie wybacza błędów, a kawa najwyraźniej nadal jest zimna i podawana z oceną stylizacji w pakiecie. Moda znowu mówi ostatnie słowo. W Międzyzdrojach majówka trwa w najlepsze i naprawdę jest co robić. Na promenadzie i na Alei Gwiazd sporo się dzieje. Jest bieg po kulturę, koncerty, muzyka na żywo, skrzypce i nawet próba bicia rekordu Polski w czytaniu konstytucji. Krótko mówiąc, trochę ruchu, trochę kultury i dużo majówkowej atmosfery nad morzem. No i Radio Szczecin również z Wami w aktywnej sobocie. Więc jeżeli ktoś jest w okolicy, warto wpaść i zobaczyć na żywo, bo siedzenie na kanapie w taką pogodę, no to raczej jest dość odważna decyzja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arteam. Dbamy o Twoje urządzenia transportu bliskiego. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
14: Na zachodzie i południu regionu mamy około 26 stopni. Nieco chłodniej jest nad Bałtykiem. W nocy od 7 do 9 stopni. Jutro na zachodzie województwa około 28 kresek na termometrach. Na wschodzie kilka stopni chłodniej. Ale uwaga, mogą pojawić się i deszcz, i burze. Trzeba się nacieszyć ciepłem, bo początek tygodnia już dużo chłodniejszy.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Arteam. Polski producent zawiesi pasowych i pasów transportowych. Zapraszamy do nowej siedziby. Pomorska 66, Szczecin.
16: W domu, w pracy, w samochodzie.
20: Dzień dobry, program realizuje Patryk Srokowski. Ja nazywam się Marcin Gądziuk i zapraszam na hit sobotę do godziny 18. Irlandzki zespół The Script na początek.

0: Gotham zaśpiewał Bartek Metzner, młody, zdolny polski piosenkarz. Można głosować na ten utwór w Slipie. A już za chwilę zaśpiewa nam Shakin' Stevens, słynny walijski piosenkarz, który miał kiedyś nawet wystąpić w Szczecinie. Jego koncert zaplanowany w maju 2013 roku w Teatrze Letnim został jednak niespodziewanie odwołany. Do dziś nie wiemy dlaczego. Shakin' Stevens wylansował bardzo wiele przebojów. My dziś przypomnimy sobie piosenkę, która w sierpniu roku 1981 dotarła do drugiego miejsca europejskiej listy przebojów. You Drive Me Crazy, Shakin' Stevens.
1: Eurochart Hot 100. To było grane w Europie.

0: Fever Dream zaśpiewał Alex Warren, piosenka z czołowej dwudziestki aktualnego notowania szczecińskiej listy przebojów, a teraz u nas coś starszego. Utwory instrumentalne niezbyt często stają się hitami na światowych listach przebojów. Kiedyś zdarzało się to częściej, teraz jakby rzadziej. My przypomnimy sobie utwór angielskiego DJ-a Chicane, który w roku 1997 umieścił na listach przebojów w Europie to nagranie Offshore Chicane.
1: Eurochart Hot 100. To było grane w Europie.

0: I Want to Know What Love Is, słynny utwór grupy Foreigner. Piosenkę skomponował gitarzysta tego zespołu Mick Jones, ojczym Marka Ronsona i co ciekawe, z miłości do mamy Marka Ronsona. Mick Jones skomponował tę epicką balladę. Mark Ronson wiele zresztą zawdzięcza swojemu ojczymowi, jeśli chodzi o rozwój muzyczny. A przed nami nowość. Piosenka, która błyskawicznie zdobywa sobie ogromną popularność na całym świecie. Produkcja holenderskiego duetu Anotr, Talk to You.
1: To jest nowość w Radiu Szczecin.

0: Me All Your Lovin' zagrał amerykański zespół ZZ Top, czyli dwóch brodaczy i trzeci, który brody nie nosił, ale co ciekawe, broda miał na nazwisko Frank Beard. A przed nami chłopak, który tak naprawdę nazywa się Peter Hernandez, ale występuje jako Bruno Mars. Bardzo szybko zdobył popularność, bo już pierwszy singiel z jego udziałem w duecie z B.O.B. trafił na sam szczyt listy Billboardu w roku 2010. Nothing on You, Bruno Mars i B.O.B.
1: Billboard Hot 100. To było grane w USA.

0: tyle się zmieściło w tej godzinie, ale mamy oczywiście kolejną tuż po wiadomościach o 17:00. Druga część Hit Soboty, a w niej m.in. nowy singiel Sombra i epicka ballada rockowa Celine Dion.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
3: To ważna wiadomość ze szpitala przy Arkońskiej, w którym po ataku hakerów powoli wracają do normalnego trybu i wydłużyli właśnie godziny działania telefonicznej rejestracji do wszystkich poradni. No można teraz dzwonić pod 91 500 0500 codziennie od 7 do 16, nie 14.30 jak do tej pory, a w środy nawet do 18. No i dobrze, bardzo dobrze, fajnie, miło. Dzięki temu przynajmniej dłużej nie będzie można się teraz dodzwonić.
2: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji i konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
5: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
6: Internet to olbrzymie źródło informacji z różnych dziedzin. Jednak nie wszystko, co w nim widzimy, jest prawdziwe. Czasem możemy natknąć się na fake newsy, fałszywe, często sensacyjne wiadomości. Skala zjawiska jest ogromna, a przez rosnącą liczbę mediów społecznościowych coraz trudniej je weryfikować. Zawsze sprawdzaj wiarygodność informacji, domeny redakcji i prawdziwość kont. Nie publikuj swoich wrażliwych danych i nie wysyłaj ich innym.
7: Psst, ej, maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: I po reklamie. Minęła 17. Wiadomości Radia Szczecin. Elżbieta Bielecka. Zachodniopomorskie bije rekordy. W Bornem Sulinowie rozwinięto najdłuższą flagę. W Międzyzdrojach najwięcej osób czytało konstytucję. Zajrzymy też do Enea Areny, żeby sprawdzić, jak poszło Kingowi Szczecin w meczu z miastem Szkła Krosno.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: Serce Polski bije w Bornem Sulinowie. Pod takim hasłem na południowym wschodzie zachodniopomorskiego pobito rekord długości flagi. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny.
9: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
10: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
11: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, w sali wszystkich, i młodych, i starszych, wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne Sulinowo.
1: 3-kilometrowa biało-czerwona to około 0,5 tony materiału, opowiedział pomysłodawca wydarzenia i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
12: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu ostatni szef, ponad 450 kilo, ponad 0,5 kilometra nici i 43 godziny szycia.
1: W Bornem Sulinowie do października 1993 roku stacjonowały wojska radzieckie. Jak mówili organizatorzy, pobicie rekordu to również podkreślenie polskiej tożsamości miasta. Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach 3 lata temu. Wówczas flagę rozwinięto na odległość prawie 2800 metrów.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
1: Międzyzdroje pobiły za to dziś inny rekord. Nadmorska miejscowość stała się stolicą polskiego patriotyzmu, oficjalnie ustanawiając nowy rekord Polski w kategorii najwięcej osób czytających konstytucję w sztafecie. Tłumy mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości zebrały się w okolicach Promenady Gwiazd, aby wspólnie, głośno i z dumą czytać najważniejszy akt prawny w państwie.
13: Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny.
14: Państwo na samym końcu kolejki do czytania konstytucji. Warto tutaj być?
15: Warto. Zawsze warto być patriotą.
14: Warto stać, czekać w takim upale?
16: No pewnie, że tak. Dlaczego? Bo nieładna pogoda, trochę przeczytamy i potem pójdziemy, wrócimy na plażę.
14: Niecodziennie się czyta konstytucję, to nie jest codzienna lektura.
17: No nie, nie.
18: Ale warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca.
17: I warto ją przestrzegać.
1: Międzyzdroje systematycznie biją rekordy. Poza najdłuższą flagą w 2023 w ubiegłym roku w kurorcie rozłożono największe godło Polski.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
1: A my wracamy do hali Enea Areny w Szczecinie. Zakończył się tam mecz koszykarzy Kinga z miastem Szkła Krosno. Obserwował go Artur Dyczewski. Arturze, my tutaj o rekordach, więc może Wilki Morskie też jakiś rekord pobiły?
19: No niestety nie pobiły, chociaż są na dobrej drodze do wyrównania swojego najlepszego wyniku w sezonie zasadniczym, bowiem gdy 3 lata temu zdobywały Mistrzostwo Polski, to w sezonie zasadniczym drużyna Kinga odniosła 22 zwycięstwa. Natomiast w tym momencie mają 21 zwycięstw w Szczecinianie, bo dziś wygrali z miastem Szkła Krosno 88-85. I jeżeli w środę pokonają stolicy Legię, no to wyrównają swój najlepszy rekordowy wynik, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw w sezonie zasadniczym. A ta dzisiejsza wygrana no nie przyszła łatwo, chociaż początek meczu na to nie wskazywał, bo po 4,5 minutach gry King prowadził 12-0. Goście dopiero po 4 minutach i 30 sekundach zdobyli pierwsze punkty. No ale systematycznie odrabiali straty. Do przerwy Wilki Morskie na prowadzeniu 45-38, ale fatalna trzecia odsłona. Przegrana przez Kinga 15-30 i po 30 minutach gry King w dużych opałach 60-68 przegrywali Szczecinianie. Na początku czwartej kwarty ta przewaga gości wzrosła nawet do 10 punktów. No i rozpoczął się szalony pościg. No a Freidel trafiał jak natchnione trójki. 3 rzuty za 3 z rzędu. No ale trafiali także za 3 zawodnicy z Krosna. Końcówka naprawdę dramatyczna, bowiem jeszcze na minutę i 40 sekund przed końcową syreną Szczecinianie przegrywali 80-82, ale po rzutach Popowicza, a następnie Jeremiego Roacha wyszli na prowadzenie, obronili akcję gości pod własnym koszem i znowu trafił Nemanja Popowicz na 23 sekundy przed końcową syreną i przewaga była 4-punktowa. Goście jednak nie rezygnowali, Szumgu trafił na 2,2 sekundy przed końcową syreną za 3, no ale w odpowiedzi Tomasz Gielo wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych i ostatecznie Szczecinianie wygrali 88-85. King odzyskał pozycję lidera, bo wczoraj wygrała Legia i ma już pewne pierwsze bądź drugie miejsce na koniec sezonu zasadniczego i z tych lokat pierwszej lub drugiej przystąpi do fazy play-off, a z której dokładnie o tym rozstrzygnie środowy mecz w stolicy, mecz na szczycie prowadzących Wilków Morskich z drugą Legią Warszawa. Dziś przypomnę, King wygrał z miastem Szkła Krosno 88-85 i sprawił, że zespół z Krosna po rocznym pobycie żegna się z rozgrywkami o Mistrzostwo Polski. Dla wiadomości Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
1: Wygląda na to, że to najcieplejsza majówka od lat. Około 26 stopni mamy na zachodzie województwa, niewiele mniej na wschodzie, około 20 we wschodniej części wybrzeża. W nocy 9 stopni i odrobinę chmur. Jutro apogeum majowego upału, czyli 28 kresek na termometrach.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: ATB zagra na początek tej godziny programu, zaśpiewa Tiff Lacey i jeszcze przez godzinę w Radiu Szczecin Hit Sobota. Marcin Gądziuk, witam ponownie.

0: To był najnowszy singiel Sombra Potential, kolejna bardzo dobra piosenka tego wciąż bardzo młodego, 20-letniego amerykańskiego wokalisty, a już za chwilę zaśpiewa nam kanadyjska gwiazda Celine Dion. To będzie piosenka skomponowana przez słynnego Jima Steinmana, autora wielkich przebojów Meat Loafa. Tę piosenkę Meat Loaf też bardzo chciał zaśpiewać i nawet kłócił się o to z Jimem Steinmanem, ale kompozytor stwierdził, że to piosenka dla kobiety. Najpierw propozycję nagrania tego utworu dostała Bonnie Tyler, ale odmówiła. Ciekawe, że jako pierwsza nagrała ten utwór dziewczęca grupa Pandora's Box, ale bez większego powodzenia. Potem swoją wersję nagrała Celine Dion i to był hit numer 2 na liście Billboardu w USA w roku 1996.
1: Billboard Hot 100. To było grane w USA.

0: Take That, Pray z roku 1993. Jeden z 12 hitów numer 1 tej grupy na liście brytyjskiej. Niesamowite liczby wykręcał zespół Take That, który wciąż działa, wciąż istnieje. Niedawno pojawił się nawet całkiem nowy singiel tej grupy, który graliśmy premierowo w szczecińskiej liście przebojów. Take That to obecnie trzyosobowa ekipa bez Robiego Williamsa i Jasona Orange'a. A w naszym programie kolejna nowa piosenka. Kto jak nie my, zaśpiewa Lanberry.
1: To jest nowość w Radiu Szczecin.

0: Paradise zaśpiewała Shade Adu, piosenkarka urodzona w Nigerii, w zasadzie samouk, bo nigdy nie chodziła do szkoły muzycznej, a śpiewaniem zajęła się właściwie przez przypadek. Koledzy ze szkoły poprosili ją, żeby została wokalistką w ich amatorskim zespole. No i tak się to rozwinęło, że została światową gwiazdą popu w latach 80. A przed nami zespół, który sensacyjnie szybko zdobywa sobie aktualnie popularność na całym świecie. Temper City, ich piosenka Self Aware to wiralowy hit.
1: To jest nowość w Radiu Szczecin.

0: To jest Radio Szczecin.
1: Radio Szczecin. Radio Szczecin.
2: Escucha el ritmo.

0: No i kończymy dzisiejszą Hit Sobotę. Program zrealizował Patryk Kysrokowski, przygotował i poprowadził Marcin Gądziuk. Zapraszamy ponownie za tydzień o 16:00, a tymczasem przed nami najnowsze wiadomości w Radiu Szczecin, potem dużo sportu, ale też i muzyki u Artura Andyczewskiego.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka? Tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
3: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
7: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi, to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
8: Baszkowicka wiosna już 9 i 10 maja.

0: Be Cool i Longhead Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: To już prawie 18:00, wiadomości Radia Szczecin, Elżbieta Bielecka. Płonie las w powiecie kołobrzeskim, walczy z nim 11 zastępów straży i samolot gaśniczy. Ale w wiadomościach też o harcerskiej grze miejskiej dla mieszkańców regionu i o remisie piłkarek Pogoni z liderkami Ekstraligi.
7: To są wiadomości Radia Szczecin.
6: Strażacy walczą z pożarem lasu w Pławęcinie w powiecie kołobrzeskim. Na miejsce przyjechało 11 zastępów straży pożarnej, a z powietrza pomaga samolot gaśniczy Lasów Państwowych. Ogień na początku objął około pół hektara, ale wciąż nie wiadomo, jak duży obszar spłonął. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Zachodniopomorskiem, zanotowano dziś prawie 30 pożarów traw, nieużytków i lasów. W województwie obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
7: Czujny telefon Radia Szczecin 510-37-32.
6: Szczeciński Ogród Urzędu Wojewódzkiego zmienił się w scenę gry terenowej pełnej zadań i historii. Przygotowali ją dla mieszkańców regionu zachodniopomorscy harcerze. Na uczestników czekało 6 stacji z zadaniami i quizami dotyczącymi historii Polski, postaci historycznych, a także symboli narodowych. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy. Grę obserwował nasz reporter Krzysztof Cichocki.
8: Klasujesz pytanie od 1 do 9.
9: Historie i postacie.
10: Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki, mogą poznać trochę jednak historii z innej strony.
11: Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską.
12: Co nam
11: apel z okazji 3 maja.
12: A ty?
11: Orła.
8: Pytanie 7. Kto był polskim papieżem? Jan Paweł.
12: Który?
8: No przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm.
13: Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach.
8: Staramy się dbać o zabawę, o interakcję z nami.
14: Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu.
8: Dla siebie cukierek oraz dla taty.
6: Gra terenowa odbyła się w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Flagi.
7: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
6: Walczyły dzielnie i ambitnie, ale nie zdołały pokonać lidera Ekstraligi Kobiet. Piłkarki nożne Pogoni zremisowały z Czarnymi Sosnowiec 2-2 w 19 kolejce rozgrywek. Do remisu w 74 minucie doprowadziła Julia Brzozowska. Obrończyni portowej drużyny była zadowolona ze strzelonej bramki i podkreśliła, że trzeba szanować punkt zdobyty z liderem tabeli.
15: Ten gol na pewno cieszy, czy daje satysfakcję. Gdyby dawał 3 punkty, to na pewno. Dzisiaj nie do końca, ale szanujemy naprawdę ten punkt, bo zdajemy sobie sprawę, że Sosnowiec miał o wiele więcej sytuacji klarownych i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie. Także szanujemy ten punkt.
6: Ekipa trenera Piotra Łęczyńskiego po dzisiejszym remisie spadła na 3. miejsce w tabeli i ma 5 punktów straty do prowadzących czarnych. W kolejnym meczu Ekstraligi Kobiet piłkarki Pogoni za tydzień na wyjeździe zagrają z Pogonią Tczew.
7: Trochę kultury w wiadomościach Radia Szczecin.
6: Około 100 wykonawców z całego świata. Doświadczenie mistrzów splecione z energią młodych muzyków. Trwa 8. festiwal Szczecin Classic. Neuma Quartet światowej renomy polski zespół wykonał prapremierowo 5 utworów na finał sympozjum kompozytorskiego.
16: Po sukcesie ubiegłorocznego sympozjum ogłosiliśmy konkurs dla młodych twórców, powiedziała Emilia Goch-Salvador, dyrektor Baltic Neopolis Orchestra.
17: Było bardzo dużo zgłoszeń z całego świata. Zakwalifikowało się 5 kompozytorów, 3 z Polski, 1 ze Stanów Zjednoczonych, 1 z Hongkongu i 5 kompozycji właśnie było wykonane. To jest głos współczesnych twórców i reakcja publiczności dowodzi, że kariera przed nimi, bo fantastycznie się ich słucha.
16: Mentorami młodych kompozytorów byli światowej sławy i klasy twórcy Karol Fiorini z Filipin i Łukasz Zalewski z Polski. Polski.
5: No jest to jeden w ogóle z najciekawszych tego rodzaju festiwali na mapie świata, jeżeli chodzi o kształcenie kompozytorów. I Szczecin dzięki temu staje się bardzo ważnym punktem odniesienia dla kształtowania muzyki współczesnej.
16: Dziś o 19.30 kolejny koncert Szczecin Classic. Dorota Zamolska, Radio Szczecin.
6: Temperatury w przeważającej części regionu nadal oscylują wokół 26 stopni, ale upał nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jutro w części regionu, przede wszystkim tej zachodniej i południowej, termometry pokażą 28 kresek. Warto wybrać się w miarę możliwości na spacer, bo przyszły tydzień już sporo chłodniejszy.
9: W domu, w pracy, w samochodzie.
12: Halo, halo, tu sportowa służba sprawozdawcza Polskiego Radia.
18: Halo, stadion.
19: Gol! Cudownie!
20: Patryk Srokowski, Artur Dyczewski. Witamy bardzo serdecznie w majowym wydaniu sportowej audycji Halo Stadion. Koszykarze Kinga Szczecin pokonali Miasto Szkła Krosno w Orlen Basket Lidze. Górnik Zabrze z piłkarskim Pucharem Polski. Zabrzanie w finale pokonali Raków Częstochowa w Warszawie 2-0, a Pogoń Szczecin to zagra z Wisłą Płock. O tym meczu już za chwilę w Halo Stadion.
21: Zostań, proszę cię.

0: będzie trudny mecz dla piłkarzy Pogoni, bo przyjeżdża zespół, który świetnie się spisuje w defensywie.
1: Zgadza się.
0: Krzysztof Kamiński, bramkarz Pogoni Szczecin.
1: Tak naprawdę ciężko powiedzieć, żeby którykolwiek mecz w Ekstraklasie był łatwy, aczkolwiek Wisła wyrobiła sobie taką markę, taką renomę w tym sezonie, że świetnie bronią, a do tego są dosyć groźni w tych strefach przejściowych.
0: Ale trzeba skruszyć ten płocki mur, bo trzeba wygrać, bo punkty są potrzebne, 3.
1: Oczywiście. Z takim podejściem zaczynamy to spotkanie, przygotowujemy się, zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale wiemy, że jeśli zagramy na twoim poziomie, to jesteśmy w stanie uszczęśliwić wszystkich.
0: A dla pana to jeszcze jakiś taki szczególny mecz, jakieś dodatkowe emocje, sentyment, gdzieś tam przypominają się jakieś różne historie, no bo przecież jest pan kojarzony z płocką Wisłą.
1: Oczywiście, to będzie dla mnie w sumie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ dużo czasu spędziłem w Płocku, dużo miłych wspomnień, też oczywiście tych smutniejszych, ale no takie jest życie zawodowego piłkarza i często zmieniamy te kluby. Rzadko się zdarza, żeby ktoś spędził całe życie w jednym, więc będę trzymał kciuki za moją drużynę, czyli za Pogoń.
0: No bo wiemy, jaka jest sytuacja, zwycięstwo jest bardzo potrzebne. 100% może nie wystarczyć zaangażowania. Trzeba 120 zostawić, bo to już jest końcówka sezonu i wszyscy o coś walczą.
1: Dokładnie, wiemy w którym miejscu się znajdujemy w tabeli, jak ważne jest to spotkanie. W przypadku zwycięstwa, jak duży komfort może nam dać w tabeli, więc podejdziemy do tego spotkania, tak jak powiedziałem, już na 100%.
0: Doping kibiców tutaj na Twardowskiego, on potrafi czynić cuda, potrafi popchnąć zespół do zwycięstwa.
1: Zdecydowanie, kibice są naszym 12 zawodnikiem i wszystkie drużyny, które tu przyjeżdżają, zdają sobie sprawę i później nawet to mówią o tym, że gdy kibice nałożą dodatkową presję na nich, to gra się im zdecydowanie ciężej.
0: Niedzielny mecz Pogoni z Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 17:30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie. W piątkowych pojedynkach 31. kolejki Ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź 1-0, natomiast Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W Halo Stadion po piosence spotkamy się z piłkarzami Świtu Szczecin, którzy wczoraj w drugiej lidze doznali czwartej z rzędu porażki, przegrywając z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2.

0: Niestety bez przełamania piłkarze świtu. Czwarta z rzędu porażka stała się faktem. Przegrana z Podbeskidziem 0-2. Kacper Wojdak, kapitan świtu Szczecin. No zaczęliście grać od 30 minuty, ale wówczas było już 0-2.
1: Nie to sobie powiedzieliśmy w szatni, a nie to zrobiliśmy przez te 30 minut, bo chyba ta druga bramka dopiero nas obudziła. Szkoda, bo straciliśmy 30 minut meczu. Przeciwnik w te 30 sobie ułożył mecz. My później gdzieś tam chcieliśmy stwarzać tę sytuację, ale docelowo biliśmy głową w mur po prostu.
0: Ale dobra była ta wasza reakcja na tą drugą połowę. Widać było, że walczycie, że chcecie zmienić ten niekorzystny wynik. Też trzeba oddać po prostu. Rywal był bardzo mocny i dobrze grający.
1: Rywal też jest napędzony, ale nie na to musimy patrzeć. Musimy spojrzeć na siebie, bo jeśli po 30 minucie możemy grać tak, jak graliśmy, czyli możemy walczyć, jak nam nie szło, tak przez pierwsze 30 minut i napędzać się, budować się po prostu, no to my tak musimy grać po prostu od pierwszej minuty. No, ja jestem tu bardzo długo, ode mnie się to zaczyna, ja to też muszę wziąć na siebie. I ja pamiętam ten świt po prostu taki, chociażby czy w tamtej rundzie, czy w początku takich meczów.
0: No ja nie tracę nadziei, że ta końcówka sezonu będzie lepsza niż ten etap, bo trzeba walczyć, żeby uniknąć tych baraży o utrzymanie, bo na tym trzeba się w tej chwili skupić.
1: No dokładnie, no ja tu nic teraz nie wymyślę, nic panu nie powiem, ale no tu trzeba po prostu wziąć się w garść, bo ta liga może niestety pójść w takim kierunku, o którym w ogóle nikt nie myślał.
0: Rezerwy ŁKS Łódź to będą waszym najbliższym rywalem. Trzeba zapunktować, chociaż to będzie wyjazdowy mecz, ale też tak twierdzę, że jak zaskoczycie, jak zapunktujecie, jak wygracie, to już będzie o wiele lepiej.
1: Prawdopodobnie tak będzie, ale ja bym się skupiał teraz na każdym pojedynczym meczu, bo dla nas każdy pojedynczy mecz teraz to jest tak zwany finał i tu no nie ma co tutaj wyjać w bawełnę. Nie ma co wybiegać w przyszłość, że nagle wygramy 5 meczów do końca i zakręcimy się wyżej. Nie, tu stopniowo musimy zacząć budować po prostu to, co mamy do zbudowania, czyli to utrzymanie, a później będziemy sobie rozmawiać na czymś innym.
0: Damian Ciechanowski, Świt Szczecin. No szarpał pan po tym skrzydle, starał się, robił groźne akcje i był pan no bliski też szczęścia zdobycia tego gola kontaktowego w pierwszej połowie. Tam naprawdę niewiele zabrakło do zdobycia bramki.
2: No zabrakło niewiele, ale wynik jest jaki jest. Przegrywamy kolejny mecz. Nie mieliśmy chyba nigdy, od kiedy ja jestem w Świcie, tak fatalnej pasy. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy i wiemy, jak ciężko będzie. Nie ma co oszukiwać. Ciężko będzie w najbliższych meczach, ale musimy się przede wszystkim zmobilizować, skupić się na pracy i odwrócić te losy, no bo sytuacja na pewno nie jest ciekawa.
0: W meczu z Podbeskidziem źle weszliście w to spotkanie. Daliście sobie narzucić warunki gry rywala, a nim się przebudziliście, to już było 0-2.
2: Dokładnie tak, tylko tutaj też jest taki problem, że my nawet pierwsi strzelając w bramkę też oddajemy nagle pole i przeciwnik nas dominuje. Potrafimy grać w piłkę, bo udowodniliśmy to już nieraz. Na pewno jesteśmy w jakimś kryzysie punktowym, ale nie ma innego wyjścia. Został miesiąc pracy, trzeba ciężko się przygotowywać. My musimy zacząć punktować, no bo innej drogi nie ma.
0: Mały pozytyw taki, wasza reakcja po zmianie stron, bo ta druga połowa już była naprawdę niezła, już był ten świt walczący.
2: Na pewno tak, ta druga połowa wyglądała lepiej, ale nie na tym polega piłka, żeby grać jedną połowę lepszą, a drugą słabszą. No, sami sobie robimy problemy, no bo nie wiem, w której minucie. Jakoś na początku meczu, no, 7 minuta ta pierwsza bramka i potem zaraz druga, no, i grać z bagażem 2-0, no to nie jest łatwe i jeszcze brakowało nam szczęścia w tych kilku, w tej mojej sytuacji, w tych potem późniejszych. Nie daliśmy rady złapać tego kontaktu, no i potem to wygląda jak wygląda, że przegrywamy kolejny mecz i kolejny mecz nie strzelamy bramek, bo zawsze nas cechowało to, że mimo tego, że traciliśmy ich dużo, strzelaliśmy dużo, a my w 11 meczach strzeliliśmy 9 bramek, co ciężko jest tracąc dwie na mecz, strzelając niecałą jedną, wygrywać.
0: No to gdy tak idzie ciężko, to przychodzi to przełamanie w najmniej może spodziewanym momencie. Ja was wierzę, bo wiem, na co was stać. Wiem, że potraficie grać i każdy dzień z nowym trenerem też działa na waszą korzyść. I te rezerwy ŁKS-u Łódź jesteście w stanie pokonać, bo to będzie wasz najbliższy przeciwnik.
2: Uważam, że tak. Ta liga pokazała, że tak naprawdę każdy z każdym może wygrać mecz, ale przede wszystkim musimy uwierzyć sami w siebie i zacząć punktować, bo to jest teraz najważniejsze w tej sytuacji, w której jesteśmy.
0: Sportowo Świt na boisku przeżywa trudne chwile, ale za to powiało optymizmem w kwestii zmian na obiekcie przy Stołczyńskiej, bo wszystko wskazuje na to, że w końcu stadion Świtu zmieni się na dobre i kibice będą mogli oglądać mecze w dobrych warunkach i przy sztucznym oświetleniu. O szczegółach w Halo Stadion po piosence.

0: Marcin Biskupski, wiceprezydent Szczecina. Udało się doprowadzić do tego, że będą zmiany na stadionie w Czystołczyńskiej.
1: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za to, że mieliśmy kilkadziesiąt możliwości spotkań zarówno z przedstawicielami Świtu Szczecin, jak i ze Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej. I wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, które z punktu widzenia miasta ma ogromne znaczenie, a mianowicie obiekt skrojony pod możliwości finansowe oraz pod możliwości organizacyjne. To znaczy tutaj to, co zostało wspólnie zaproponowane przez przedstawicieli Świtu, przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej i miasto, spotkało się jakby w środku tych wszystkich oczekiwań. Jest, i to będzie obiekt, który będzie naprawdę służył tutaj mieszkańcom, służył piłkarzom, ale też całej lokalnej społeczności i nie będzie tak drogie, jak pierwotnie było planowane. Nie będzie przeskalowany. To będzie taki naprawdę fajny, kompleksowy obiekt.
0: Ten obiekt będzie się zmieniał, będzie ładny, będzie nowa trybuna, nowe zaplecze sanitarno-szatniowe, będzie oświetlenie, tunel, tylko musimy jeszcze na to stopniowo oczywiście poczekać, bo to się w tydzień nie wybuduje.
1: To prawda, sam proces będzie trochę trwał. Tutaj dzisiaj już wstępny harmonogram zaprezentowaliśmy. Robimy to wszystko po kolei, krok po kroku, cały czas obserwując strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo jeśli pojawi się jakakolwiek możliwość składania wniosków o dofinansowanie, obojętnie czy na obiekt na ulicy Stołczyńskiej, czy na każdy inny, który mamy zamiar zmodernizować, to będziemy to robić.
0: Finanse będą zabezpieczone, czy już może są?
1: Finanse są zabezpieczone. Jest program uchwalony przez Radę Miasta Moja Dzielnica, Moje Boisko na poziomie 55 milionów, ale jeśli uznamy, że ten program trzeba zwiększyć jakąś kwotą, to będę prosił radnych o wsparcie. Pewnie najwcześniej będziemy to wiedzieć już w przyszłym roku, więc wtedy ewentualnie w przyszłym roku byłyby dokonywane jakieś zmiany zwiększające ewentualnie całą wartość programu.

0: Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. No to zmienia się stadion przy Stołczyńskiej, na którym grają piłkarze Świtu w końcu. Będzie tutaj no istna rewolucja.
1: No może nie rewolucja, ale ewolucja. Powoli, no od dłuższego czasu powoli zmieniamy ten obiekt, bo

0: Nie ma niebezpieczeństwa, żeby akurat te pierwsze inwestycje zostały, że jest jakieś zagrożenie dla nich.
1: Prawdopodobnie ma wszystko się zamknąć w kwocie 15 milionów złotych, ale wiadomo, że to może ulec chyba zmianie.
0: Znaczy, myślę, że tutaj padło pewne niezrozumienie. 15 milionów złotych jest przeznaczone na nowy budynek z zapleczem szatniowym i z trybuną. Natomiast osobnym budżetem jest kwestia oświetlenia, no i tego tunelu. Także to są tak jakby dwie różne rzeczy. Oświetlenie i tunel to będzie koszt w granicach, no tak 3,5, myślę, że może do 4 milionów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek, no to tak naprawdę dopiero na etapie wykonania całego projektu będziemy znali szacunkowe koszty. One na dzisiaj są szacowane tak gdzieś na 15-16 milionów złotych. Natomiast tak naprawdę to rynek pokaże, jaka ta kwota ostatecznie będzie wyglądała. Natomiast tak jak pan prezydent powiedział na tej konferencji, myślę, że wszyscy już są za tym, żeby ten obiekt powstał i że te pieniądze na pewno na tą część, o której tu dzisiaj mówiliśmy, zostaną zabezpieczone.
1: Czy 2028 rok to jest taka data, w której już tu wszystko powstanie? I budynek z trybuną, z szatniami i oświetlenie. Patrząc też na te wszystkie ograniczenia, przepisy, przetargi, że to troszeczkę może się wydłużyć.
0: Ja nie obiecam tutaj dzisiaj, że w tym terminie to zostanie wykonane, natomiast naszym takim marzeniem jest, żeby w pierwszym kwartale 2028 roku można było tą symboliczną wstęgę na tym nowym obiekcie odprzeciąć.

0: Rezler Karol, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych.
1: Dużo się mówi o zmianach na stadionie przy Stołczyńskiej, ale to nie jedyne zmiany związane z tym obiektem, bo wiadomo, że no, kibiców najbardziej interesuje pierwszy zespół Świtu i to główne boisko, ale też się będzie wiele działo poza głównym boiskiem.
0: Dokładnie. Jesteśmy, można tak powiedzieć, przed dzień uzyskania pozwolenia na budowę, na realizację programu w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który to w swoim zakresie obejmował wybudowanie trybuny zadaszonej na 500 osób, dodatkowo dwa mini boiska z trawą sztuczną, drogi dojścia, nowe oświetlenie boiska istniejącego, naturalnego, jak również trybuna dla kibiców, gości. Tutaj boisko będzie spełniało wymogi czwartej ligi dla drugiego zespołu Świtu.
1: No super informacje, bo to nie tylko pierwszy zespół korzysta i kibice z głównego boiska, ale drugi zespół, no i przede wszystkim dzieci i młodzież trenująca w Świcie, bo zyskają dobre boiska treningowe.
0: Dokładnie, dokładnie. Taki był zamysł tutaj projektodawców tego przedsięwzięcia. Jesteśmy po to, żeby sprostać temu zadaniu.
1: Czy będzie wyścig z czasem, które boisko, który obiekt będzie pierwszy, powstanie taki ładny, czy też jest ten harmonogram ustalony tak, że prace przy jednym i przy drugim nie będą ze sobą kolidować?
0: W tym roku planujemy na boisku głównym wykonanie oświetlenia głównego. Mówi się tylko oświetlenie, ale to będzie poważna inwestycja polegająca na budowie oświetlenia spełniające wymogi pierwszej ligi piłki nożnej mężczyzn. Takie szczegóły, no to powstaną 4 słupy o wysokości około 28 metrów. To są potężne słupy, które trzeba zapalować, trzeba wzmocnić, które muszą unieść każdy ze słupów ponad 40 opraw oświetleniowych, więc to jest w tym roku, planujemy to przedsięwzięcie zrobić. Mamy już wyłonionego projektanta, kończymy projektowanie, można powiedzieć, uzyskanie pozwolenia na budowę, złożymy wniosek po majówce teraz, więc realizacyjnie już jest harmonogram obrany na ten rok i na to mamy przewidziane finansowanie z programu Moje Boisko, Moja Dzielnica. Następnie w tym roku również uzyskujemy pozwolenie na budowę, na realizację SBO. I też MOSiR Szczecin będzie tutaj realizował postępowanie przetargowe pozwalające wyłonić wykonawcę. Czy nam się to uda zrobić? Zobaczymy, bo to wszystko też zależy, jakie oferty spłyną do nas.
1: Oto ma co robić Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, bo tych inwestycji sportowych w Szczecinie naprawdę nie brakuje, tych programów nie brakuje, bo to jest boisko, tak tylko w skrócie i nie wszystkie oczywiście wymienię, boisko stadion przy Stołczyńskiej, przecież tenisowa, tor kolarski, no tych inwestycji mnóstwo.
0: Dokładnie. Jakiś taki dobry czas nastał w MOSiR-ze, że nie nudzimy się, jeżeli chodzi i nie narzekamy na brak pracy, a cieszymy się, że infrastruktura sportowa w Szczecinie wygląda dużo bardziej profesjonalnie, lepiej. No i mieszkańcy mają z czego skorzystać.
2: Cześć, z tej strony Langery. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.

0: Szymon Kufel, dyrektor Świtu Szczecin. Może sportowo w tym momencie Świt nie wygląda najlepiej, ale jeżeli chodzi o te historie pozasportowe związane ze stadionem, to słońce coraz mocniej świeci na korzyść Świtu.
1: To prawda. Tutaj jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, posuwamy się do przodu, no i też zostały podjęte bardzo ważne ustalenia o tym, że będziemy powoli obiekt przy Stołczyńskiej dostosowywać do tego wymaganego minimum dla drugiej ligi oraz z wieloma elementami, które będą też spełniały warunki licencyjne dla ligi pierwszej, jak chociażby pierwszy z tych elementów, czyli oświetlenie płyty boiska pozwalające na realizację transmisji późno wieczorem, które będzie miało poziom oświetlenia na poziomie 1600 luksów, czyli zgodne z podręcznikiem licencyjnym dokładnie dla ligi pierwszej.
0: No właśnie, powiało optymizmem po tych ostatnich zapowiedziach przedstawicieli władz miasta, że w końcu Stadion Świtu doczeka się tej przebudowy, że będzie to oświetlenie, mówi się o tunelu, no i przede wszystkim o budynku szatniowo-socjalnym, no i tej nowej trybunie. Na to przyjdzie pewnie jeszcze poczekać, no ale już wydaje się, że tym razem to nie zostanie, że tak powiem, zniszczone, rozwalone, tylko będzie realizowane.
1: No tak to wygląda. Za nami, można powiedzieć, kolejne długie miesiące spotkań w gabinetach tutaj miejskich u prezydenta Marcina Biskupskiego. Gdzieś te ustalenia, no bywały i momenty bardzo burzliwe, nie da się tego ukryć. No tutaj też mówili o tym panowie i panie na konferencji. Bywały trudne, bywały takie, że wydawało się, że już nic z tego nie będzie, ale gdzieś udało się uzyskać i ustalić, powiedzmy, kompromis, który powoli pozwoli zrealizować te elementy. No i najważniejszy ten element tak naprawdę, czyli ten budynek szatniowo-socjalny z prawdziwego zdarzenia, no bo wszyscy wiemy, jak te warunki tutaj w północnym Szczecinie przy Stołczyńskiej wyglądają. Dzisiaj też gościliśmy renomowanego rywala, co prawda sportowo niestety przegraliśmy, ale gdzieś tam jadąc chociażby w drugą stronę do Podbeskidzia, Bielsko-Biała na ich stadion, no to jest różnica, nie powiem tyle, że klasy, ale kilku klas. Oczywiście to zespół, który grał w Ekstraklasie, no ale my tu powoli na tej północy Szczecina bardzo byśmy chcieli i będziemy to robić zgodnie z zapewnieniami władz, zmieniać tamtą obraz tej infrastruktury na lepsze i dostosowywać ten obiekt do tego, żebyśmy się nie musieli go wstydzić, żeby on był taką fajną perełką północy, żeby tu ludzie jeszcze chętniej jak dzisiaj przyjeżdżali, odwiedzali nas, a także żeby poprawić warunki dla treningu dla najmłodszych, bo te szatnie, to budynek socjalny, trzeba o tym głośno powiedzieć, nie tylko dla zawodników pierwszego zespołu, dla tych piłkarzy, nazwijmy to profesjonalnych, ale także dla dzieci i młodzieży są tam przewidziane szatnie, a także boiska w ramach tutaj realizacji szczecińskiego budżetu obywatelskiego, dwóch wygranych projektów, więc zwiększy się te możliwości treningowe prowadzenia tych zajęć, co będzie tylko z korzyścią dla najmłodszych adeptów piłki nożnej w naszym klubie.
0: To czekamy na realizację tych planów i obietnic, bo kibice Świtu zasługują na nowoczesny stadion, a piłkarze, zwłaszcza ci najmłodsi, na jak najlepsze warunki do szlifowania swoich umiejętności. W Halo Stadion po piosence nadal będzie piłka nożna, ale tym razem kobiet, bo w Ekstralidze Pań dziś mecz na szczycie Pogoni Szczecin z Czarnymi Sosnowiec zakończony remisem 2-2.

0: gdy gra Pogoń z Czarnymi Sosnowiec, to wiadomo, że są emocje do ostatniego gwizdka sędziny. Nie inaczej było w sobotnim meczu. Remis 2-2 do przerwy po bramce Klaudii Miłek z rzutu karnego było 0-1. Wyrównała Julia Brzozowska po dośrodkowaniu Zuzanny Radochońskiej z rzutu rożnego i celną główką doprowadza do remisu, ale po dwóch minutach Patrycja Sarapata jest 2-1 dla Czarnych, ale Pogoń walcząca zawsze do końca, Zuza Rybińska doprowadza do remisu. Podział punktów, z którego chyba nikt nie jest tutaj zadowolony, a na pewno nie szczecinianki. Julia Brzozowska, Pogoń Szczecin.
1: Zdecydowanie. I Sosnowiec, i zarówno tak samo i my chcieliśmy zdobyć komplet, nie udało się. Na pewno mnie cieszy fakt, że goniłyśmy tak naprawdę cały mecz wynik. Nie udało się doprowadzić do tego remisu i to dwa razy, także to też pokazuje, że w tej drugiej połowie się otrząsnęłyśmy, bo pierwsza połowa na pewno do zapomnienia. No i tyle, i musimy walczyć dalej.
0: Była ta walka, zwłaszcza w tej drugiej odsłonie i były te okazje, ale też za łatwo straciłyście tego drugiego gola, bo to był kluczowy moment w tym meczu.
1: Tak, no rozluźnienie, gdy się odrabia, chce się iść do przodu, a zawsze najważniejsze jest, żeby trzymać tą defensywę i moim zdaniem od tego powinniśmy wychodzić, żeby trzymać to z tyłu i później dawać do przodu.
0: Po bramce na 2-2 Zuzanny Rybińskiej to już była jazda bez trzymanki. Oba zespoły już się otworzyły, poszły na całość.
1: Tak, wymiana ciosów, już też ta pogoda dzisiaj wiadomo nie rozpieszczała i w końcu scenie dość, że brakowało sił, to chaos, żeby jeszcze tą szalę przechylić na naszą korzyść, ale niestety się nie udało.
0: Remis, który no praktycznie was pozbawia nadziei na Mistrzostwo Polski. Ja wiem, że jest 5 punktów straty, że jeszcze 3 mecze do końca, że teoretycznie można wyprzedzić Sosnowiczanki, ale trzeba się już chyba tylko skupić na walce o jak najwyższą lokatę w lidze, o ten srebrny medal.
1: Dokładnie, już teraz nie ma co też zbytnio patrzeć w tabelę, tylko trzeba po prostu wszystko, co możliwe, wyciągnąć z tego sezonu i wszystkie te mecze do końca sezonu wygrać. No i wtedy zobaczymy, co zawiesimy na naszej szyi.
0: A gol daje chociaż trochę satysfakcji w takim meczu po wejściu na boisko?
1: Ten gol na pewno cieszy. Czy daje satysfakcję? Gdyby dawał 3 punkty, to na pewno. Dzisiaj nie do końca, ale cieszę się z tej bramki i cieszę się, że dałyśmy impuls po tych zmianach.
0: Ten punkt też trzeba docenić, chociaż wiadomo, no boli, że nie ma tego zwycięstwa, że znowu te Czarne tutaj nie udało się pokonać.
1: Nie, no szanujemy naprawdę ten punkt, bo zdajemy sobie sprawę, że Sosnowiec miał o wiele więcej sytuacji klarownych i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie, także szanujemy ten punkt.
0: Zofia Buszewska, Czarni, Sosnowiec. Dalej oczywiście jesteście liderem, dalej macie przewagę, ale podejrzewam, że macie duże poczucie niedosytu po tym meczu w Szczecinie z remisowanym 2-2, no bo tyle sytuacji, co miałyście w tym pojedynku, to wystarczyłoby na 2 wygrane mecze.
2: No myślę, że na pewno dla oka kibica to był bardzo przyjemny mecz, bo obie drużyny postawiły bardzo mocne warunki. No nie dało się dzisiaj wygrać, także szanujemy ten jeden cenny punkt, aczkolwiek no tak jak mówię, no w każdym meczu chcemy wygrywać, no takie jest nasze DNA, no niestety nie dało się dzisiaj wygrać, także szanujemy ten jeden punkt z ciężkiego terenu, no i czekamy do końca, jak ta liga się rozwinie dalej.
0: Szalona końcówka, bo Pogoń wyrównała w 80. bodajże 4. minucie na 2-2, ale w tym doliczonym czasie gry, no to mogłyście rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść, bo działo się w tym polu karnym Pogoni niesamowicie dużo.
2: No miałyśmy swoje sytuacje, no teraz mądry czas, żeby gdzieś tam zrobić dobrą analizę i wyciągnąć jak najwięcej z tego meczu i w kolejnym spotkaniu walczyć o pełną pulę punktów.
0: No wydaje się, że już wam nikt tego mistrzowskiego tytułu nie odbierze, ale licho nie śpi.
2: Nadal nie uważamy, że już zdobyłyśmy mistrzostwo, nie walczymy do końca, bo tak jak liga pokazuje, no różne rzeczy się mogą wydarzyć, aczkolwiek my dajemy z siebie wszystko w każdym meczu i do ostatniego gwizdka każdego meczu będziemy walczyć o 3 punkty, żeby ten mistrz finalnie został w Sosnowcu.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: pierwszej części naszej sportowej audycji to wszystko. Usłyszymy się w Halo Stadion po wiadomościach po godzinie 19.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Prorok. Porok nie jedno ma imię. Już dziś po godzinie 20:00 tylko w Radiu Szczecin. Święte riffy, grzeszne solówki. Prorok. Audycja, która dobrze rokuje. Zaprasza Maciej Papke.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
5: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
6: Jadwiga Dąbrowska.
7: Renata Kraus.
8: Joanna Sulaja.
9: Dorota Wojdoła.
10: Wiesław Spychalski.
11: Jan Sawicki.
12: Janusz Drozik.
13: Piotr Mynt.
14: Sportowcy! Czeka nas prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 3 maja o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Emocje i pasja aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: I po reklamie.
15: Zbliża się 19:00, wiadomości Radia Szczecin, Elżbieta Bielecka. Niemcy zaskoczeni decyzją Stanów Zjednoczonych o wycofaniu wojsk z ich terenu. W wiadomościach też o nowej formie wsparcia dla rodzin zastępczych w Kołobrzegu, ale będzie także o tym, co mają ze sobą wspólnego. Spacer z ulubioną autorką, pomaganie najmłodszym i Radio Szczecin.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
15: NATO musi stać się bardziej europejskie, tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
16: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Carsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski i Polskie Radio.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
15: Dwie specjalistyczne pracownie dla dzieci dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Umożliwią terapię dla dzieci z rodzin zastępczych, ale nie tylko. O szczegółach Przemysław Polanin.
17: Neurobiofeedback to terapia obejmująca stymulację mózgową, rehabilitację i edukację. Takie możliwości dają dwie nowe pracownie, diagnostyczno-terapeutyczna oraz integracji sensoryki i emocji. Liliana Korzeniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, tłumaczy, że taką terapią objęci są najmłodsi mieszkańcy.
18: Dzieci, które coraz więcej potrzebują stymulacji, do rozwoju, do wyrównywania szans rozwojowych, ale przede wszystkim chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, nad regulacją tych emocji.
17: W nowych pracowniach możliwa jest także praca nad koordynacją słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową i poprawa precyzji ruchów oraz małej motoryki dzieci. Gabinety funkcjonują przy ulicy Grodgera 11. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
15: To był prezent niespodzianka dla Hanny, która lubi powieści Elżbiety Herezińskiej. Spacer śladami bohaterów książki Sydonia, słowo się rzekło, wylicytował w Radiu Szczecin mąż pani Hanny, Mateusz Watral. Uczestnicy spaceru odwiedzili najważniejsze miejsca historycznego Szczecina. Trasa prowadziła m.in. przez Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Narodowe przy ulicy Staromuńskiej i miejsce stracenia Sydonii. Żona zwycięzcy licytacji przyznaje, że powieść szczególnie ją poruszyła.
6: Bardzo mi się podobało zakorzenienie w historii tej postaci, czyli nawiązywanie do różnych strojów z tamtej epoki i do całego właściwie też miejsca tutaj, do Szczecina. Bardzo lokalnie też się z nią związałam, dlatego że ona tutaj jakby na tych terenach żyła i no, mieszkała, tak, przebywała.
15: Spacer poprowadzili przewodnik miejski Tomasz Wieczorek i autorka książki Elżbieta Herezińska. Jak mówi, Sydonia jest symbolem Szczecina.
7: Uważam, że to jest jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał Szczecina. Ta opowieść o kobiecie, która chciała pokonać system i o mało włos tego nie zrobiła. Nadzwyczaj współczesna bohaterka. To jest taka kobieta, z którą każda z nas może się identyfikować na różnych etapach naszego życia.
15: Licytacja spaceru w Radiu Szczecin była prowadzona na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakończyła się kwotą ponad 7 tysięcy złotych. Tuż po upalnej sobocie zapowiada się jeszcze bardziej upalna niedziela. Jutro w regionie nawet 28 stopni. Jeśli ktoś chciałby się odrobinę ochłodzić, najlepiej będzie zajrzeć w okolice wschodniej części województwa. Tam na termometrach zaledwie 25 kresek. Poniedziałek już chłodniejszy, miejscami z deszczem, a nawet burzami, a poważniejsze ochłodzenie zapowiada się w kolejnych dniach. Temperatura we wtorek ma spaść do 15, a w środę do 9 stopni.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
8: Halo, halo, tu sportowa służba sprawozdawcza Polskiego Radia.
9: Halo, stadion.
10: Gol! Cudownie!
0: Patryk Strachowski i Artur Dyczewski. Witamy ponownie w sportowej audycji Halo Stadion. A już za chwilę mówić będziemy o wygranym meczu koszykarzy Kinga Szczecin z miastem Szkła Krosno 88-85.

0: Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin. No jest zwycięstwo na koniec sezonu zasadniczego we własnej hali. Miasto Szkła Krosne pokonane, ale łatwo ten sukces nie przyszedł. 88-85, bo rywal walczył o życie.
1: Dokładnie tak. Widzieliśmy, że jest to zespół nieobliczalny, bardzo groźny ofensywnie i szczególnie w momentach, kiedy walczy się o życie, że wiedzą, że dla nich ta porażka w tym meczu może być końcem sezonu, mogą być bardzo nieobliczalni. I mimo, że wyszliśmy z fajnym początkiem, no to jednak nie utrzymaliśmy tego dobrego poziomu gry. Przez całe spotkanie daliśmy im wierzyć, natomiast no cieszę, że w tej końcówce zachowaliśmy zieloną głowę i wywieźliśmy dla nas też bardzo ważne zwycięstwo, bo bijemy się o pierwszą pozycję w następnym meczu.
0: Ta ostatnia kwarta rozstrzygnęła losy pojedynku i to też trzeba docenić, że zespół mając minus 10 zdołał wyjść na prowadzenie, grający z mocnym przeciwnikiem, który już postawił wszystko na jedną kartę i z tą presją upływającego czasu.
1: Dokładnie tak. No, świetny impuls dał Noa dzisiaj, który mimo pierwszej połowy i praktycznie całej kwarcie trzeciej nie miał jeszcze punktu, dał kilka trójek z rzędu, dał mu dobry atak, więc naprawdę dał świetny impuls. No i też fajna obrona. Zachowaliśmy trzeźwość umysłową w obronie, walczyliśmy tą zbiórkę, więc to dało nam zwycięstwo w niepewnej końcówce.
0: Były takie emocje, że się nie zdziwię, jak tam na ławce w pewnym momencie może trener powiedział: Przemek, to dawaj, za chwileczkę wejdziesz.
1: Nie, tak. Aż takich dużych emocji nie było. Natomiast wiadomo, było trochę nerwowo, bo ten mecz nie szedł do końca po naszej myśli.
0: Ale już wiemy na pewno. Pierwsze lub drugie miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Jeszcze mecz w stolicy o tym rozstrzygnie, z której dokładnie lokaty przystąpią Wilki Morskie do fazy play-off.
1: Dokładnie tak. No, myślę, że to założenie, żeby bić się o tą lokatę, zbierać te punkty przez cały sezon zasadniczy, zostało spełnione. Czy skończymy na pierwszej, czy na drugiej lokacie? Można powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty, natomiast no, teraz się zaraz zacznie prawdziwa gra play-off, to co na co wszyscy czekają. No i mam nadzieję, że będziemy w jak najlepszej dyspozycji, jak najlepszej formie, z jak najlepszą wiedzą taktyczną i koszykarską i będziemy szli po Mistrzostwo Polski.
0: Na ten play-off już pan będzie gotowy, już te problemy zdrowotne znikną?
1: Chciałbym, natomiast no, to nie jest takie proste. Będę robił wszystko z mojej mocy, żeby wrócić jak najszybciej do gry, natomiast zobaczymy, co czas pokaże.
0: Wilki Morskie na zakończenie sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi w środę w stolicy zagrają z Legią Warszawa i zwycięzca tego pojedynku zajmie pierwsze miejsce w tabeli przed fazą play-offa, pokonany drugie i z tej pozycji przystąpi do zmagań w play-off. W Halo Stadion po piosence pozostaniemy przy koszykówce i powrócimy do zakończonej w środę ćwierćfinałowej rywalizacji play-off pierwszej ligi koszykarzy PGS Puni Stargard z Deką Pelplin.

0: Łatwo nie było, ale koszykarze PGE Spójni zrobili to. Są już w półfinale play-off. Pokonana DK Pelplin 93-78. Jakub Karolak, PGE Spójnia Stargard. Gratulacje panie Jakubie. Trudna, wymagająca seria, ale cel został osiągnięty.
1: No tak, wymagająca seria, ale trochę przedłużona na własne życzenie, bo w każdym meczu, który przegraliśmy, prowadziliśmy ponad 15 punktami i dwa razy tą przewagę roztrwoniliśmy. Także troszkę na własne życzenie, ale cieszymy się z tego, że happy end na koniec i już przygotowujemy się do następnego spotkania.
0: No nauka nie poszła w las, bo w tym ostatnim decydującym meczu było już 25 punktów przewagi na początku trzeciej kwarty. Rywal zszedł na 10, ale utrzymaliście go na dystansie.
1: Tak, wbrew pozorom to nie jest łatwe dowieść takie zwycięstwo do końca, szczególnie z drużyną, która gra tak jak Decka, czyli bardzo szybką, agresywną koszykówkę. Także no, naprawdę cieszę się, że dowieźliśmy to zwycięstwo, bo w meczu numer 5 to mogło się zdarzyć tak naprawdę wszystko, więc naprawdę jesteśmy szczęśliwi i czekamy już na sobotę na mecz z Łodzią.
0: I była jak zwykle gorąca atmosfera, ten doping też zrobił swoje.
1: Tak, dziękujemy kibicom za głośny doping i zapraszam już w sobotę i w niedzielę na kolejne dwa mecze i liczę na głośniejsze wsparcie.
0: No właśnie, ŁKS już czeka w półfinale, on sobie odpoczywał, ale wy teraz podbudowani tym zwycięstwem to na pewno się zregenerujecie i postawicie Łodzianom tutaj ścianę nie do zburzenia.
1: No taki jest plan, szczególnie, że pamiętamy mecz, który tutaj pokonaliśmy Łódź, gdzie naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, więc mam nadzieję, że uda nam się to powtórzyć. Mamy dwa dni do przygotowania do tego meczu, także jest nad czym pracować, ale jestem dobrej myśli i postaramy się dwa mecze wygrać u siebie.
0: Wejście Smoka miał w piątym ćwierćfinałowym meczu play-off Wiktor Rajewicz, rozgrywający PGE Spójni Stargard, bo pojawił się pan na parkiecie chyba pod koniec trzeciej kwarty. No i od razu trójka, na początku czwartej w 40 sekund trzy faule, ale to nie przeszkodziło dalej punktować. No i jest zwycięstwo.
2: To najważniejsze, to jest zwycięstwo. Trzeba było wyszarpać ten mecz. Nawet te moje faule mogą być tutaj obrazem, jaka to była walka na parkiecie i każdy chciał bardzo wygrać to spotkanie i tak naprawdę wyszarpać to. Bo takie spotkania wygrywa się tak naprawdę energią, zaangażowaniem i sercem. A jeśli mogę coś, parę słów do mojego występu, no to muszę być gotowy nawet na takie ekstremalne sytuacje, gdzie siedzę trzy kwarty, ale muszę być gotowy wejść, pomóc drużynie jak tylko najlepiej mogę.
0: Bardzo niewygodny ten rywal DK Pelplin. Oni się nie poddają. Przegrywali już różnicą 25 punktów, a mimo to ciągle wierzyli, że mogą to odrobić.
2: Nie podają. To dla nich na pewno szacunek z moich ust i tak naprawdę każdego z naszej drużyny, bo wiemy, jaka to ciężka droga była. Stawiali się w każdym meczu. W każdym meczu prowadziliśmy dużą ilością punktów, a oni i tak wracali. Dzisiaj było podobnie. Więc dobrze, że nauczeni już doświadczeniem nie oddaliśmy tej przewagi, wypracowali sobie ją na tyle dużą, że jej nie straciliśmy i teraz my możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy w czwórce.
0: A w tym półfinale czeka już ŁKS Łódź i ta poprzeczka wędruje do góry.
2: Na pewno wędruje do góry, ale mamy też świadomość, że z ŁKS-em wygraliśmy dwa razy w tym sezonie i u siebie i na wyjeździe, więc mamy tak dobry zespół takich doświadczonych zawodników z takim sercem, że szczyt jest u nas finał i my tylko o tym myślimy.
0: Czyli ci Łodzianie wam leżą?
2: Czy nam leżą? Ja nie powiem o każdej drużynie, czy nam leży, czy nam nie leży. Po prostu wychodzimy na parkiet i dajemy z siebie 100%. Czy to byłaby Łódź, czy to będzie Bydgoszcz w finale, czy to będzie jakaś inna drużyna, Kociewskie Diabły w finale, tak samo powiem, że jesteśmy na nich gotowi i będziemy na 100% walczyć.
0: W półfinale play-off dalej macie przewagę własnego parkietu, a hala przy pierwszej brygady to duży wasz atut.
2: Na pewno. Szacunek dla naszych kibiców, co tutaj robią. W licznej okazałości się pokazują, dają nam wsparcie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj możemy grać, mieć takich kibiców i na pewno to nam dużo pomaga.
3: Z tej strony Kleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.

0: Przemysław Kuśkow, Deka Pelpin. Nie udało się sprawić niespodzianki, nie udało się odnieść trzeciego zwycięstwa spójnią, ale jak zwykle Deka walczyła.
1: Tak, myślę, że to jest nasza charakterystyka i w tym meczu tak samo to pokazaliśmy, bo bodajże już było minus 25. Doszliśmy znowu spójnie na 10, postraszyliśmy ich, więc zadanie zostało wykonane, może nie do końca, ale jesteśmy zadowoleni i głowami w górze kończymy ten sezon.
0: No ja dawno nie widziałem takiej drużyny, która gdy przegrywa 25 punktami, tak jak było w tym przypadku na początku trzeciej kwarty w Stargardzie, a ona ciągle wierzy, że ten mecz można wygrać i robi wszystko, żeby go wygrać.
1: Tak, myślę, że to jest kwestia tego, jak trener dobrał te charaktery. Mamy samych walczaków w zespole, wszyscy do końca wierzyli w sukces i myślę, że to nas budowało. To było takim najważniejszym gdzieś detalem, który nas zbudował i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Niestety kończymy sezon, ale jak mówię, jesteśmy zadowoleni i życzymy spójnie jak najlepiej, bo postawili nam bardzo ciężkie warunki, fajnie by było z nim rywalizować, ale taki jest sport, jest wygrany, jest przegrany, więc wszystkiego dobrego im życzę.
0: No spójnia odrobiła lekcję dwukrotnie, dała się zaskoczyć, dała sobie odebrać niemalże wygrane pojedynki. Tutaj już nie wypuściła, już tak umiejętnie was przytrzymała na ten dystans w tej czwartej kwarcie.
1: Tak, wspólnie są sami doświadczeni zawodnicy. Myślę, że te momenty, kiedy bodajże w drugim i czwartym meczu gdzieś tam przewaga im uciekała, było spowodowane bardzo dobrą grą przez trzy kwarty, gdzie dominowali spotkanie, a tych sił im trochę zabrakło, bo wiadomo, Paweł Kikowski kilka dni temu skończył 40 lat, więc to jest to, że ten wiek no, odzywa się czasami w takich momentach i może gdzieś tam stracili koncentrację, chwilę zabrakło do jakiejś tam siły do jakiejś akcji, ale no, to jest jakoś koszykarsko, to są gracze ekstraklasowi, Jarek Mokros, Paweł Kikowski, Kuba Karolak, więc zrobili to, co musieli zrobić, a my spędziliśmy im stracha i jesteśmy z tego zadowoleni.
0: Bez dwóch zdań, pokazaliście się z bardzo dobrej strony. Teraz przed spółnią ŁKS Łódź, na kogo by pan typował? Kto jest pana zdaniem takim większym faworytem do finału?
1: Wiadomo, jak się przegrywa, to mam nadzieję, że Spójnia już sięgnie po ten tytuł i pokażemy, że potrafiliśmy się postawić gdzieś tam mistrzowi pierwszej ligi, więc życzę im jak najlepiej, życzę im, żeby wygrali z Łodzią.
0: Paweł Kikowski, kapitan PGE Spójni, jest. Jest półfinał play-off dla białobordowych, ale łatwo nie było z Deką Pelpin.
2: Już przed serią mówiłem, że tak naprawdę Deka jest chyba dla nas najmniej wygodnym, no może poza Astorią, przeciwnikiem i wiedziałem, że będzie to bardzo trudny przeciwnik dla nas. Są agresywni, grają nieszablonowo i mają ludzi, którzy po prostu czasem trafiają ciężkie rzuty i są seryjnymi strzelcami i to pokazali i pokazali, że są niespodzianką tego sezonu i prawie zrobili niespodziankę. Fakt, że przez większą część serii to my prowadziliśmy i bo z tego co wiem, to nie wiem, ktoś nawet mówił w szatni, że chyba 12 minut prowadzili w całej serii, no ale mieli dwa zwycięstwa, więc wiedzieli jak wygrywać i to jest najważniejsze w playoffs. Nie liczy się iloma i jak długo prowadzisz, tylko czy zamykasz mecz.
0: Bardzo zespołowo zagraliście w tym decydującym, rozstrzygającym ćwierćfinałowym meczu playoff.
2: No tak, jesteśmy dobrą drużyną, doświadczoną, wiemy jakie są nasze strony. Za każdym razem, gdy dzielimy się piłką, to dobrze to wygląda i przeciwnik właściwie nie ma za wiele do powiedzenia, więc musimy cały czas pielęgnować to i być coraz lepszą drużyną i ta seria no, na pewno nas podmęczyła, ale może i też dobrze nas scaliła.
0: Dawno już nie widziałem takiego zespołu, który przegrywa różnicą 25 punktów, a ciągle wierzy, że wygra, bo tak było w trzeciej kwarcie i Deka zeszła na 10 punktów, ale nauka, jak to mówię, nie poszła w las. Już wiedzieliście, co należy zrobić, jak wybić z przeciwnika z rytmu, jak samemu ponownie go trzymać na bezpieczny dystans.
2: Przeważnie nas dochodzili, gdy my popełnialiśmy jakieś błędy, przestawaliśmy grać właśnie zespołowo, przerzucać piłkę ze strony na stronę. Nie dawaliśmy im szansy do popełnienia błędu, daliśmy ją odpoczywać w obronie, a wtedy oni się napędzają. Jakiś trudny nasz rzut, oni od razu kontrę wyprowadzali. Tak jak mówię, są niebezpieczni i zasłużenie są niespodzianką sezonu i naprawdę podobało mi się, jak grali.
0: Seria zwycięska, ale okupiona niestety urazami, kontuzjami, bo i Szymon Schmidt na razie wyleciał ze składu i Jalen Ray w tym piątym meczu też doznał kontuzji.
2: No, po to mamy szeroki skład, po to mamy dużo osób w drużynie, właśnie na takie sytuacje móc zareagować i teraz po prostu trener nie będzie miał problemu bogactwa i będziemy musieli po prostu łatać. Na pewno Jay czy Szymon to są bardzo ważne postacie w drużynie, natomiast mamy wystarczająco mocną drużynę, żeby z każdym wygrywać nadal.
0: Szykują się kolejne wielkie emocje, bo ŁKS Łódź w półfinale.
2: No tak, ŁKS w półfinale, mieli troszeczkę więcej czasu, znając życie to się bardziej na nas przygotowywali, ale to nic nie zmienia. My jesteśmy w rytmie meczowym i cóż, gramy dalej po prostu. Nie ma co się za dużo zastanawiać. No, wiemy mniej więcej, co Łódź potrafi, jakich ma zawodników. Jest to bardzo dobra drużyna. Też dość fizyczna i agresywna, więc będzie podobna seria jak z Pelplinem.
0: Ale macie patent na ŁKS. W sezonie zasadniczym 2 mecze, 2 zwycięstwa.
2: No, oby ten patent został do końca z nami, ale no, tak jak mówię, playoffs to trochę inna gra i na pewno oni będą troszeczkę lepiej przygotowani na nas, natomiast dalej to my zajęliśmy drugie miejsce po regularnym sezonie, więc mamy przewagę.
0: Paweł, kilka dni temu zdmuchnąłeś świeczki na urodzinowym torcie, ale ty się nic kompletnie nie zmieniasz. Tak jak cię pamiętam sprzed kilku lat jeszcze w Wilkach Morskich Szczecin, tylko dzieci widzę się troszeczkę zmieniają, bo urosły.
2: No i może te kilka lat temu to tak jak dzisiaj próbowałem wsadu i się nie udało, to myślę, że kilka lat temu to spokojnie bym jeszcze od tyłu to wpakował.
0: Ale chęci werwa ciągle serce do koszykówki jest i jeszcze ciebie będziemy oglądać na parkietach.
2: No mam nadzieję, że cały czas ktoś będzie chciał mnie w drużynie. No na pewno pasja jest, koszykówka jest ze mną przez całe życie i kocham ten sport i uwielbiam rywalizować.

0: koszykarze PGE spójnie nie dali sobie odebrać awansu do półfinału play-off. Trudna seria, ale wygrana seria. Marek Popiołek, trener białobordowych.
1: Bardzo wymagający przeciwnik, bardzo atletyczna drużyna, która gra szybko i agresywnie w takim trybie, kiedy gra się dzień po dniu, czyli w tych meczach 1 i 2 oraz 3 i 4, to zespół z Pelplina był dla nas naprawdę wymagającym rywalem. Jednak czuliśmy przez całą serię, że jesteśmy koszykarsko lepsi, że mamy wszystko, co potrzeba do tego, aby awansować. Dzisiejszy mecz oczywiście był związany z pewnym takim stresem, nerwowością. To jest zawsze normalne w takim spotkaniu decydującym o rozstrzygnięciu serii, ale uważam, że bardzo dobrze byliśmy nastawieni do tego meczu pod takim kątem mentalnym, taktycznym. Zespół był bardzo skupiony na tym, co trzeba robić i w perspektywie całego spotkania tak naprawdę kontrolowaliśmy wynik.
0: Właśnie, też miałem takie odczucie, że choć były momenty, gdzie ta deka szaleńczo odrabiała straty, to jednak pana podopieczni mieli kontrolę nad tym, co się dzieje na parkiecie i nie wypuścili tego zwycięstwa, ba, oni utrzymali tą przewagę w czwartej kwarcie na poziomie 15-17 punktów.
1: Tak to wyglądało rzeczywiście. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo przecież musimy się uczyć na własnych błędach. Już były w tej serii sytuacje, kiedy traciliśmy wysokie prowadzenie. Wiedzieliśmy, że zespół z Pelplina gra bardzo ambitnie do samego końca. Wiedzieliśmy, co musimy im ograniczyć, co trzeba zatrzymać i gracze też nauczeni ostatnimi naszymi, no powiedzmy, niepowodzeniami, bo to tak trzeba mówić, w meczu numer 4 i w meczu numer 2 dzisiaj byli skupieni do samego końca. Zachowaliśmy też taki spokój. To było ważne w większości sytuacji, bo oczywiście były jakieś krótkie momenty, kiedy dawaliśmy się ponieść nerwom albo popełnialiśmy straty takie kompletnie niewymuszone. Natomiast w perspektywie całego meczu no nie było jednak takiej sytuacji, aby Pelplin tak wrócił do spotkania, aby ktoś tu drżał o wynik. Także cieszę się, że wytrzymaliśmy to fizycznie, wytrzymaliśmy z koncentracją do samego końca, no i możemy się cieszyć z tego awansu do czwórki.
0: A w tej czwórce przyjdzie rywalizować z ŁKS-em Łódź, z zespołem, z którym wygraliście w sezonie zasadniczym, ale teraz jest faza play-off, to jednak trochę inne rozgrywki.
1: Oczywiście, po pierwsze są to inne rozgrywki, inny moment sezonu, po drugie w ŁKS-ie były ogromne zawirowania, mówię oczywiście o zmianie trenera czy trenerów, zmiany personalne, każde z tych spotkań było inne, bo jak graliśmy w Łodzi na początku sezonu zasadniczego, my też graliśmy w niesamowicie okrojonym składzie, w tym meczu kolejnym, czyli tym rozgrywanym, jeżeli ja teraz dobrze pamiętam, w lutym tutaj u nas, albo to była końcówka może stycznia, to był bardzo dobry nasz występ, natomiast teraz jakby jest nowa historia, zespoły będą bardzo zmotywowane, zaczynamy u siebie, to też jest naszym atutem, bo tutaj kibic bardzo nas wspiera, więc liczę na dobre przygotowanie do tych zawodów, dobre mecze i nasze zwycięstwo.
0: Ja uważam, że to, że jest tylko 3 dni od kolejnego meczu, to wcale nie jest minus, bo gdy się wygrywa, to chce się grać kolejne spotkania, zespół po prostu jest na fali i chce jak najszybciej wyjść i rozegrać kolejny mecz.
1: Tak, jakbym się nie obawiał tego, że pozostajemy cały czas w rytmie meczowym, tak się rzeczywiście ułożyła nasza seria i pozostałe, że tam było w trzech różnych seriach 3-1, dlatego każdy z tych zespołów ma teraz cały tydzień na przygotowanie się do kolejnego wyzwania. U nas było inaczej, musieliśmy być bardzo skupieni cały czas na przygotowaniu do meczu zespołem z Pelplina. Cieszę się, że dzisiaj postawiliśmy tę kropkę nad i, jeżeli chodzi o tę serię, awansowaliśmy do czwórki. Tu nie będzie teraz dużo treningu, dużo jakichś tam udoskonaleń taktycznych. My jesteśmy przygotowani na tym etapie sezonu, aby grać w różnym stylu, z różnymi przeciwnikami. Dopasujemy się do tego, co jakby prezentuje ŁKS Łódź. I teraz zaangażowanie, zdrowie, skuteczność, dyspozycja danego dnia, te rzeczy będą decydowały o końcowych wynikach w kolejnych meczach.
0: No i na pewno muszą zagrać zespołowo, a to potrafią. To pokazali chociażby w meczach tych play-offów z deką. Co zwłaszcza w tym ostatnim, bo mi się to rzuciło w oczy, jak się fajnie dzielili piłką, jak jeden za drugiego walczył, jak była ta po prostu taka zespołowość.
1: Tak, dużo oczywiście pracowaliśmy na tym w...

0: w całym sezonie, bo mieliśmy dużo zawirowań, jeżeli chodzi o kwestie personalne, zdrowotne, bo gracze niektórzy byli kontuzjowani, później wracali do gry, przestawialiśmy ich na poszczególnych pozycjach. Czasami ktoś grał może nie na swojej dokładnie nominalnej pozycji, nie w swoim stylu, ale uważam, że dopracowaliśmy te rzeczy. Dzisiaj zawsze dla trenera jest miłe to, jeżeli się patrzy w statystyki, tam są 22 asysty całego zespołu przy 13 stratach, to jest dosyć dobry ten współczynnik. To świadczy o tym, że wielu graczy było zaangażowanych w grę ofensywną, że dobrze podawaliśmy sobie piłkę, szukaliśmy się na otwartych pozycjach, a chyba żaden z graczy, tak teraz zerkam w statystyki, no nie przekroczył dzisiaj 20 punktów, czyli to też pokazuje, jak się te zdobywane punkty rozłożyły na różnych koszykarzy i później satysfakcja dla wielu jest największa, jeżeli czujemy, że każdy dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa, a tak dzisiaj było.
1: Spójnia ma naprawdę wspaniałych kibiców, ale trzeba jeszcze ich poprosić o wsparcie w sobotę i w niedzielę, bo ono będzie bezcenne.
0: A ich nawet nie trzeba prosić, bo oni tak czekają na kolejne mecze, jeżdżą z nami na wyjazdy, wspierają nas wszędzie, gdzie gramy, więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak tu jest koszykówka ważna dla tych ludzi. My jakby to, co możemy robić, to zawsze im podziękować po spotkaniu. Tak jest, tak się staramy robić, a także przygotowywać się do kolejnych spotkań, grać jak najlepiej. Nie ukrywamy, że lubimy grać w Stargardzie, lubimy grać u siebie. Kibice są momentami naszym szóstym zawodnikiem na parkiecie, a również na wyjazdach czujemy ich wsparcie i tutaj chcemy im dostarczyć jak najwięcej radości.
2: Pierwszy półfinałowy mecz play-off koszykarzy PGE Spójni z ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 20 w Stargardzie. W Halo Stadion po koszykówce i piosence spotkamy się z piłkarzami ręcznymi Sandrespa Pogoni, którzy jutro w Szczecinie zagrają z liderem Ligi Centralnej, Śląskiem Wrocław.

0: to się będzie działo w niedzielę. Na koniec majówki wielkie wydarzenie. Lider kontra wicelider Sandra Spa. Druga w tabeli i prowadzący Śląsk Wrocław. No to emocje gwarantowane. Fabian Sosna, Sandra Spa, Powiększ Szczecin.
1: Oczywiście emocje gwarantowane. Jest to tak zwany mecz sezonu. No i wiadomo, Wrocław jak i my nie odpuścimy, ponieważ różnica punktowa jest mała, a wszystko jest możliwe.
0: Jak najbardziej, a poza tym, no wszystkie dotychczasowe mecze we własnej hali szczypiorniści Sandry Spa Pogoni wygrali. No to w tym ostatnim, no trzeba dokończyć dzieła.
1: Oczywiście, właśnie przygotowujemy się z całych sił do tego meczu i chcemy, żeby te trzy punkty zostały w Szczecinie i nieprzerwana pasa wygranych u siebie, chcemy, żeby została w Szczecinie.
0: Bo niech się dzieje w ostatniej kolejce, niech się dzieje sprawa awansu oczywiście, no bo Śląsk teoretycznie wygrywając może tutaj już cieszyć się z powrotu do Superligi, ale wy przecież też macie jeszcze swoje marzenia, a dopóki piłka w grze, to naprawdę wszystko możliwe.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Dopóki piłka w grze, to wszystko możliwe. My na 100% się nie położymy i zrobimy wszystko, żeby te trzy punkty zostały w Szczecinie i żeby ta różnica punktowa była zmniejszona.
0: No, tu musi być tumult, tu musi być wrzawa, tu muszą być kibice, bo po prostu ich obecność też wam może pomóc.
1: Oczywiście, kibice to jest tak zwany siódmy zawodnik i bez nich to mi się wydaje, że będzie ciężko.
0: Ale dacie radę. Mam nadzieję, że zostawicie serce. Nie powiem, że krew, ale na pewno pot. I nie powiem, że łzy, bo po meczu mam nadzieję, że będzie uśmiech.
1: Oczywiście. Będziemy grać do ostatniej sekundy i damy z siebie wszystko.
0: Hubert Wiśniewski, obrotowy Sandry Spa Pogoni Szczecin. No to podejrzewam, że już rosną emocje przed meczem sezonu z liderem Śląskiem Wrocław.
2: Tak, myślę, że my, jak i nasi kibice, czekaliśmy na ten mecz cały sezon. Cieszymy się, że ten mecz jest w dalszym ciągu o coś, bo nadal bijemy się o bezpośredni awans i wierzymy w to mocno.
0: Ja nie pamiętam takiego sezonu, w którym szczypiorniści Sandry Spa Pogoni wygraliby wszystkie mecze we własnej hali, a możecie to dokonać, bo dotychczas jesteście w hali Przytwardowskiego bezbłędni.
2: Tak, zgadza się. Zrobimy wszystko, żeby tak pozostało do końca sezonu.
0: Szanujemy i doceniamy klasę Śląska Wrocław, ale to nie jest zespół, z którego nie można pokonać.
2: My się nie boimy nikogo.
0: Na pewno też kibice mogą wam tutaj pomóc w odniesieniu tego zwycięstwa, bo to po prostu też będzie dobry mecz, więc warto zachęcić się fanów, żeby przyszli.
2: Tak, zachęcam, bo myślę, że takiego meczu w Szczecinie nie było od lat. Meczu o tak wielką stawkę i serdecznie zapraszam wszystkich kibiców.
0: Ale to będzie mecz. Ta niedziela będzie niesamowita w hali Przytwardowskiego. Dwa najlepsze zespoły Ligi Centralnej się spotkają. Patryk Biernacki, kapitan Sandry Spa Pogoni Szczecin.
3: No tak, to jest, że tak powiem, taki mecz, na który jakby czekaliśmy cały sezon. Fajnie, że on gdzieś tam jest pod koniec. Może troszkę gorzej, że gdzieś tam zepsuliśmy sobie pozycję tą przegraną w Legnicy, bo myślę, że byłby jeszcze fajniejszy mecz, bo wtedy on gdzieś tam by decydował dosłownie o tym awansie. No ale my na pewno chcemy ten mecz wygrać, chcemy pokazać, że gdzieś też tam się liczymy w tej walce o ten awans i przy naszej wygranej liczymy na gdzieś tam może jeszcze potyczkę Wrocławia.
0: Bo stawka tego meczu jest olbrzymia, mimo że Śląsk ma 5 punktów przewagi, to jeszcze wszystko jest możliwe. Wygrywając zmieszacie ten dystans do 2, no i wówczas Wrocławianie będą pod dużą presją.
3: No tak jak mówię, no my zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, a co się wydarzy w ostatniej kolejce, to już się wydarzy. My gdzieś mamy za zadanie tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że przy weekendzie majowym, chociaż wiem, że pewnie będzie gdzieś tam trudno, pogoda ma być ładna, ale że uda nam się tutaj zgromadzić dużo kibiców i dać fajny popis dla widowiska.
0: A poza tym ten mecz ma też dodatkowy smaczek, bo wy w hali Przytwardowskiego w tym sezonie komplet zwycięstw zanotowaliście. No to nie można sobie psuć takiej super statystyki w ostatnim pojedynku przed własną publicznością.
3: No tak, gdzieś tam nawet już jak sobie rozmawialiśmy, to gdzieś tam szukaliśmy jakichś takich aspektów i właśnie jednym z nich jest to, że chcemy skończyć ten sezon bez porażki u siebie w hali. No i taki jest cel i mam nadzieję, że go zrealizujemy.
0: Bez dwóch zdań. Majówka majówką, grill grillem, niedziela, godzina 15. Tu trzeba po prostu być.
3: No tak, fajnie, że gdzieś tam może ten mecz nie jest w sobotę, a w niedzielę, bo wydaje mi się, że na spokojnie wszyscy mogą wrócić z majówki i fajnie sobie zakończyć, fajnym widowiskiem. My zrobimy wszystko, żeby tutaj było jak najwięcej emocji. Co mi pozostaje więcej, zaprosić wszystkich kibiców. Mam nadzieję, że zrobimy tak, że na hali Twardowskiego w tym sezonie będzie największa ilość kibiców od początku.
0: Niedzielny mecz szczypiornistów Sandry Spa Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się o godzinie 15 w hali Przytwardowskiego w Szczecinie. Znacznie szybciej w Halo Stadion spotkamy się natomiast z byłym kolarzem torowym, a obecnie trenerem młodych torowców w Piaście Szczecin, Damianem Zielińskim.

0: Damian Zieliński, już trener klubu Piast Szczecin. Gratulacje, bo wśród stypendystów marszałka województwa zachodniopomorskiego są kolarze i kolarki torowe Piasta Szczecin.
1: Witam. Tak, ale akurat nie ja. Ja tutaj byłem w imieniu naszego klubu Piast Szczecin, który prowadzimy i też na szczęście dziękuję za to, w ramach pracy trenerskiej.
0: A należy to docenić, że są wśród tych stypendystów, bo wiadomo, że kolarze mają utrudnione warunki do startów, do treningów, bo nie ma tego krytego toru, a mimo wszystko odnoszą sukcesy.
1: Tak, 5 lat bez własnego obiektu. No, dla nas jest to problem, dla niektórych być może nie jest to problem, ale stoją za nami wyniki. Mamy teraz 4. miejsce w Pucharze Świata Nicolis Remak, jest Konrad Burawski, który się przygotowuje dopiero do kwalifikacji olimpijskich, które rozpoczynają się w bieżącym roku. Jesteśmy tutaj pełni nadziei, że ta dwójka za 2 lata wystąpi w Los Angeles, ale tutaj też nie odpuszczamy na miejscu i walczymy z naszą młodzieżą. Wczoraj też byliśmy na zachodniopomorskiej lidze szosowej w Pobierowie. W najbliższy weekend nasza reprezentacja najmłodszych też weźmie udział w małym wyścigu pokoju na torze, słynnym torze już w Poznaniu. Także cały czas coś się dzieje. Wchodzimy w sezon i oby przywieźć kolejne medale na przyszły rok.
0: Na tą dwójkę, czyli Nicolę Sermak i Konrada Burawskiego, już też mocno naciska Adam Adamowicz, właśnie stypendysta, bo to też ciekawy chłopak, który też się dobrze rozwija.
1: Tak, Adam wszedł już w taki pierwszy etap, nazwijmy to dorosłości, ponieważ jako też trener kadry narodowej miałem go przez kilka lat w swojej grupie i przekazałem go w tej chwili do grupy młodzieżowców, którą prowadzi notabene też nasz były zawodnik Kamil Kuczyński, trener kadry olimpijskiej i do lat 23. Także przechodzi z rąk do rąk we własnym gronie i mam nadzieję, no tutaj trzeba obserwować. Wiek młodzieżowca jest wymagający czasowo i pozwala przez 4 lata praktycznie dojrzeć do tej roli seniora już później. No i jeżeli będzie Adam wykonywał takie postępy jak do tej pory, no to oczekiwać kolejnych sukcesów.
0: Oby to wszystko się udało zrobić, spełnić. Pojawiło się chyba też światełko w tunelu, jeżeli chodzi o tor kolarski w Szczecinie, no bo coś się zaczęło dziać.
1: Tak, zostałem zaproszony w dniu wczorajszym jako gość na Komisję Sportu Rady Miasta Szczecina, gdzie rozmawialiśmy na temat przyszłości obiektu. No niby tutaj już pewne decyzje zapadły, ale jednak była decyzja poddana pod głosowanie na temat kontynuacji jakby tego kierunku, który obraliśmy, czyli głębokiej modernizacji, w zasadzie budowy nowego obiektu wraz ze starym, czy jednak zostać przy remoncie. No i tutaj radni byli niemalże jednogłośni, że jednak decydujemy się tutaj zrobić coś z prawdziwego zdarzenia. Także były takie sformułowania, że jak coś robimy, to porządnie, a nie odnawiamy, więc myślę, że kierunek jest dobry i teraz musimy czekać na decyzję Ministerstwa Sportu.
0: Czyli nie prowizorka, a obiekt na miarę XXI wieku.
1: Tak, no nawet w przypadku, gdybyśmy tutaj dokonali remontu, taki jak pierwotnie był zakładany, nadal zachowujemy ten dotychczasowy status ośrodka regionalnego. Natomiast jeżeli byśmy się zdecydowali na nowy obiekt, ale przede wszystkim, który będzie multifunkcjonalny, a więc będzie tam się coś działo non-stop, my już to wiemy dzisiaj, to jesteśmy w stanie funkcjonować okrągły rok i urośniemy do rangi ośrodka krajowego, a jeżeli czarne chmury zbiorą się nad obiektem pruszkowskim, a na razie tak to wygląda, to być może i wyjdziemy na prowadzenie.
0: Możesz tak w skrócie powiedzieć, jak będzie ewentualnie, jak się uda to wszystko zrealizować, wyglądać ten nowy obiekt przy Wojska Polskiego? Gdzie 1 tor, 2 tory?
1: Początkowa koncepcja zakładała budowę nowego multifunkcjonalnego obiektu wraz z funkcją toru kolarskiego w środku, tak żeby tutaj dla tradycji i uhonorowania naszych wyników, ale i dla przyszłości naszej dyscypliny ten tor kolarski był. Więc rozmawialiśmy z ekipą projektową, która szykowała koncepcję i plan funkcjonalno-użytkowy i w drodze analiz udało się pogodzić nowy tor razem ze starym obecnym. Nasz stary obecny tor tutaj, jest mi to trochę bliższe sercu, to też był mój pomysł, żeby uratować i zachować tą tkankę o znaczeniu historycznym, czyli jeszcze przedwojenny nasz tor, który nadal ma bardzo dobre parametry. Jest to jeden z najlepszych betonowych torów. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że w Europie. Także no, żal byłoby tutaj się go pozbywać i jeżeli dało się zmieścić tą bryłę nowego budynku w pogodzeniu ze starą, no to byłoby super. I po analizach wyszło, że uda się to zrealizować. zrealizować i możemy pogodzić te dwie funkcje. Przy czym tor obecny, który posiadamy, miałby już jedynie funkcję, nazwijmy to rozgrzewkową, rekreacyjną. Może byłby trochę bardziej otwarty na mieszkańców i na ich potrzeby, a i też w pewnym stopniu treningową. Tak? Natomiast funkcję wyścigową i wyczynową przejąłby już nowoczesny obiekt, taki w stylu olimpijskim.
0: To byłby tor ten nowoczesny, drewniany?
1: Tak, nowy tor jest to tor drewniany o długości 250 metrów, czyli w standardzie olimpijskim. Co prawda nie spodziewam się Igrzysk Olimpijskich w Szczecinie, ale najbardziej pożądane by było, żebyśmy już posiadali obiekt taki jak Pruszków i mogli się też tutaj skupić w naszej części kraju na szkoleniu młodzieży.
0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, że wewnątrz tego budynku mają być też boiska, nie wiem, do tenisa, padla, coś takiego?
1: Zadałem to też pytanie, kiedy konsultowaliśmy projekt z firmą zachodnią, jedną z trzech firm certyfikowanych przez Międzynarodową Federację Kolarską do budowy tego typu obiektów i oni posiadają gotowe rozwiązania, nawet do 22, 25, być może nawet więcej różnych aktywności, różnych dyscyplin sportu, więc tutaj wszystko zależy tylko od inwestorów.

0: Patryk Strokowski, Artur Dyczewski. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w sobotnim sportowym wydaniu audycji Halo Stadion. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Jutro kibicujemy piłkarzom ręcznym Sandrespa Pogoni Szczecin i przede wszystkim oczywiście piłkarzom Pogoni w meczu z Wisłą Płock, bo portowcy walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. Udanej majówki. Do usłyszenia. Dziękujemy.
1: Autopromocja.
2: Weekend nie musi być nudny.

0: Domówka Radia Szczecin.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
3: Tak, gra
0: Radio Szczecin.

0: jest
1: Radio Szczecin.
0: Radio Szczecin.
1: Radio Szczecin.

0: na zegarze prawie 20. Wiadomości Radia Szczecin, Elżbieta Bielecka. Spłonęły 2 hektary lasu. Strażacy walczą z ogniem w powiecie kołobrzeskim. Polska chce zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. Powołano Radę do spraw Polonii. W wiadomościach też o 2 nowych rezerwatach przyrody, które powstaną nad Miedwiem.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
0: Strażacy walczą z pożarem lasu w okolicach Pławęcina w powiecie kołobrzeskim. Spłonęło około 2 hektarów. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży, a z powietrza pomagają samolot i helikopter. Pożar najprawdopodobniej powstał przez zapruszenie ognia. Nikt nie ucierpiał. Jak powiedzieli nam strażacy, akcja zbliża się do końca i wszystko wskazuje na to, że ogień uda się opanować w ciągu godziny. Działania prowadzone są też między Grzybowem a Dźwirzynem w powiecie kołobrzeskim, gdzie również wysłano strażaków i śmigłowiec do walki z pożarem lasu. W zachodniopomorskim obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: Czujny telefon Radia Szczecin 510 37 i 32.
0: Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W Dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do spraw Polonii i wręczono odznaczenia jej członkom.
2: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
3: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
2: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
4: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą.
2: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin. Gremium ma pracować w zespołach tematycznych i spotykać się kilka razy w roku, także zdalnie. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
0: Rezerwaty przyrody Koszewo i Miedwiański Brzeg powstaną nad jeziorem Miedwie. Obszar, na którym będą się znajdować, został zbadany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, między innymi pod kątem występującej tam unikatowej roślinności. Utworzenie rezerwatów ma na celu między innymi jej ochronę, mówi Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
5: Na terenie tego projektowanego rezerwatu występują zbiorowiska roślinne, które są unikatowe w skali Polski, czy nawet w skali Pomorza Zachodniego. Całe podłoże powoduje, że występują tam rzadkie gatunki roślin naczyniowych, czy też mszaków.
0: Wapienna gleba i podmokły teren powodują, że rosną tam m.in. storczyki błotniste oraz rzadkie gatunki traw, wymienia specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Piotr Waluch.
6: Największa tużyca występująca w Europie, kłodź wiechowata. Taka szorstka trawa, się pociągnie, może przeciąć palce. A kłodź jeszcze wyjątkowo tnie, bo ma ząbki, jak brzeszczot. To jest marzyca czerniawa. No jest jeszcze kilka co najmniej gatunków, które występują tylko nad Miedwiem. No i dlatego też warto utworzyć tutaj rezerwaty.
0: Rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg zostaną utworzone na południowym i zachodnim brzegu jeziora Miedwie. Zajmą prawie 200 hektarów. Po bardzo ciepłym dniu czeka nas dość ciepła noc, około 9 stopni w regionie, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro dużo słońca i nawet około 28 stopni. W poniedziałek 22 kreski na termometrach i mogą pojawić się burze. Od wtorku temperatura zacznie spadać, ale kolejny weekend znów zapowiada się bardzo ciepły.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.

prorok 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego dziś płyniemy w eterze pod biało-czerwoną banderą. Choć dźwięki przychodzą z całego świata, ale o tym za chwilę. Maciej Papkę przed mikrofonem, za konsoletą realizuje Patryk Srokowski. Prorok, wydanie, no jakby nie patrzeć, specjalne, pod polską flagą. Zaczynamy mocno. Zespół, który udowodnił, że polski rock progresywny, no, ma globalną siłę. Riverside, The Death of Self-Delusion.

Jakaż to szkoda, jaka to strata. Riverside w tym tygodniu ogłosili, że zespół się rozwiązuje. Definitywnie ponoć. Szanowni, dziś pod polską flagą nieco przewrotnie, bo będę grał z zagranicznymi zespołami angielskojęzycznymi i być może teraz zapytacie, no to o co chodzi? W tym wydaniu audycji, która dobrze rokuje, wystąpią zespoły mające w swoich szeregach polskie korzenie. Zaczęliśmy od głębi i refleksji, teraz czas odpalić silniki. Pod tą samą flagą, ale lecimy do Kalifornii. Legenda gitarowego ognia. Van Halen i Ain't Talking About Love.

Van Halen and Talking About Love. Michael Anthony, basista tej formacji, tak naprawdę nazywa się Michael Anthony Sobolewski i jest synem polskich emigrantów, którzy wyjechali do USA. No, nasz człowiek. Bez zbędnych przystanków dokładamy teraz gazu. Brytyjska stal i tempo, które no nie bierze jeńców. Iron Maiden, Be Quick or Be Dead.

Be Quick or Be Dead, Iron Maiden. Współtwórcą tego utworu jest gitarzysta tej formacji, Janik Gers. Doskonały przykład muzyka światowej sławy z polskimi korzeniami. Jego ojciec, Bolesław Gers, był polskim oficerem marynarki wojennej, który po II wojnie światowej osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Janik często podkreśla swoje pochodzenie, a w młodości odwiedzał rodzinne strony ojca w okolicach Bydgoszczy. Ta miejscowość nazywa się Sośno. A teraz zwalniamy tylko na chwilę, żeby zaśpiewać razem z całym światem. Klasy, który niesie się od dekad i też ma w sobie słowiańską nutę w tle historii. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.

Richie Sambora, ikona rocka, wieloletni gitarzysta i współtwórca sukcesów zespołu Bon Jovi. No chłop ma silne nasze korzenie. Oboje rodzice Richiego mieli polskie pochodzenie, bo dziadkowie wyemigrowali z Polski do USA. Richie dorastał w New Jersey, w środowisku, gdzie polskie tradycje były wciąż żywe. No i sam Sambora podkreśla, że wyniósł z domu polski etos pracy, który pomógł mu osiągnąć sukces w branży muzycznej. Schodzimy niżej, w mrok i cięższy klimat. Tu robi się bardziej intymnie, bardziej surowo. Type O Negative i I Don't Wanna Be Me.

W zespole Type O Negative polskie korzenie były bardzo silne, a najważniejszą postacią łączącą grupę z Polską był jej lider i założyciel Peter Steele. Tak naprawdę nazywał się Piotr Tomasz Ratajczyk. Nazwisko Steele to właściwie przyjął później jako pseudonim artystyczny. Peter często podkreślał swoje dziedzictwo, mówił o sobie jako o polskim katoliku z Brooklynu. Podobno w domu Ratajczyków tradycje polskie były podtrzymywane, a Peter znał podstawowe zwroty w naszym języku. I jeszcze w tym zespole Josh Silver, klawiszowiec i współzałożyciel Type O Negative, również posiada polskie korzenie. Kumpel z dzielnicy Petera, Piotra. Po tej dawce cienia, odrobina światła, charyzma, lekkość, no i głos, który zna każdy fan rocka. Steven Tyler, solo, Love is Your Name.

Polskie korzenie Stevena Taylora pochodzą od strony jego matki, Suzanne Blanche Tallarico. Dziadek Stevena nazywał się Felix Czarnyszewicz i po przyjeździe do USA tenże dziadek zmienił nazwisko na Blanche, aby łatwiej było mu się poruszać z tym nazwiskiem w nowym kraju. Rodzina pochodziła z terenów dzisiejszej Białorusi, które w tamtym czasie należały do Polski, no i były w większości zamieszkane przez rdzennie polską ludność. I znów wracamy do brudu, do strun i do surowej energii. Minimalizm, który kopie najmocniej. Jack White, Lazaretto.

Jack White urodził się jako Johnny Anthony Gillis. Jest najmłodszym z 10 dzieci. Matka, Teresa Gillis, z domu Bandyk, jest rodowitą Polką. Jej rodzina wywodzi się z południa Polski, a konkretnie z miejscowości Chodorowa, to gdzieś niedaleko Nowego Sącza. Jack dorastał w polskiej dzielnicy Detroit. W jego domu kultywowano tradycję, a on sam jako dziecko był też ministrantem w lokalnym polskim kościele. No i w wywiadach często powtarza, że to właśnie polska dyscyplina i takie religijne wychowanie ukształtowały jego podejście do pracy i rzemiosła muzycznego. Z tej energii przechodzimy w hipnotyczną podróż. Noc, deszcz, przestrzeń. Klasyka, która wciąga bez reszty. The Doors, Riders on the Storm.

Rayman Zarek, legendarny klawiszowiec i współzałożyciel zespołu The Doors, to kolejna postać o bardzo silnych polskich korzeniach. Urodził się jako Raymond Daniel Manczarek. Jego rodzice, Raymond Manczarek i Helena z domu Kolenda, byli potomkami polskich imigrantów. Dorastał Ray w Chicago, które do dziś jest jednym z największych skupisk Polonii na świecie. Wychował się w południowej części miasta, w środowisku klasy robotniczej, gdzie polskie tradycje i religia katolicka były fundamentem codzienności. Pozostajemy w tej przestrzeni muzycznej i żywym klimacie, ale wracamy do Polski. Instrumentalnie, filmowo, bez słów, muzyka, która mówi wszystko. Tides from Nebula i Home.

I tak właśnie brzmi świat widziany spod biało-czerwonej flagi. Różne miejsca, różne historie, ale wspólna energia. Panie i panowie, bracie i siostry, to była audycja Prorok. Patryk Sorokowski realizował, mówił do was Maciej Papkę. Przy dobrych falach spotkamy się za tydzień. Szanujmy czas, który mam.

0: autopromocja.
1: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
2: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
1: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
1: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
0: I po reklamie.
7: Minęła 21. Wiadomości Radia Szczecin. Elżbieta Bielecka. Motocyklista ranny w wypadku na wschodzie województwa. Za chwilę szczegóły. Andrzej Poczobut odbierze jutro order Orła Białego. W wiadomościach też nowy mural w zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
7: Motocyklista poszkodowany w wypadku na wschodzie województwa. Kierowca jednośladu stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do wypadku doszło za Świdwinem w kierunku Kołobrzegu. Droga wojewódzka nr 162 jest przejezdna, obowiązuje ruch wahadłowy.
1: Czujny telefon Radia Szczecin 510 37 i 32.
7: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Poczobut został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
7: Wracamy do regionu. Zówka łączy edukację i zabawę. W ramach obchodów Dnia Flagi na Wałach Chrobrego w Szczecinie odsłonięto mural z maskotką Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stworzył go street artowiec Kreda, czyli Maciej Jurkiewicz. Nowa instalacja ma nie tylko cieszyć oko, ale też pełnić funkcję edukacyjną.
8: Pomożecie nam odsłonić?
9: 3, 4, ciągniemy. Brawo! Bardzo fajnie. I teraz od razu do zdjęcia. Chodźcie z nami.
10: Siedzi sobie i patrzy, nie wiem, na Odrę.
11: Zówka jest, no, piękna. W okularkach.
12: Zówka to jest.
13: Zówka.
14: No dobrze, sowa, ale co ona symbolizuje, ta sowa?
10: Sowa to mądrość.
15: Mądrość.
14: Mądrość kogo?
15: Mądrość tych ludzi, co tutaj pracują.
16: Nie tylko pokazują.
9: pokazuje nasze biało-czerwone barwy.
12: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
9: Ale ma tutaj QR kod, ma również poradnik bezpieczeństwa, ma również plecak ewakuacyjny, bo jest takim naszym elementem informacji, edukacji o tym, jak ważne jest teraz to, żebyśmy się czuli bezpiecznie.
7: Sówka Zówka to pomysł 7-letniego Miłosza. Maskotka towarzyszy dzieciom podczas wizyt w urzędzie. Pojawia się też w materiałach edukacyjnych.
1: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
7: Koszykarze Kinga nie popsuli majówki swoim kibicom. Szczecinianie pokonali Miasto Szkła Krosno 88-85 w przedostatniej kolejce Orlen Basket Ligi. Krośnianie po tej porażce stracili już szansę na utrzymanie w koszykarskiej ekstraklasie. O sukcesie Wilków Morskich zadecydowała czwarta kwarta, bo po 30 minutach gry nieoczekiwanie przegrywali z ostatnim zespołem ligowej tabeli 60-68. Jak podkreśla trener Kinga Maciej Majcherek, o końcowym wyniku zadecydował charakter i wola walki jego zawodników.
15: Mamy ten charakter, który u nas na boisku pokazujemy go, walczymy do samego końca. Ja im powiedziałem w szatni przed meczem, że musimy pokazać naszą grę po prostu, że nie możemy lekceważyć rywala, walczymy do końca, przez cały sezon to robimy i w tej czwartej kwarcie znowu pokazaliśmy ten wielczy charakter i wyciągnęliśmy to zwycięstwo.
7: Wilki Morskie po dzisiejszej wygranej powróciły na pierwsze miejsce w tabeli. Tyle samo punktów, co szczecinianie mają zajmujący drugie miejsce gracze Legii Warszawa. Na zakończenie sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi koszykarze Kinga w środę w stolicy zagrają z obrońcą mistrzowskiego tytułu Legią o pierwsze miejsce w tabeli przed fazą playoff. Przed nami kolejny i na razie ostatni upalny dzień, przynajmniej według prognoz. Niedziela ma nam zaserwować do 28 stopni i bardzo dużo słońca. W poniedziałek 22 kreski na termometrach, deszcz i możliwe burze. Tydzień nie będzie rozpieszczał pogodowo, ma być chłodniej, ale synoptycy zapowiadają ponad 20 stopni jeszcze na kolejny weekend.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
16: Majówkowe wydanie Polskiego Grania się rozpoczyna. Patryk Szylkowski, Przemysław Tile, mówimy. Dobry wieczór.

0: Boję się, że pokryję się śniegiem, zanim się roztopię. Obiecuję, kiedyś wrócą te motyle, ale nie wiem, czy je.
1: Patrycja Sobotka pochodzi ze Świecia, ale jak twierdzi, zawsze ciągnęło ją do morza. Dziś zatem zamieszkuje w Gdańsku. Studiowała muzykologię, a obecnie kończy psychologię. I tak więc dziś, na dobry początek wydania 384 polskiego grania, mieliśmy okazję zapoznać się z nowym utworem pani psycholog, który nosi tytuł Felicita. Po pani Patrycji następuje znana nam już grupa Strefa Intymna. Pod wodzą Opolanki Kamili Dałksz i gitarzysty Tomka Borucha. Bardzo przepraszam, ale przypomniało mi się w tym momencie dawne harcerskie powiedzenie o druhu Boruchu. No ale dajmy temu spokój. Najnowsze nagranie Strefy Intymnej to Albo Albo. Kamila i Tomek do nagrania zaprosili wszechstronnego saksofonistę Marcina Kajpera. Zanim jednak odezwie się jego instrument, musimy poczekać ponad 2 minuty.

I oto pojawia się u nas na chwilę archaicznie brzmiąca nutka. W 1966 roku, czyli 60 lat temu, w Krakowie zawiązał się zespół Wawele. Zaczynali od przeglądów big beatowych i już wkrótce potem stanowi istotny akcent na rodzimej scenie polskiej piosenki popularnej. Szczyt popularności Waweli przypadł na lata 70. XX wieku, gdy do składu dołączył Jan Wojdak. Mijają lata, a Wawele grają nadal. I to z Wojdakiem w składzie. To wiosenne nagranie sprzed chwili to najnowsze ujawnienie grupy. Michał Anioł, chyba to nazwisko wiele nam mówi. I już za chwilę przedstawi nam piosenkę. No ale to nie ten Michał Anioł, o którym wszyscy myślimy. Ten, który wystąpi, nazywa się Michał Kisiel i lubi porapować, a jeszcze chętniej połączyć tekst mówiony z melodyjnym zaśpiewem. Michał dziś u nas też wiosenny, bo w oparach miłości. Ma to za sprawą utworu Pogotowie Ratunkowe.

Ojej, jak się zrobiło wzniośle, przynajmniej we wstępie. Potem zostało to złagodzone rytmiką reggae. Urodził się 36 lat temu w Wadowicach. Tak, tak, tych Wadowicach. 20 lat później założył grupę Roots Rackets i tym samym właśnie związał się z muzyką reggae. Nazywa się Benjamin Sobaniec. Współpracował z Kamilem Bednarkiem, innym specjalistą tego stylu. A 9 lat temu zakończył współpracę ze swoim zespołem i podjął solową karierę. Dziś Benjamin Sobaniec przedstawił nam swoją najnowszą produkcję, Zapatrzeni. To już nie tyle wiosennie, co niemal letnio czy wakacyjnie się nam zrobiło. Następny udział w naszym programie zapowiedział Rafał Brzozowski. Nie tylko podśpiewuje, o czym zaraz się przekonamy, ale też zajmuje się innymi pasjami. Jest prezenterem, konferansjerem i zapaśnikiem. Jeśli zaś chodzi o muzykę, to jego kariera zaczęła się od pierwszej edycji programu The Voice of Poland w 2011. Rafał Brzozowski powraca 4 lata po swojej ostatniej płycie Zielone I Love You, by obdarować nas premierową piosenką Mało Ciebie Mi.

A w tym momencie poznaliśmy kolejny duet. Za hasłem Mary Max kryją się śpiewająca Marysia Kubicka, to jest ta Mary z nazwy, i zajmujący się stroną kompozytorską i producencką Max z nazwy, czyli Max Steczek. Obydwoje inspirujemy się zupełnie inną muzyką, od hip-hopu po poezję śpiewaną, ale naszym wspólnym mianownikiem jest muzyka jazzowa. Tak.

klaruje duet Mary Marx. Pochodzą z Katowic, a ich pierwszym utworem, jaki słyszymy, właściwie usłyszeliśmy, jest Gdzie kocham domem. A teraz czas na supergwiazdę. Super Power. Tak zwie się pierwsze od 7 lat nagranie Edyty Górniak. Wokalistka zapowiada nowy etap w artystycznej drodze. Stawia na świeżą, nowoczesną produkcję, a motywem przewodnim ma być autentyczność i siła bycia sobą. Koniec cytatu. Jak to wszystko zabrzmi? W ten sposób.

Po Gwieździe pojawiła się przyszła gwiazda. Pojawiała się na licznych konkursach wokalnych i przeglądach piosenki w Chojnicach, Człuchowie czy Czersku. A dzisiaj zaczyna nowy etap na swojej muzycznej drodze. Jej autorskim debiutem była piosenka sprzed chwili. Nazywa się Karolina Lewińska, a utwór nosił tytuł Przestrzeń. Powracamy do gwiazdorskiego repertuaru, lecz w wykonaniu jeszcze nie gwiazdorskim. Do najbliższe nagrania to uwspółcześnione i zreinterpretowane wersje przebojów sprzed lat. Jako pierwsza wystąpi Monika Jarosińska. Może być znana jako aktorka z filmu na przykład Dzień Świra czy seriali Kryminalni, Daleko od Noszy czy Plewania. Ale nie talenty aktorskie będziemy oceniać, tylko wykonanie piosenki z repertuaru Anny Jantar.

ponad 40 lat temu ten utwór wykonywał Grzegorz Ciechowski i jego Republika. Tym razem za piosenkę Sexy Doll zabrała się poznanianka Katarzyna Agata Zielińska, znana jako Kasia Lins. Pół roku temu przedstawiła płytę Obywatelka KL z własnymi interpretacjami 13 utworów Grzegorza Ciechowskiego. Jednym z nich jest właśnie ten. I przystępujemy do kolejnego duetu. Po pierwsze finalistka pierwszej polskiej edycji The Voice Kids Zuza Jabłońska, a po drugie finalista programu The Voice of Poland sprzed 9 lat Michał Szczygieł. Razem do zespołu wychodzi im to tak.

To wredny numer jest. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale no, true story. Tak utwór sprzed chwili komentuje Marta Markiewicz Welsarsa. Wredny numer, dodam, nosił tytuł Kiedy jej powiesz. Za 10 dni, czyli 15 maja, premierę będzie miał trzeci album Darii ze Śląska. Płyta nosi tytuł Halo, co jest grane, a ostatecznym jej zwiastunem jest utwór zatytułowany Miłość itd. Tym samym powoli zbliżamy się do zamknięcia dzisiejszego wydania Polskiego Grania. Na następne zapraszam za tydzień o 21.00.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11.
0: Autopromocja.
4: Wiadomości Radia Szczecin o 22:00 Elżbieta Bielecka. Zachodniopomorskie znów z rekordem. Najdłuższą flagę rozwinięto w Bornem Sulinowie. 5 000 amerykańskich żołnierzy ma być wycofanych z Niemiec. W wiadomościach też gra miejska od harcerzy dla mieszkańców regionu i zachęta do poznawania historii.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
4: Serce Polski bije w Bornem Sulinowie. Pod takim hasłem na południowym wschodzie województwa pobito rekord długości flagi. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny.
5: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
6: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
7: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, w sali wszystkich i młodych, i starszych wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne Sulinowo.
4: 3-kilometrowa biało-czerwona to około 0,5 tony materiału, opowiedział pomysłodawca wydarzenia i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
8: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu ostatni szef. Ponad 450 kilo, ponad 0,5 kilometra nici i 43 godziny szycia.
4: W Bornem Sulinowie do października 1993 roku stacjonowały wojska radzieckie. Jak mówili organizatorzy, pobicie rekordu to również podkreślenie polskiej tożsamości miasta. Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach 3 lata temu. Wówczas flagę rozwinięto na odległość prawie 2800 metrów.
1: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
4: NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5 000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
9: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Carsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
4: Szczeciński Ogród Urzędu Wojewódzkiego zmienił się w scenę gry terenowej, pełnej zadań i historii. Przygotowali ją dla mieszkańców regionu zachodniopomorscy harcerze. Na uczestników czekało 6 stacji z zadaniami i quizami dotyczącymi historii Polski, postaci historycznych, a także symboli narodowych. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy. Grę obserwował nasz reporter Krzysztof Cichocki.
10: Losujesz pytanie od 1 do 9.
11: Historie i postacie.
12: Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki, mogą poznać trochę jednak historii z innej strony.
13: Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską.
11: Co namalowałeś?
13: Apel z okazji 3 maja.
11: A ty? Orła.
10: Pytanie siódme. Kto był polskim papieżem? Jan Paweł,
13: który?
11: Drugi.
10: No przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm.
14: Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach.
10: Staramy się dbać o zabawę, za interakcję z nami.
15: Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu.
10: Dla ciebie
16: cukierek oraz dla taty.
4: Gra terenowa odbyła się w ramach Dnia Flagi.
1: Sportowe emocje w Wiadomościach Radia Szczecin.
4: Koszykarze PGE Spójni przegrali w pierwszym półfinałowym meczu play-off z ŁKS-em. Stargardzianie na własnym parkiecie w walce o awans do finału pierwszej ligi ulegli Łodzianom 66-95. Jutro o 18:00 drugi mecz tych drużyn, także w Stargardzie. Potem rywalizacja przeniesie się do Łodzi. Do finału awansuje zespół, który wygra 3 spotkania. Ciepło, cieplej, najcieplej. To ostatnie jutro. Prawie 30 kresek na termometrach zapowiadają w regionie synoptycy. Dużo słońca do tego i słaby i umiarkowany wiatr. W poniedziałek 22 stopnie, już więcej chmur, miejscami nawet deszcz i burze. Kolejne dni chłodniejsze od 16 we wtorek przez 9 w środę. Później jednak coraz cieplej.
0: To jest domówka.

0: Domówka.
1: Domówka w Radiu Szczecin.
0: Sama muzyka non-stop.
2: This one I feel in broken hearts.

100% muzyki. 100% muzyki. Domówka w Radiu Szczecin.

turns, gonna rock the place. Yeah. 100% muzyki. Domówka w Radiu Szczecin.

0: know that I be sexy.
1: Sexy baby, you drive me crazy.

omen. I'd like to put you in a trance. Erotica. Romance.

0: did you come from Katnadu?
1: To jest Domówka z Radiem Szczecin.